all my bridges burn.

kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozumie.

kłaci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Autopromocja.
1: Mis Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Wicelon, Wicelon! Ster prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś znowu będziemy rozmawiać o tym, jak się wypada zachować i co wypada mówić, a czego mówić nie wypada w pewnych sytuacjach, bo jest to odcinek od słowa do słowa poświęcony etykiecie językowej. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o gwizdaniu. O gwizdaniu, czyli o czym? O wydawaniu takich dźwięków mniej więcej. Umiecie gwizdać? Trzeba zrobić z warg dzióbek, ułożyć specjalnie język w taki rulonik i wydmuchiwać powietrze. I to jest gwizdanie. Niektórzy umieją też gwizdać na palcach. Zwłaszcza chłopcy, ale dziewczynki też. Ja tego nie umiem, więc nie usłyszycie, jak to robię. Ale niektórzy umieją i zazdroszczę tej umiejętności. Czyli gwizdanie to jest, można tak powiedzieć, wydawanie wysokości.

krótkiego i zwykle ostrego dźwięku. Gdy gwiżdżemy, to jest to tak ostry dźwięk, że nie można nie zareagować. Dlatego na przykład często gwiżdżemy na psy, żeby się odwróciły do nas i wróciły, gdy odbiegną za daleko na spacerze. Bo to jest taki ostry i wysoki dźwięk. Ale to jest dźwięk czasem przyjemny, czasem nieprzyjemny. No bo pomyślmy, z czym się kojarzy gwizdanie. O gwizdaniu na psa przed chwilą powiedziałam. Można też gwizdać w gwizdek i tak kto robi? Policjanci tak robią, tak jest. Sportowcy, na przykład trenerzy, gwiżdżą w gwizdek, żeby przywołać do porządku zawodników. Gdy zawodnicy na boisku na przykład zaczną się bić, to sędziowie albo trenerzy gwiżdżą, czyli wydają taki ostry dźwięk po to, żeby ci sportowcy przestali się bić, żeby się rozdzielili. Można też czasem gwizdać na palcach, tak dla zabawy, trochę tak, żeby porozrabiać. Czyli to jest zabawa, ale niezbyt grzeczna. I posłuchajmy, jeszcze czasem mówimy tak lekceważąco, gwiżdżę na to. Skoro tak mówimy lekceważąco, gwiżdżę na to, to znaczy, że z tym gwizdaniem to nie jest tak do końca bezpiecznie. Bo na przykład, gdy się dobrze zastanowimy, to mamy takie zdanie w języku polskim. Jaś gwizdnął Piotrka w ucho. Co to znaczy gwizdnął go w ucho? Uderzył go w ucho. Albo czasem mówimy, ktoś gwizdnął komuś, na przykład zegarek albo torebkę. Co to znaczy gwizdnął? Ukradł. Albo czasami mówimy, to też jest lekceważące, gwiżdżę na cały świat, gwiżdżę na nakazy, które ktoś mi stawia. Czyli nie liczę się z tym, mam to w nosie, nie chcę się podporządkować. Jaki stąd wniosek? Z gwizdaniem kojarzą się niezbyt przyjemne rzeczy, niezbyt dobre rzeczy, jak uderzanie, gdy mówimy, że ktoś gwizdnął kogoś w ucho, kradzież, gdy ktoś gwizdnął komuś torebkę, zegarek, albo po prostu lekceważenie, gdy mówimy gwiżdżę na to. Czyli skojarzenia są niezbyt dobre, dlatego też wskutek tych skojarzeń i też dlatego, że gwizdanie to jest taki ostry, wysoki dźwięk, gwizdanie publiczne jest mało eleganckie, naprawdę mało. Lepiej tak publicznie nie robić. W domu róbmy sobie co chcemy, o ile nie przeszkadzamy innym domownikom. Ale na ulicy, albo w parku, albo w szkole, albo w różnych miejscach, w których są też inne osoby, lepiej nie gwizdać, bo to jest nieprzyjemne, nieprzyjemne też dla ucha. I w takim razie możecie zapytać, co robić zamiast gwizdania? Podśpiewywać. Podśpiewywanie jest bezpieczniejsze i przyjemniejsze. I tego Wam właśnie życzę, przyjemnych dźwięków. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pamiętacie może, jak kiedyś uczyliśmy się wymowy trudnej głoski rrr? Pamiętacie? Dzisiaj proponuję ćwiczenia, dzięki którym powtórzymy to, czego się nauczyliśmy, no i przećwiczymy przy okazji inną głoskę, głoskę l. Ale jak zwykle zaczynamy od rozgrzewki, czyli najpierw bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Teraz wszystkie śpiochy mają okazję

zrobić to, co ja, czyli ziewnąć jak najszerzej. To jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy już tak ziewnęliście, to możecie wysunąć jak najdalej język. Tak jakbyście ten język chcieli komuś pokazać, ale nie naśmiewacie się z nikogo, tylko rozgrzewacie buzię. Więc wysuńcie język jak najdalej, a potem cofnijcie go, schowajcie go jak najgłębiej. I zróbcie to też 5 razy. Teraz sobie wyobraźcie, że na wargach macie coś pyszniutkiego, coś słodziutkiego, na przykład miodzik, i oblizujcie językiem wargi dookoła. Zataczajcie takie kółka językiem po wargach. 5 razy w prawo i 5 razy w lewo. Możecie też wypychać językiem policzki od środka. Tak jakbyście chcieli wybić dziurę w policzkach od środka i tak jakby język zamienił się wam w młotek, którym tę dziurę się wybija. A teraz uwaga, zamieniamy się w... Zgadnijcie, kto tak robi? Wiecie? Oczywiście konik, czyli zamieniacie się w konika. I robimy... Gdy już pojedziecie trochę jak konik po bruku, czyli po takiej twardej ulicy, to możemy prychnąć, czyli odpocząć tak jak robi konik po wysiłku. Prychanie też jest ważne. I na koniec, to jest ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe, spróbujcie wymawiać jak najszybciej. Dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy. I teraz ty, dy, ty, dy, ty, dy, ty, dy, ny, ty, dy, ny, ty, dy, ny. Aż wreszcie ry, ry, ry, ry, ry, ry, ry. I rrrr. Na sam koniec. Macie? Macie te głoski? Wymówiliście już? Świetnie. W takim razie posłuchajcie fragmentu pewnego wierszyka pani Małgorzaty Strzałkowskiej. Ten fragment, czyli kawałek wierszyka, brzmi tak. Rolnik Roland rwie rolety, reks, keks turla do rakiety. Zastanawiacie się, o co chodzi? Już tłumaczymy. Rolnik to jest taki pan, który pracuje w polu, hoduje warzywa. Roland to jest imię mężczyzny, chłopca. I ten rolnik miał na imię Roland. Rwać, to wiecie, co to znaczy, prawda? Można rwać materiał albo rwać kartkę na strzępy. Roleta, może wiecie, bo może macie w domu rolety, to jest taka zasłona w oknie, którą się podnosi i opuszcza za pomocą sznurka. Czyli już wiemy, co znaczy pierwszy kawałek tego naszego kawałka. Rolnik Roland rwie rolety. I zastanówmy się, o co chodzi w drugim kawałku. Rex keks turla do rakiety. Rex to jest imię psa. Keks to jest takie ciasto z rodzynkami, orzechami, skórką pomarańczową. Pyszniutkie, pyszniutkie. I co robi Rex z tym keksem? Turla ten keks, czyli inaczej toczy. Przesuwa tak jak piłkę, tak jakby to ciasto, wyjęte prosto z brytwanki, było piłką, którą można toczyć, turlać. Dokąd? Do rakiety. A rakieta, to wiemy, to jest taki specjalny pojazd do lotów w kosmos. Możemy wsiąść do rakiety, wylecieć w kosmos i będzie przygoda, że ho, ho. I gdy już posłuchaliście i zrozumieliście, co znaczy ten kawałek wierszyka, mam dla was 2 zadania. Pierwsze zadanie: powtórzcie ten wierszyk jak najwięcej razy, jak najsprawniej. Im szybciej, tym lepiej. Na początku wolno, potem szybciej. Rolnik Roland rwie rolety, Rex keks turla do rakiety. A drugie zadanie jest takie. Wymyślcie ciąg dalszy historyjki o Rolandzie i o Reksie. Co też mogło się dalej wydarzyć? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy o etykiecie językowej, czyli o tym, jak ładnie, grzecznie zachowywać się i mówić, bo etykieta językowa dotyczy i zachowania, i mówienia w różnych sytuacjach. Ale etykieta językowa to też eleganckie wysławianie się, czyli niepopełnianie błędów językowych. Bo wiecie, w każdym języku, też w języku polskim, są takie wyrazy, takie formy, które gdy się je usłyszy, to aż naprawdę wywołują ból zębów i ból ucha i ból głowy, ból oczu, ból wszystkiego. Bo to są formy niezbyt eleganckie, mówiąc łagodnie. Czyli po prostu brzydkie, niepoprawne i bardzo, bardzo nieeleganckie, niewłaściwe. I takie formy to są na przykład żeśmy, żeście. Przyznam wam, że gdy słyszę żeśmy albo żeście, to aż bolą mnie zęby, uszy i naprawdę cała głowa, całe ciało mnie boli, gdy słyszę żeśmy, żeście. Na przykład w takim zdaniu. My żeśmy zjedli obiad. Ojej, niedobrze. A jak poprawnie? Myśmy zjedli obiad. Albo zjedliśmy cały obiad. Albo żeście. Żeście jest chyba jeszcze gorsze niż żeśmy, a co najmniej tak samo złe. Na przykład zdanie wy żeście tego nie widzieli, to jest zdanie jak z jakiegoś podejrzanego filmu, jak z jakiejś podejrzanej sytuacji. To jest zdanie bardzo nieeleganckie. Poprawnie jak powinniśmy powiedzieć? Na przykład wyście tego nie widzieli, albo nie widzieliście tego. Te słówka, żeśmy, żeście, to są takie podpórki, takie laski. Czasami pojawiają się w zdaniach wtedy, gdy brakuje nam pomysłu, co w to miejsce można włożyć, ale lepiej taką laską żeśmy i laską żeście się nie podpierać, bo przecież można ładnie zbudować zdania, ładnie i poprawnie. Właśnie można zbudować zdania bez tych podpórek, bez lasek językowych. A skąd wiadomo, bo możecie o to zapytać, skąd wiadomo, że to jest nieeleganckie? Ano stąd, że te laski nasze językowe, te podpórki żeśmy, żeście, są podobne na przykład do takich słówek żem, żeś, które rażą chyba wszystkich. Posłuchajcie takiego okropnego zdania. Ja żem widział. Albo drugiego zdania. Ty żeś zrobiła. No straszne, prawda? Strasznie to razi, strasznie kole w ucho. I żeśmy, żeście są podobne do tych żem, żeś. Dlatego właśnie wiadomo, że to są słówka, formy, laski, podpórki nieeleganckie. Proponuję, żebyście cały czas, codziennie ćwiczyli uwagę. Czyli żebyście zwracali uwagę na to, czy ktoś mówi żeśmy, żeście, a przede wszystkim, żebyście sami, jeśli coś was kusi, żeby tak powiedzieć, żebyście tak nie mówili. Czyli ćwiczcie uwagę i jeśli czujecie pokusę użycia tej podpórki, tej laski językowej, to zrezygnujcie z tego i zbudujcie zdanie ładne i poprawne, no i oczywiście eleganckie. Powodzenia i do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam rozmowę o poprawności językowej. I mam na początek takie pytanie. Która forma jest poprawna? Nie ma wiórek kokosowych czy wiórków kokosowych? W ogóle wiecie, co to są wiórki, prawda? Pyszniutkie, mniamniuśne, mniam, takie białe właśnie wiórki, posypka do jedzenia i wiórki kokosowe robi się z orzechów kokosowych. No więc, czego nie ma w domu? Czego zabrakło w domu? Wiórek czy wiórków kokosowych? Zastanówmy się. Takie jedno malutkie coś, taki jeden ścinek malutki, bielutki, to jest ten wiórek. Nie ta wiórka, tylko ten wiórek. I jeżeli kupujemy paczkę, to mówimy razem, że to są te wiórki. I skoro to są te wiórki i ten jeden wiórek, to nie ma razem, nie ma tych wiórków. I tylko ta forma jest dobra. Czyli powiemy, w domu zabrakło wiórków kokosowych i nie ma czym posypać ciasta albo deseru. Zresztą mamy też inne wyrazy, które się podobnie odmieniają, czyli mają podobne formy. Na przykład, jeżeli heblujemy deskę albo ścinamy, piłujemy deskę lub inny kawałek drewna, to lecą nam wióry, czyli takie długie, cieniutkie paseczki, takie odpadki z tego drewna. I taki jeden odpadek, taki jeden paseczek, to jest ten wiór. Razem to są te wióry. I powiemy, że nie ma tych wiórów. Tak samo będzie ze słowem ścinek. Wiecie, co to jest ścinek? Gdy na przykład wycinamy coś z materiału albo z papieru, wycinamy powiedzmy kółko albo kwadrat z jakiegoś kawałka papieru czy materiału, to te resztki, które odpadają, to są ścinki. I taki jeden kawałek, taka jedna resztka to jest ten ścinek. Razem już wiemy, że to są te ścinki i nie ma tych ścinków. Tam musi być na końcu ów. Tak samo ten opiłek. Opiłek to jest też taka drobinka, która powstaje, gdy piłujemy coś, opiłowujemy. Jest jeden opiłek, to są razem te opiłki i nie ma tych opiłków. A zatem, jaki tu mamy wniosek gramatyczny? Taki wniosek, że jeśli wyraz ma rodzaj męski, już kiedyś o tym rodzaju rozmawialiśmy, czyli jeżeli to jest ten wiórek, ten wiór, ten ścinek, ten opiłek, to powiemy, że nie ma tych wiórków, wiórów, ścinków, opiłków. Musi być końcówka ów. Ale pamiętajmy też o tym, że od tej zasady są wyjątki. Na przykład powiemy te otręby. Wiecie, co to są otręby? Takie bardzo zdrowe jedzenie. To są otręby, ale nie ma kogo czego. Albo otrębów, i to jest zgodne z zasadą, którą poznaliśmy, albo nie ma otrąb. Tutaj możemy powiedzieć i tak, i tak. Proponuję, żebyście

ułożyli trzy zdania z tymi wyrazami, o których wam powiedziałam. Czyli z wyrazami wiórek albo wiórki, wiór albo wióry, ścinek albo ścinki, opiłek albo opiłki, no i otręby. Ułóżcie trzy zdania opisujące jakieś sytuacje i użyjcie w tych zdaniach form wiórków, wiórów, ścinków, opiłków, otrąb albo otrębów. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Na zegarach 7:00, Martyna Kuderska, Filip Górski. Dzień dobry Państwu, mówimy.

0: pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
1: Aha.
3: 5 minut po godzinie 7. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj poranek będzie związany z różnymi legendami, o szczegółach za chwil kilka, ale chciałabym wam bardzo podziękować za te wszystkie wczorajsze propozycje i za wiadomości też, które przychodziły. Dzisiaj będzie też szansa zdobycia zaproszeń do teatrów, więc prosimy o czujność. No i będziemy państwa zapraszać na wiele różnych wydarzeń. Ja wiem, że przypominamy o tym codziennie, ale kto wie, może dołączają do nas nowi słuchacze, którzy jeszcze tego wszystkiego nie wiedzą. A ten tydzień zapowiada się bardzo intensywnie, szczególnie weekend, bo Polskie Radio Dzieciom wyląduje w Koninie, ale także na pikniku naukowym. Piknik naukowy zapowiada się jak co roku wspaniale. Mam nadzieję, że dopisze pogoda, bo na razie mamy takie troszeczkę, synoptycy twierdzą, lekkie przełamanie w pogodzie, związane z ochłodzeniem, z deszczem, z burzami. Trochę mniej słońca, taka aura dziś spokojniejsza. Jutro też zdecydowanie chłodniej. To za chwileczkę sobie wszystko doprecyzujemy, zerkając na mapę pogodową. Proszę się nie denerwować, bo krasnoludki też już są, ale na razie takie bardzo spokojne. No chyba piosenka, którą usłyszały na początku, Lubimy leżeć, zainspirowała je do tego, żeby jeszcze może tak aktywnie nie wchodzić w ten dzień, w środę. Dzisiaj 10 dzień czerwca, już czas pędzi jak szalony. Wiele osób planuje wakacje, więc jeżeli będziecie chcieli tymi planami się z nami dzielić, to również zachęcamy gorąco. Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje tematów i inspiracje, które płyną od was, bo jest ich coraz więcej i to są wspaniałe propozycje, takie tematy, których jeszcze chyba nie poruszaliśmy w różnych audycjach, a trudno, powiem wam, moi drodzy, znaleźć taki temat, na który jeszcze się nie głowiliśmy w żadnej z audycji, bo tych tematów, audycji, spotkań przez 11 lat troszkę już się nazbierało. Oczywiście zapraszamy was także na stronę podcasty polskieradio.pl, bo tam nowości i zupełnie nowe treści, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Takie podpowiedzi też znajdziecie w mediach społecznościowych i oczywiście na naszej stronie internetowej, na którą regularnie wskakują aktualności. 22 645 20 55, niezmiennie numer do studia Polskiego Radia Dzieciom i adres mailowy, który pewnie znacie, ale dla porządku przypomnę, dzieci@polskieradio.pl. Za chwilkę sprawdzamy pogodę. A propos legend warszawskich, to dzisiaj w studiu pojawi się po godzinie 8 gość, który będzie nam przybliżał ciekawostki z legendami związane. A jeżeli wy jesteście fanami legend, no to również zapraszam do współtworzenia audycji, do opowieści. Może odwiedziliście w Warszawie jakieś miejsce, które nawiązuje bezpośrednio do legendy warszawskiej. To również z radością takiej historii wysłuchamy. A już teraz piosenka. No to może w ten dzień wejdziemy w 7-milowych butach, a po piosence sprawdzimy pogodę.

Lubimy leżąc nic nie robić.

0: do domu wrócił.
1: Pogoda.
2: Synoptycy troszkę straszą, mówiąc, że idzie diametralna zmiana pogody. Poniedziałek był dość spokojny, wczoraj gdzieniegdzie padało, ale to raczej wieczorem burze nas nawiedziły, a w kolejnych dniach zarówno deszcz, jak i burze nie odpuszczą, proszę Państwa. No i zmienią się też wartości na termometrach i to znacznie. A pogodę kształtuje Zatoka Niżu Rosji, ładnie się nazywa, z nad Morza Północnego i Norwegii, z chłodnym frontem atmosferycznym. Więc już od rana wzrost zachmurzenia i słabe przelotne opady deszczu na zachodzie kraju. Jak to będzie wyglądało konkretnie? Otóż na południu i wschodzie spodziewana jest aura pochmurna z ciągłymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu burze. Na pozostałym obszarze kraju duże zachmurzenie, również z przelotnymi opadami deszczu, więc no, w zasadzie to nie ma większej różnicy, w którą stronę nie spojrzymy, czy na północ, czy na południe, wschód, zachód. Temperatura maksymalnie od 16 do 18 stopni na Śląsku i w Małopolsce, do 21 na Podkarpaciu. Słabiutko będzie wiało, umiarkowanie ze zmiennych kierunków. No ale sytuacja jest rozwojowa, coraz większe zachmurzenie. No jutro oczywiście będziemy o tym rozmawiać, ale temperatura jutro zasadniczo spadnie, mniej więcej 16-18 maksymalnie stopni w całym kraju, a koniec tygodnia z naprawdę dużym zachmurzeniem. No, mam nadzieję, że jednak nad Warszawą i nad innymi festiwalowymi miastami w weekend zaświeci słońce, szczególnie nad Stadionem Narodowym w sobotę, bo od 11 do 19 piknik naukowy. No wprawdzie będzie można się oczywiście skryć w specjalnie przygotowanych namiotach i studiach plenerowych, ale mimo wszystko jest dużo, dużo przyjemniej, jak nie spacerujemy w strugach deszczu podczas takiej imprezy.

18 minut po godzinie 7. No to pora na pierwsze zaproszenie. Jeżeli macie możliwość, żeby wziąć udział w pikniku naukowym imienia profesora Łukasza Turskiego w najbliższą sobotę, czyli 13 czerwca, to Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik bardzo serdecznie zapraszają. Piknik odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie między godziną 11 a 19. Oczywiście można uczestniczyć w pikniku przez wszystkie te godziny i będzie nam bardzo miło i jestem pewna, że się nie będziecie nudzić. A można wpaść na chwilkę albo przybyć koło 11, potem pójść zjeść jakiś pyszny obiadek i wrócić. No to już Państwo sobie zorganizują tak, żeby było jak najwygodniej. 650 pokazów jest do obejrzenia, więc nie ma mowy o nudzie. 168 piknikowych namiotów, a projekty będą prezentować 133 instytucje z kraju i zagranicy. Fascynujące zjawiska i najnowsze osiągnięcia techniki. No i nie zabraknie okazji do odkrywania wynalazków inspirowanych naturą. W

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. No i nawiązuje do idei profesora Turskiego, który podkreślał, że nauka rodzi się z codziennych doświadczeń. No i jest dostępna dla każdego. A wiemy dobrze, że najszybciej uczymy się właśnie przez doświadczanie. Polskie Radio przygotowało plenerowe studio radiowe wzorem ubiegłych lat. No i tu będą realizowane audycje na żywo. Będzie można spotkać się z dziennikarzami i porozmawiać. A jedną z największych atrakcji będzie specjalnie przygotowana przez Polskie Radio gra Audionauci. To jest taka gra, która umożliwia wirtualny lot na orbitę okołoziemską. Jeszcze nie miałam możliwości nigdy w tę grę zagrać, no ale polecam, bo ci, którzy grali, są naprawdę zachwyceni. No i będzie można też zmierzyć się z radiowym escape roomem, z taką interaktywną grą zespołową, z 6 zagadkami inspirowanymi światem radia i motywem przewodnim pikniku. No i będzie można oczywiście też wskoczyć do fotobudki i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i będą prezentacje studenckich pojazdów eksperymentalnych i taka specjalna terenowa gra motoryzacyjna. To tutaj dla fanów motoryzacji, nie wiem czy nasza zaprzyjaźniona rodzina ze Szczecina, Mateusz, pani Asia, czy się wybierają i tata Mateusza do Warszawy. Jeśli tak, to zapraszamy serdecznie. Polskie Radio dzieciom też przygotowało audycję specjalną między 13 a 14. Przywita was Marta Powołowska i poprowadzi audycję inspirowaną siłami, jakie działają na nas, kiedy wybieramy się na plac zabaw. Na placu zabaw różne sprzęty można odnaleźć i karuzele, i zjeżdżalnie, i huśtawki, i drabinki. No i jak to jest i co to się dzieje z naszym ciałkiem, kiedy z tych wszystkich wspaniałości placów zabaw korzystamy. No i oczywiście, jak zawsze, to jest wspaniała okazja do tego, żeby się z wami spotkać, więc zapraszamy serdecznie. Poza tym będziecie mogli wziąć udział w grze terenowej również na naszym stanowisku, w studiu plenerowym, bo tu będzie specjalne zadanie do wykonania. Więc drodzy Państwo, cóż ja mogę więcej dodać? Czekamy na was między 11 a 19 na 29 pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To już w tę sobotę. Wstęp wolny.

0: Tak!
1: Ojej.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, już prawie 26 minut po godzinie 7. Nie wiem, czy państwo wstali, bo na razie telefon milczy. O, choć tak naprawdę nie padło jeszcze żadne pytanie, na które będzie można znaleźć odpowiedź. No, na pewno o 7.30 takie padnie w związku z naszym rodzinnym budzikiem. Będziemy mieli też dla was zaproszenia do dwóch teatrów, ale to przed godziną 8. A żeby zarysować dzisiejszy temat, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, o czym będziemy dyskutować do 9, no to proszę państwa, będziemy wsłuchiwać się w legendy. W legendy warszawskie, ale nie zamykamy się też na inne legendy. Powiemy dobrze, że w różnych zakątkach Polski bardzo ciekawe historie są opowiadane po dziś dzień. Gdybyśmy wzięli na warsztat same legendy warszawskie, no to jest ich wiele. Mają też bardzo różnorodne wersje. One się troszkę zmieniają. Taką podstawą jest książka pana Opmana, do której także będziemy dzisiaj zaglądać. No i spacerować będziemy po różnych pięknych uliczkach, takich jak Krzywe Koło, Zapiecek, Piekarska, Piwna, Kanonia, Świętojańska, Tamka. Zawędrujemy na rynek Nowego Miasta, przed Zamek Królewski, czy do kamienicy pod Świętą Anną, bo to są miejsca, które w legendach warszawskich pojawiają się najczęściej. W ich fabule znajdujemy też te bardziej oddalone od starówki lokalizacje, na przykład Plac Trzech Krzyży, Zamek Ujazdowski, Łazienki Królewskie, czy Pałac w Wilanowie. Wiem, że legendy są czytane także w szkołach podstawowych. Może trafiliście kiedyś na legendę o Syrence Warszawskiej, albo na przykład o Złotej Kaczce, czy o Warsie i Sawie. Może macie swoją ulubioną, a może wymyślacie swoje wersje legend, bo to też jest inspiracja. I można czasami na przykład wymyślić jakieś inne zakończenie takiej legendy. Może dzisiaj też się tak pobawimy w poranku, jak mogłaby się zakończyć legenda o Warsie i Sawie na przykład. Albo o wspomnianej Złotej Kaczce. I czy to kaczka byłaby na przykład bohaterką takiej legendy, czy może jakieś inne zwierzątko. No i ciekawa jestem też, czy interesujecie się legendami, które bezpośrednio dotyczą waszego miejsca zamieszkania. Jeżeli takie legendy znacie, będziecie chcieli się nimi podzielić, to oczywiście jesteśmy tutaj z Filipem na posterunku i zapraszamy do snucia takich historii. Pod numer 22 645 20 55 trzeba będzie zatelefonować, a można i narysować piękny rysunek, ilustrację do jakiejś legendy, cyknąć zdjęcie i przesłać nam na adres dzieci@polskieradio.pl. Na takie niespodzianki też czekamy i bardzo lubimy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Zapraszamy dorosłych do telefonowania 22 645 20 55 do zdobycia. Po pierwsze, radiowa niespodzianka, no ale przede wszystkim oczywiście sława i uznanie w oczach dzieci, a to jest, proszę Państwa, bezcenne. Więc śmiało telefonujemy. No poza tym trzeba obudzić krasnoludki. A kto jak nie wy? To może taka mobilizująca piosenka krasnoludkowa, tak a propos.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Dzisiaj z naszymi zagadkami będzie zmagać się pani Aneta. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: I witamy ciebie, Zosiu, serdecznie. Skąd wy do nas dzwonicie? Z jakiego miasta? Skąd, Zosiu?
3: Z Białego Stoku.
1: Ach, z Białego Stoku. Czy w Białym Stoku jest opowiadana jakaś legenda dotycząca tego miasta? Wiecie coś na ten temat? Tak, bo ja nie wiem.
2: Słabo.
1: Ja też słabo. Nie znam. Filip, proszę bardzo, czy ty znasz jakąś legendę z Białego Stoku, bo Filip z Białym Stokiem związany? Zna, mówi, że zna. No dobrze, to potem wypytamy, czego ta legenda dotyczy, to się dokształcimy wszyscy. Dziewczyny, ponieważ dzisiaj o legendach, to będziemy głównie o warszawskich rozmawiać, ale nasz quiz poranny będzie dotyczył różnych, żeby nie było, że trzeba mieszkać w Warszawie i znać się tylko na warszawskich. To będą takie różne legendy, ale nie martwcie się, bo na pewno dobrze znacie. Znaczy w zasadzie to powinnam powiedzieć pani Aneto, pani się nie martwi, bo Zosia to może odetchnąć. Bo to quiz dla dorosłych. Bo to jest taka sytuacja odwrotna, że dzieci nie muszą się męczyć i trapić o poranku, tylko dorośli trochę. Trochę
2: no
1: więcej tym razem. No ale pytania są proste, a my będziemy tu się starać ze wszystkich sił podpowiadać. Oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, bo może pani wcale podpowiedzi nie potrzebuje, bo pani wszystko wie. Pierwsze pytanie dotyczy słynnego smoka wawelskiego i będą trzy podpowiedzi. Jest pani gotowa, pani Aneto?
2: Tak, jestem. Widziałyśmy nawet go.
1: O, to jak wy widziałyście smoka, to możemy już odetchnąć. Kto pokonał smoka wawelskiego? Uwaga! Rzeźbiarz Dratewka, krawiec Dratewka czy szewczyk Dratewka?
2: No, Zosia wie kto. Mów, Zosieńko. Szewczyk Dratewka.
1: Szewczyk. Zgadza się?
2: Zgadza
1: tak,
2: się.
1: Wybieracie trzecią odpowiedź. Co na to, krasnalki
2: tak.
1: Nasze? Juhu! Brawo! To teraz mamy legendę z innego zakątka Polski. Co się stało z okrutnym księciem Popielem? Czy został przemieniony w żebraka? Czy zjadły go myszy? Czy wypędzono go z kraju?
2: No mówcie.
3: Zjadły go myszy?
1: Oczywiście, brawo! Zosiu, ty jesteś znawczynią. A taka legenda. O bazyliszku, który zamieniał się w kamień. Kiedy? Spojrzał w lustro i zobaczył swoje odbicie? Spojrzał w oczy przerażonej dziewczynki? Czy wpadł do Wisły?
2: No, Zosiu.
1: Jak myślicie, kiedy się zamieniał w kamień?
2: Zosiu.
1: Czy lustro i własne odbicie?
2: Chyba która podpowiedź, Zosiu? Jak myślisz, która odpowiedź? Pierwsza?
1: Jest decyzja i jest odpowiedź.
2: Zosia troszkę skrymowana.
1: No pięknie. Zosiu, ty się w ogóle niczym nie przejmuj, bo to mama odpowiedź.

0: odpowiada na pytania. To w ogóle, wiesz, oczywiście, że się udało.
1: Nie jest tak źle z mamą.
0: Nie, wspaniale sobie poradziłyście, dziewczyny. A tak poza konkursem, wiecie, jakie stworzenie złapali rybacy żyjący nad Wisłą? Takie stworzonko, które teraz... Syrenę. No, to było takie pozakonkursowe. Pytanie. No brawo, znacie się na legendach jak mało kto. Gratulujemy zdobycia niespodzianki, wysyłamy wam niespodziankę, no i życzymy wspaniałego dnia. A jak tam u was pogoda dzisiaj?
1: No troszeczkę wiało, ale już jest 20 stopni, jesteśmy właśnie pod szkołą. Zosia pełna uśmiechu idzie na test z arytmetyki, więc myślę, że takie odpowiedzi dadzą jej dzisiaj dużo pozytywnej energii na cały dzień.
0: Zosiu, to trzymamy kciuki mocno. O której godzinie trzymać, tak najmocniej?
2: O 8.
0: O 8 już od razu arytmetyka?
2: Tak.
0: No to trzymamy. Filip, wiesz, jeden kciuk, drugi, ja to już 4 kciuki i jeszcze kciuki krasnoludków, to dasz radę na pewno. Trzymamy mocno i życzymy ci powodzenia i dużo, dużo dobrej energii, takiej jasności umysłu i spokoju wewnętrznego, żebyś się niczym nie denerwowała. Pani Aneto, a pani ma dzisiaj jakieś wyzwania?
1: Nie, ja dzisiaj akurat nie mam wyzwań. Dzisiaj mam w miarę luźny dzień, więc na spokojnie.
0: No to bardzo się cieszę. A jakąś piosenkę chcecie, żeby wam sprezentować?
2: Na Wyspach
0: Bergamutach. Bardzo, bardzo dobra piosenka. Na poranek taka optymistyczna, niech niesie naszych słuchaczy. To my szukamy piosenki, a wy chcecie pozdrowić kogoś w międzyczasie?
1: No, pozdrawiam.
2: Moją babcię.
1: Tak, babcie, która jest w sanatorium w Supraszu, chcielibyśmy bardzo pozdrowić. Co to jeszcze za ty?
2: Moje dwie siostry i mojego brata.
0: Pozdrowienia w takim razie dla sióstr, dla brata, dla babci. Niech wypoczywa. No i dla was. I bardzo dziękuję za rozmowę. No i życzę wspaniałego dnia, a my szukamy dalej piosenki, więc trochę będę grała na zwłokę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.

pora na kolejną poranną niespodziankę związaną z Teatrem Pleciuga. Teatr Pleciuga znajduje się w Szczecinie, więc bardzo prosimy o uważność mieszkańców tego pięknego miasta. No i tych, którzy nie widzieli jeszcze Tymoteusza i Psiuncia. Chociaż to jest taka historia, którą można oglądać po wielokroć. Jak byłam mała, to bardzo lubiłam słuchać takiego słuchowiska, którego wy też w Teatrze Pleciuga będziecie mogli posłuchać podczas spektaklu, ponieważ piosenki z Tymoteusza Rimcimci, Pajki Muzycznej z 1972 roku także się tutaj pojawią. Rzecz dotyczy pewnego misia, który spotyka pewnego dnia samotnego, bezdomnego pieska. No wiadomo, że w takiej sytuacji no to trudno się oprzeć, prawda? Żeby takiego psiuńcia do domu nie zabrać. No ale tata niedźwiedź no nie zgadza się na to, żeby psiuńcio z nimi mieszkał. No i co tutaj zrobić w takiej sytuacji? Tymoteusz Rimcimci pieska ukrywa. No i okazuje się, że ten pomysł nie był najgorszy, bo pod osłoną nocy do domku niedźwiedzi ktoś się skrada. Skrada się i zabiera różne rzeczy. No i gdyby nie psiuńcio, to proszę Państwa, mogłoby być dramatycznie, a tak? To udało się dobyte

uratować. Czego możecie się spodziewać? Wspaniałej historii, znakomitej zabawy, sprytnych pomysłów, ale też sporo wzruszeń, no i pokaz pięknych technik lalkowych. Tekst oczywiście Jan Wilkowski, reżyseria Michał Dąbrowski, scenografia Andrzej Dworakowski, muzyka Krzysztof Dzierma, a słowa piosenek, jakie usłyszycie ze słuchowiska Tymoteusz Rymcimci, bajki muzycznej z 1972 roku. Jeżeli macie ochotę wybrać się na ten spektakl, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55. Dodam jeszcze, że Tymoteusza i Psiuńcia można zobaczyć 13 czerwca o godzinie 16. No i proszę nam powiedzieć uprzejmie, kto się skrada do tego domu niedźwiedzi, jaki to zwierz. No mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym żadnych kłopotów. Czekam na pierwszą osobę ze Szczecina albo taką, która do Szczecina się wybiera, która się do mnie dodzwoni.

rym-cim-ci. A nade wszystko rym-cim-ci, pleść trzy po trzy, rym-cim-ci. Stąd me przezwisko, które brzmi miś rym-cim-ci.

0: pan Marcin będzie walczył o zaproszenia na Tymoteusza i Psiuncia. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Czy pan sobie życzy, żeby powtórzyć pytanie?
1: Tak, jak najbardziej, bo akurat łączyliśmy się ze studiem w momencie pytania, więc nie do końca usłyszeliśmy.
0: A wie pan, kto się skrada do domu niedźwiedzi, jak pan myśli? Co to za zwierzątko? Taki podstępny, bardzo sprytny.
1: To na pewno będzie lis.
0: Brawo! Wszystko chce zwinąć, wszystko. I ze stołu, i z szafy, i z poduszka, ale pod łóżkiem siedzi sobie Psiuncio. Tak jest. No i on tam nie da krzywdy niedźwiedziom zrobić. No ale to wy pójdziecie na tę historię i zobaczycie, jak ona się potoczy. Więc gratuluję.
1: Dziękuję.
0: Zapraszamy
1: bardzo.
0: Do Pleciugi. Bywacie czasami w tym teatrze?
1: Jeszcze nie byliśmy akurat w Pleciudze, ale na pewno chętnie z córką dzisiaj rozmawialiśmy, że chętnie się wybierzemy.
0: No to cudnie. To życzymy doskonałej zabawy.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrowić.
0: A proszę, proszę.
1: Chcieliśmy pozdrowić całą rodzinkę ze Świdwina i naszą kochaną mamusię.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy.

Wiem, że Państwo planują ten najbliższy weekend. Jedni wybiorą się do teatru, tak jak pan Marcin z córeczką. Pozdrawiamy raz jeszcze. To Szczecin. Jeszcze inni, mam nadzieję, że przyjadą na piknik naukowy do Warszawy w sobotę, czyli 13 czerwca. A mam nadzieję, że mieszkańcy Konina z kolei wezmą udział w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca. Festiwal startuje już dziś i kulminacja wydarzeń w piątek i w sobotę, przede wszystkim sobota to ten wielki koncert, na który można przyjść i wspierać młodych wokalistów, a festiwal w Koninie, proszę Państwa, to jest największa tego typu impreza w tym kraju. Już po raz 46 się odbędzie. Tak jak wspomniałam, wystartuje dziś, punktualnie o godzinie 8, czyli za 3 minutki. Warto zaglądać do mediów społecznościowych festiwalu w tym roku. Jury będzie oceniało aż 2700 uczestników, którzy zostali wyłonieni po tym pierwszym etapie, więc no, sami słyszycie, jak ogromna jest skala tego wydarzenia. Polskie Radio Dzieciom w tym roku festiwal będzie wspierać medialnie, więc ja pędzę jutro do Konina, żeby poprowadzić z tego pięknego miasta w piątek audycję Kultura Nie Śpi między 18 a 20, więc jeżeli tylko będziecie mieli taką możliwość, żeby się ze mną zobaczyć i wziąć udział w audycji, to także zapraszam bardzo serdecznie. Tu jest przestrzeń oczywiście dla organizatorów, jurorów, uczestników festiwalu, ale także dla szerokiego grona publiczności, która podejrzewam co roku zagląda na ten festiwal, żeby przysłuchiwać się no, tym wspaniałym talentom. A festiwal w Koninie to nie tylko wokal, ale również taniec, więc można oglądać. Zachęcamy do tego, żeby się inspirować, a o wszystkim oczywiście będziemy Wam opowiadać. Więc jeżeli nie będziecie mogli być z nami w Koninie w najbliższy piątek między 18 a 20, to zapraszam bardzo serdecznie do słuchania audycji Kultura Nie Śpi.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środy od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.
4: Myślisz, że nic ci się w życiu nie uda? Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

4,5 minuty po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. W tej godzinie skupimy się, drodzy Państwo, na legendach. Przede wszystkim na legendach warszawskich, bo przecież dobrze wiemy, że legend dotyczących różnych zakątków naszego kraju jest bardzo dużo, więc spróbujemy sobie to zawęzić. A temat zawęzimy w towarzystwie pana Sebastiana Suskiego, który jest przewodnikiem warszawskim, jest znawcą legend i potrafi też pięknie mówić gwarą.

I mam nadzieję, że wy też włączycie się do naszej rozmowy i będziecie mieli ochotę może zatelefonować, a może jakąś zagadkę wymyślimy razem z panem Sebastianem, żeby sprawdzić też waszą znajomość legend warszawskich, no bo przecież każdy z nas choć jedną taką warszawską legendę zna, prawda? Bo przez wiele lat książka pana Artura Oppmana, Legendy warszawskie, była lekturą w szkole podstawowej, więc pewnie rodzice też coś tam pamiętają. A obecnie poznajemy tylko niektóre spośród kilkudziesięciu legend, których akcja toczy się w Warszawie, konkretnie na ulicach i w zakamarkach Starówki, Nowego Miasta i w ich bliskim sąsiedztwie. No, warto wiedzieć, że niektóre warszawskie legendy, jak choćby o Bazyliszku, o Złotej Kaczce czy o Syrence, powstały i do dziś istnieją w kilku różnych wersjach. Każdą z tych wersji można znaleźć w wydanej w 2016 roku przez Muzeum Warszawy Księdze Legendy Warszawskie. To jest taka księga, która liczy ponad 600 stron, więc taka konkretna lektura. Czy musimy znać wszystkie te legendy, jeżeli mieszkamy w Warszawie? Oczywiście, że nie musimy, ale z taką legendą cudownie się spaceruje po zaułkach Warszawy. Czasami można sobie też wyobrazić, no i mam nadzieję, że do tego dzisiaj uda nam się was namówić, że przenosimy się w czasie, że wchodzimy do którejś z kamienic warszawskich i na przykład w podziemiach tej kamienicy mieszka sobie słynny Bazyliszek. No jak ten Bazyliszek wygląda i czy naprawdę ten wzrok ma taki przenikliwy i niezwykle groźny i lepiej mu w oczy nie patrzeć? A jak pójdziemy nad Wisłę, to może spotkamy syrenkę albo usłyszymy taki syreni śpiew. A może uda nam się w jeszcze innej kamienicy odnaleźć złotą kaczkę? A dlaczego to była akurat kaczka i skąd ona się tam wzięła? No to te wszystkie pytania zadamy już za momencik mojemu gościowi. Ja zapraszam was i zachęcam oczywiście do współtworzenia audycji. Gdybyście mieli ochotę narysować ilustrację do wybranej legendy warszawskiej albo też innej legendy, która jest bliska waszemu sercu, to będzie nam bardzo miło. Dorosłych oczywiście poprosimy o zrobienie zdjęcia takiej pracy i przesłanie na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się już zapowiadany gość, Tytus Suski, przewodnik warszawski, znawca legend warszawskich, między innymi. Witam cię, Tytusie.
1: Moje uszanowanie.
0: Masz ulubioną legendę warszawską?
1: Czy mam? No, tak na szybko mam wybrać?
0: Trudno.
1: No, pewnie kilka. No bardzo mi się podoba, to jest może takie wywściechtane, ale Bazyliszek mi się podoba bardzo. Legenda o Bazyliszku.
0: A Bazyliszek mieszkał w której kamienicy?
1: No teraz to trudno powiedzieć, ale na Krzywym Kole. Tam była taka ruina w XVI wieku i podobnież w tej piwnicy zagnieździł się Bazyliszek.
0: I skąd on się tam wziął?
1: No Bazyliszki to są takie poczwary, że jak już się pojawią, no to każdy się zastanawia, skąd się wziął. To samo pytanie sobie zadają. Ale podobnież, to jest taka poczwara, jak sobie wyobrazimy, no to jest jakieś skrzyżowanie jakiegoś koguta czy kury z jakimś jaszczurem, skrzydła nietoperza,
0: taki
1: w ogóle jakaś
0: trochę.
1: Taka szyja, łuski, pióra, wszystko naraz. Nie wiadomo, co to jest. Ale podobnież rodzi się raz na 500 lat z jaja koguta.
0: Coś
1: nie z
0: podobnie.
1: Kury, tylko koguta. Czyli no, można powiedzieć ekstremalnie rzadko, prawda?
0: No zdecydowanie. To ciekawe, ile będziemy musieli poczekać na takiego kolejnego Bazyliszka.
1: No to już się mówię, bo czasami na wycieczkach, jak oprowadzam ludzi po sterówce, to opowiadam takie historie, że właśnie ta legenda jest z XVI wieku, z końcówki XVI wieku, 1580, tak sobie przypuśćmy, załóżmy. I czyli było, jeżeli to 500 lat temu, no,
0: tak,
1: no to za jakieś 50 lat,
0: za 50
1: to ja już nie dożyję, ale no słuchacze radia.
0: Słuchajcie, jest szansa, że spotkacie Bazyliszka, ale to trzeba się będzie uzbroić w lusterko chyba, tak?
1: No pewnie nie jedno, żeby on tak dobrze dojrzał. No bo legenda mówi, że Bazyliszek jak spojrzy na kogoś, to zamienia kogoś w kamień. Albo paraliżuje. Właśnie. W każdym razie na pewno traci życie. Więc no to, co należy zrobić? My jesteśmy mądrzejsi, bo nasłuchaliśmy się audycji, poczytaliśmy książek i teraz wiemy, że jak mamy lustro, no to Bazyliszek spojrzy na siebie
0: i
1: sam się zamieni w kamień. Tak, dokładnie będzie.
0: No chyba, że to będzie jakaś inna wersja bazyliszkowa za te 500 lat. No. Nigdy nie wiadomo. Czyli to jest taka legenda, która ciebie chwyta za serce, no ale no, tych legend sporo, prawda?
1: No jest kilka, tak.
0: Złota kaczka na przykład.
1: Złota kaczka, no taka bajka z morałem, prawda? Że chce się znaleźć księżniczkę i bogactwo, no ale dostaje się garść dukatów, nawet nie małą garść dukatów, czyli, czyli worek złota i trzeba wydać w ciągu dnia ten worek złota, ale tylko samolubnie, egoistycznie na siebie. Nie można dać komuś, nie można, nie wiem, oddać na jakąś fundację czy coś, tylko przehulać, jak to mówią. No, niby prosta sprawa, ale jak
0: no
1: mamy dużo pieniędzy
0: tak,
1: w jeden dzień,
0: no
1: to nagle się okazuje, że mieszkania nie kupisz w jeden dzień, bo trzeba wszystkie formalności załatwić.
0: No we współczesnych czasach to wcale nie byłoby takie
1: pewnie
0: proste.
1: Pewnie w dawnych czasach też nie.
0: No. Ciekawa jestem, czy znacie legendę o złotej kaczce. Jeśli nie, to proszę koniecznie poczytać, choć tych wersji każdej z legend jest bardzo dużo, prawda?
1: Tak.
0: No, nie ma jednej
1: z Bazyliszka to było tak, że Bazyliszek się zagnieździł. Tam jedna wersja jest taka, że przyszedł jakiś szewczyk i wszedł do tej piwnicy i tego Bazyliszka tam ukatrupił. I w jednej wersji to w ogóle, że nikt nie chciał tam wchodzić do tej piwnicy, bo się tak bał, więc musieli jakiegoś więźnia z celi

0: wydobyć i siłą go zmusić do tego, żeby zlazł do tej piwnicy.
1: Straszne rzeczy.
0: Tak samo ze złotą kaczką. Też jest w jednej wersji jest szewczyk Lutek, czyli taki biedny i myślał sobie, że się wzbogaci. Znajdzie złotą kaczkę, a tak naprawdę musimy wiedzieć, że złota kaczka to przecież jest księżniczka zaklęta w tą złotą kaczkę i żeby ją uratować, trzeba wydać właśnie te dukaty w jeden dzień. I czyli szewczyk Lutek, biedny, taki sobie schodzi i myśli, że może mu się to uda. W innej wersji jest to jakiś żołnierz po prostu, weteran jakiś wojen i on też jest taki biedny, nie może się odnaleźć, nie ma pieniędzy i szuka szczęścia. Także no, ten wspólny element zawsze jest taki, że ktoś taki jest, co nie do końca mu się wiedzie na tym Łespadole i złazi gdzieś tam na tamce do Pałacu Ostrogockich i szuka złotej kaczki, czyli księżniczki.
1: Tytusie, a jak ty szukałeś tych wszystkich ciekawostek i legend, historii sprzed lat? Bo masz no, bardzo dużą wiedzę i też oprowadzasz i turystów, i też mieszkańców Warszawy. Bo to, że mieszkamy w Warszawie od lat, nie oznacza, że wszystko wiemy. Ja nie jestem warszawianką, chociaż w Warszawie mieszkam, no, już tak około 25 lat, jak dobrze policzyć.
0: To sporo.
1: Nie przespacerowałam się tymi wszystkimi chyba uliczkami, jak nie wiem, no Krzywe Koło to tak, Zapiecek, Piekarska, Piwna, tam Świętojańska, Tamka, czasami sobie urządzam takie spacery, ale tak, żeby zagłębić się w historię wielu takich zakamarków, to nie powiedziałabym, że tak i że je znam.
0: A, to zapraszam na spacery w takim razie.
1: Bardzo chętnie. No, muszę się przyjrzeć. Będziemy dzisiaj sprawdzać, gdzie można cię spotkać i kiedy w najbliższym czasie.
0: Dobra, fajnie. Po warszawsku nazywa się osoby, które w Warszawie się nie urodziły, tylko przyjechały.
1: Słoikami.
0: Nie. Teraz tak się mówi, ale no bo w dawne mi czasy mówiło się, że to są warszawiaki flancowane.
1: Flancowanym warszawiakiem jestem.
0: Flancowany, no, czyli dobrze. Flanca to jest chyba sadzonka. Flancować, przesadzać to na pewno jest z niemieckiego, więc sobie kiedyś wymyślili, że taki przesadzony warszawiak. O, także to nie jest nic takiego obraźliwego tak naprawdę, tylko jak ktoś mieszka 25 lat w Warszawie, no to na pewno już się zasadził.
1: Tak, już czuję się osadzona, że tak powiem.
0: Tak. A odpowiadając na pytanie, gdzie ja to szukam, tu nie ma nic magicznego. Książki, internet i właściwie tyle. No, ale też zasłuchane historie, bo bardzo często spotyka się ludzi, chociażby ja na spacerach spotykam, którzy opowiadają gdzieś tam właśnie, przypuśćmy, idziemy na te Krzywe Koło i jakiś pan czy pani opowiada, a słuchaj pan, tam 20 czy 30 lat temu ja to spotkałem kogoś tu, kogoś takiego i owego. Także no, te historie można też zasłyszeć, ale przede wszystkim książki, internet.
1: No taką inspiracją dla dzieci też są Legendy Opmana, prawda?
0: Tak,
1: to jest taka najbardziej znana książka.
0: Jak najbardziej. No on zebrał wszystko, dużo zebrał, prawda? Dużo opracował, bardzo fajny, taki przystępny sposób to opisał też, że to się czyta tak, że chce się czytać i z takimi wypiekami na twarzy. Także tu dużo zawdzięczamy.
1: Tytus nam zarysował dwie z wielu, wielu legend, które możecie poznawać, jeżeli interesujecie się akurat legendami warszawskimi, bo gdybyśmy sobie spróbowali to poszerzyć jeszcze na jakieś inne regiony Polski, to pewnie musielibyśmy posiedzieć z miesiąc, żeby o legendach podyskutować albo jeszcze dłużej. Do legend, do historii, do ciekawostek wracamy zaraz po piosence. Gdybyście mieli jakieś pytanie albo chcieli się podzielić jakąś swoją zdobytą ciekawostką, to zapraszamy. 22 600 45 20 55. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A my wracamy po krótkiej piosence. I to będzie Mambo Bazyliszek. Chyba nie znam tej piosenki. No zobaczymy, co pan Japa wymyślił. Pamiętasz pana Japę?
0: Pamiętam.
1: Ja też.
0: Czy wydra wygra?
1: Czy wydra wygra. Tak jest.

0: Ja nie wiem, czy Bazyliszek tańczył. Tatusia, ty wiesz coś na ten temat?
1: Nic, książki o tym nie mówią.
0: Też nie słyszałam, żeby tańczył. Słyszałam, że był po prostu bardzo groźny. No jak słyszycie, jest szansa, żeby spotkać Bazyliszka za około 50 lat. No może to będzie jakaś łagodniejsza wersja. Taka, którą się da oswoić. Nie, o, śmiejesz się ze mną.
1: Bo ja wiem. Nie, a czy warto ryzykować?
0: Nie warto, no pewnie. Czy są takie postaci w legendach, z którymi można by się było zaprzyjaźnić? Z tych warszawskich?
1: No, na pewno.
0: Najbardziej... A taka najmniej popularna legenda?
1: Najmniej popularna.
0: Tak.
1: No jest dużo takich mniej popularnych bajek, legend. Ja lubię taką opowieść na ulicy Świętojańskiej jest taka rzeźba niedźwiedzia. On tak naprawdę, według legendy, to jest zaklęty w kamień i w niedźwiedzia, w kamiennego niedźwiedzia, rycerz czasów średniowiecznych, który zakochał się bardzo, bardzo mocno i tak wręcz szalenie w jednej z dziewcząt, tylko był na tyle nieśmiały, że w ogóle do niej nie podchodził i któregoś dnia pojechał na wojnę i obiecał sobie, że jak wróci, to poprosi tą dziewczynę o rękę. Tylko że jak już wrócił, poszedł do kościoła podziękować za to, że cały i zdrowy wrócił z wojny, okazało się, że akurat w tym kościele u świętego Jana, ta jego wybranka serca, bierze właśnie ślub.
0: W tym momencie?
1: Dokładnie wtedy, jak wrócił, jak wchodził do kościoła. No to wybiegł oszalały na ulicę, biegał i rwał włosy, nie mógł się w żaden sposób opanować. No i wyobraźcie sobie, że zupełnym przypadkiem jego siostra była czarownicą. To jest dłuższa historia, ja ją skracam i dlatego tak troszeczkę opowiadam odwrotnie niż trzeba. Jego siostra akurat była czarownicą i widziała, jak on szalał, widziała, jak nie mógł się opanować. No i po prostu jedynym sposobem, jaki widziała, żeby go zakląć w ten kamień, a ponieważ on był silny jak niedźwiedź, miał taki przydomek, także zamieniła go w kamień, a kamień zamienił się w niedźwiedzia i teraz jest niedźwiedź na świętego Jana, na świętojańskiej, na Starówce i jeżeli legenda głosi, jeżeli go ktoś tak mocno, szczerze pokocha, to go odczaruje z tego kamienia.

0: Piękna ta legenda. Chociaż czy ta siostra czarownica nie mogła jakoś, nie wiem, odroczyć ślubu na przykład?
1: Tak, mogła. Oczywiście ja tak, jest wcześnie rano, więc zacząłem tę legendę opowiadać troszeczkę tak na okrągło, jak to mówią.
0: Wiesz, lubimy po prostu dobre zakończenia, takie tak, happy endy, tak, prawda? Tak, więc od razu mi się taka lampeczka zapaliła. Ach, jakieś inne zakończenie może, no, alternatywne.
1: Siostra w tej legendzie po prostu nie wiedziała, że jest ślub, że jest brat, że, go, ach, że on tam akurat będzie.
0: Czy nie miała pakietu informacji?
1: No nie, nie. Mhm.
0: No tak. Ciekawe to jest, jak czasami z dziećmi też otwieramy jakieś historie w Polskim Radiu Dzieciom i dzieci kontynuują i wymyślają właśnie ciąg dalszy albo jakieś alternatywne zakończenie. No w tych legendach i w różnych wersjach robimy coś podobnego, prawda, że tam czasami trochę inaczej te historie są opowiadane. I do innych wątków nawiązujemy. Czyli to ta mniej znana, ale chyba gdybyśmy mieli przytoczyć te najbardziej znane, no to oprócz wspomnianej o Bazyliszku i o Złotej Kaczce, no to zdecydowanie Syrenka i Warsisawa.
1: Tak, to chyba cztery najbardziej znane, zdecydowanie.
0: A jak to było z tą Syrenką? Bo ja znam taką wersję, że przed wiekami na dnie Atlantyku najpierw było podwodne królestwo i tutaj dwie piękne syrenie siostry żyły w dostatku i miłości, ale się trochę nudziły i postanowiły udać się w daleką podróż, żeby poznać jakieś inne ziemskie królestwa i jak przepływały przez wody Bałtyku, to się zachwyciły. No i jedna z sióstr upodobała sobie okoliczne wyspy, i osiadła w okolicach Kopenhagi, a druga popłynęła dalej, dopłynęła do Gdańska i potem wodami Wisły na południe. No i miała oczywiście osady i bory, lasy i dopłynęła do miejsca, które jej się szczególnie spodobało. No i tym miejscem były właśnie tutaj te nasze okolice i okolice Warszawy przede wszystkim i tutaj zachwyciła śpiewem. Ja też skracam tę legendę, bo tak, ona jest bardzo długa.
1: Tak, oczywiście.
0: Ale czy to tak mogło być?
1: Mogło
0: czy
1: być.
0: Czy ty znasz inną wersję? Skąd ta syrenka u nas?
1: Słuchajcie, no jest tak, że właściwie nie znałem tej wersji, także bardzo fajnie było dzisiaj przyjść i usłyszeć taką rozbudowaną wersję.
0: Proszę.
1: Ale na przykład ja z wersją, którą chciałem teraz tutaj się podzielić, no to jakby to jest uzupełnienie tej historii troszeczkę, no bo skończyliśmy o tej Atlantydzie, dwie siostry, jedna przypłynęła tutaj i zaczęła śpiewać. No to bardzo mi się podoba taka wersja, że właśnie ta syrena, ona siedzi na kamieniu co wieczór i śpiewa tutaj. Czyli właściwie to może być ta atlantycka syrena, nie? Tylko kontynuacja, jest ten śpiew. Ona co wieczór śpiewa i śpiewa prześlicznie. Wszyscy się zachwycają, wszyscy rybacy, osadnicy, którzy tutaj nad Wisłą mieszkają, cieszą się, że ta syrena jest i dla nich śpiewa. No tylko, że zawsze jak to jest w tych bajkach, coś się musi wydarzyć, więc pojawia się dwóch...
0: Nie jest tak cukierkowo.
1: Nikczemnych gości, dwóch rybaków o złym sercu i sobie wymyślają, że jak oni złapią tą syrenkę, wrzucą do wora i ten wór z syrenką zaniosą na dwór księcia Mazowieckiego, to na pewno ich ozłoci.
0: No i znowu te dukaty, i znowu wątek bogactwa.
1: Pieniądz rządzi światem, niestety, tak niestety. I co, łapią tą syrenkę i chcą zatargać na dwór, tylko że za ciężka jest się. Okazuje, że jest za ciężka, więc szukają pomocy, idą do takiego swojego koleżki i mówią mu, przypilnuj wora, nie zaglądaj do środka, a my idziemy po wóz.
0: No on jest pewnie ciekawy. Co w
1: on jest ciekawy i nie jest taki nikczemny jak jego koledzy, więc jak tylko ta ciekawość bierze górę i zobaczy, że w środku jest syrena i ona do niego pięknym głosem mówi, wypuść mnie proszę, to nie dość, że oczywiście z dobroci serca chcą ją wypuścić, no to jeszcze oczywiście, jak to w bajkach bywa, w pięknej syrenie się zakochuje. Także z miłością w sercu wypuszcza ją do Wisły. No syrena właściwie, no już nie jest tak pozytywnie do nas nastawiona, jak na początku tej historii, kiedy przypłynęła. Troszkę jest zawiedziona i po prostu odpływa z powrotem.
0: Ja jej się nie dziwię.
1: No, zawiodła się na ludziach, ucieka do Bałtyku. Ten rybak zakochany oczywiście hop do Wisły i płynie za nią. No, a okoliczni mieszkańcy żałują bardzo, że tej syreny my już nie mamy. I co? I na tę okoliczność, na tą pamiątkę wsadzili ją po prostu jako symbol naszego miasta.
0: Ale nie jeden taki symbol można w Warszawie zobaczyć, w sensie syrenim, bo tych syrenek w Warszawie jest dużo, dużo więcej niż
1: od
0: jedna.
1: Od groma, od groma.

0: Można ruszyć też na spacer śladami syrenimi, prawda?
1: Ja polecam,
0: taką trasę sobie też tak, opracować.
1: Tak, ja polecam sobie przejść się nawet starówką, żeby daleko nie łazić, bo można oczywiście sobie znaleźć wszędzie jakąś syrenkę, ale jak przejdziemy się starówką, no to obejrzeć dokładnie kamienice, domy na Starym Mieście, gdzie tych syrenek jest pełno. Pełno na szyldach, na oznakowaniach, nawet na, jak się zajrzymy gdzieś na dół, no to no, mamy na różnych elementach metalowych, chociażby, chociażby latarniach, prawda? Ta syrenka jest wszędzie. Tramwaje warszawskie, taksówki. Naprawdę syrenka nas otacza.
0: No to polecamy wam takie poszukiwania, a może teraz przychodzi wam na myśl, gdzie taką syrenkę można w Warszawie spotkać, to proszę się z nami podzielić taką podpowiedzią. 22 645 2055. A nawiązując jeszcze do tej czwartej legendy, czyli do Barsa i Sawy, to też taka ciekawa historia, prawda? Dawna osada i też tam dużo się zaczyna dziać. Tereny obecnej Warszawy, no ale sprzed wielu, wielu wieków.
1: Tak, tak. No, tych legend
0: też
1: jest...
0: mamy rybaka.
1: Tak, legend jest mnóstwo o Warsie i Sawie. Jedna z w ogóle z legend jest taka, że rybak się nazywał Wars, a syrenka się nazywała Sawa i oni się zakochali i założyli osadę. Ale chyba bardziej popularna jest, znaczy ta, co ja słyszałem, jest o tym, że rodzina biedna sobie żyła tutaj na brzegu Wisły dawno temu. Jeszcze Warszawy nie było, nie było żadnej osady. I był wszędzie, były bory lasy. Było gęsto i zalesionie. I biedna rodzina, no, oczekiwała na dzieci. Już oni byli w ciąży. I któregoś razu, zupełnym przypadkiem, tutaj w okolicy, na polowanie wybrał się król. Król polski, Kazimierz Odnowiciel. I zapłądził. No, on jest z Krakowa. Pojechał na tereny dzisiejszej Warszawy, no to wiadomo, że zabłądził. Także zabłądził i gdzieś tam w nocy zobaczył światełko w chatce i ponieważ był głodny, zmarznięty, no to myśli sobie, dobra, wchodzę. Nie będę mówił, że jest królem, że jestem królem, schował koronę, prawda, i wchodzi do środka.
0: Tak, tak, bo to nie wiedział niby mieszkańcy, jak się zachować, jakby król w koronie wszedł.
1: No może by byli onieśmieleni, no on tego nie chciał po prostu. Także wchodzi do środka. Oni oczywiście, ci para rybaków, biedni, ale uczciwi, poczciwi, także go przyjmują wszystkim, czym mają. I on taki zachwycony pyta się, jak może im się wdzięczyć. Już przyznaje się w końcu finalnie, że jest tym królem, jak mogę się odwdzięczyć, pyta się. A oni mówią, że no właśnie czekają na dziecko, tylko że mają taki problem, że nie mają gdzie go ochrzcić, bo w okolicy w ogóle nie ma kościoła. Że muszą na drugą stronę Wisły się przeprawiać, iść do kościoła, na dzisiejsze Brudno, tam kiedyś była osada. No i Kazimierz Odnowiciel, jak to królewskim gestem powiedział, to będzie kościół, tu zrobimy kościół i tu będziecie mieli chrzest. I rzeczywiście kościół powstał, oni mogli ochrzcić, jak myśleli, dziecko, tylko rodzą się bliźnięta, dziewczynka i chłopiec. No król jeszcze sobie nadał prawo na nadania im imion i nadał imiona Wars i Sawa. Chłopca nazwał Wars, dziewczynkę Sawa. I od tego połączenia tych dwóch imion powstała Warszawa. I nowa osada wokół tego kościoła, którą mówią, że tym kościołem jest właśnie katedra świętego Jana na Starówce. Czyli takie praktycznie, że środek Warszawy.
0: No, bardzo ciekawa wersja. Ciekawa jestem, jaką wy znacie. Nie wiem, jaka jest w podręcznikach. Wydaje mi się, że to jakaś miłosna historia była w podręcznikach.
1: Tak, tak, jak mówię, jedna z wersji była taka, że rybak i syrenka.
0: Tak, tak.
1: I się zakochali.
0: Tak jest. No ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa słuchowiska radiowe. Miałam na kasecie magnetofonowej taką legendę o Warsie i Sawie. Na jednej stronie był Wars i Sawa, a na drugiej był oczywiście Smok Wawelski. No, to taka historia sprzed lat, ale bardzo lubię te legendy. A powiedz, Tytusie, czy można wybrać się, znaczy no na pewno można, ale czy ty masz na przykład opracowaną taką trasę związaną właśnie stricte z legendami warszawskimi?
1: Mam, tak. Robię raz na jakiś czas taki spacerek, gdzie oczywiście można przyjść i ja opowiadam, chodzimy w różne miejsca, jakby oglądamy je i chociażby tego niedźwiedzia kamiennego na Świętojańskiej, albo syrenkę na

0: na Starym Mieście.
1: I tu w obrębie Starówki się poruszasz?
0: Tak, tak. Większość tych legend jest związana ze Starym Miastem, ponieważ to jest, tak można powiedzieć, w cudzysłowie oryginalna Warszawa, ta najstarsza. Tam powstała pierwsze osady, które my nazywamy Warszawą, więc wszystkie legendy, nie wszystkie, ale większość legend jest związana ze Starym Miastem.
1: A zapuszczasz się czasami w inne dzielnice Warszawy?
0: Tak, ale już nie z legendami.
1: Ach, już nie z legendami. A takie najciekawsze historie dla najmłodszych w jakiej dzielnicy warszawskiej?
0: No dla najmłodszych, no zdecydowanie legendy, bajki warszawskie, Starówka. No polecam Starówkę starym i młodym, bo Starówka jest urokliwa, nie jest może taka okazała, gdzie byśmy sobie pojechali, nie wiem, gdzieś do Krakowa chociażby, ale ma swój urok i rzeczywiście ma mnóstwo detali, które my sobie oglądamy i chociażby właśnie tych syrenek można sobie, wyszukać, poszukać, gdzie one się kryją.
1: Pozwól, że do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence i po piosence zaprosimy was na takie właśnie spacery. A może w spacerach uczestniczyliście? Może was coś też zaciekawiło? Macie może też jakieś pytanie do naszego gościa? To proszę skorzystać z tej okazji. 22 645 20 55.

0: Czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: najlepszym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkory, but wiśniowiecki do niczego nie miał chęci. Ale jadł ze czterech, jadła się przykręcił. Ureja, jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy

0: Dziś w studiu Polskiego Radia Dzieciom w poranku Tytus Suski, przewodnik warszawski, znawca legend warszawskich, pięknie nam o legendach opowiada. No i z Tytusem warto wybrać się na spacer, moi drodzy. Tych spacerów troszkę jest organizowanych w Warszawie. Trzeba zaglądać na stronę internetową, na w zasadzie do mediów społecznościowych,
1: tak.
0: Chyba
1: Facebook,
0: najszybciej.
1: Instagram.
0: Tak, tutaj cię można znaleźć.

0: znaleźć. I warto też wspomnieć, że jesteś specjalistą od gwary, no dzisiaj warszawskiej.
1: No specjalistą staram się być.
0: To za dużo powiedziane? Nie.
1: Ale tak, zajmuję się na co dzień gwarą warszawską.
0: Mhm. A skąd ta pasja do gwary?
1: A trudno powiedzieć. Jest kilka takich zawiłych historii, które się złożyły na to, dlaczego teraz akurat tu siedzę i o tym mówię. Jedna rzecz taka to, jak miałem 20 kilka lat, niedużo, to kiedyś wracałem sobie po meczu piłki nożnej naszej jakiejś takiej amatorskiej drużyny. Kolega Karol Czerniakiewicz, którego bardzo pozdrawiam w tym momencie, wręczył mi książeczkę Stefana Wiecha-Wiecheckiego. To jak ktoś nie wie, to taki felietonista, który zajmował się gwarą warszawską. I wracając tramwajem po prostu po drodze czytałem i prawie sikałem ze śmiechu, jak to czytałem. Chociaż z Wiechem miałem styczność wcześniej, ale jakoś nie potrafiłem docenić. A z drugiej strony też fajną opowieść wysnuł mój znajomy Piotr Giergot, który też gwarą warszawską się zajmuje, i on powiedział, skąd ty tu wziąłeś właściwie? Przychodzisz tutaj, opowiadasz wszystko po gwarowemu i nagle o Warszawie łazisz i opowiadasz. No ja mówię, czy tobie chyba spadła na łeb warszawska cegiówka i ci się tak w głowie poprzestawiało? No ja mówię, być może. Ja tego faktu ze swojego życia nie pamiętam, ale... Może mnie zamroczyło na moment i obudziłem się troszkę inny.
0: A zdarza się, że oprowadzasz turystów albo mieszkańców Warszawy i mówisz do nich gwarą właśnie?
1: Każdy spacer staram się tak zrobić.
0: Aha. To jest trudne, żeby się tak pilnować? Czy już masz to po prostu we krwi?
1: Nie, ja
0: i
1: to...
0: tak płynie
1: ja to,
0: ta mowa.
1: Ja to już jak wchodzę do piekarni, to nie potrafię bułki normalnie zamówić. Teraz się staram, bo jesteśmy w polskim radio, więc pilnuję siebie, żeby mówić prawie poprawnie. Na tyle, ile potrafię. Ale jak wchodzę do piekarni na przykład i zamawiam bułeczkę, no to mówię, pani szanowna, pani pozwoli mi te drożdżóweczkę.
0: I no. Pewnie od razu się uśmiechają ekspedientki.
1: Już mniej, bo już się mniej? Przyzwyczaiły.
0: Tak. A, bo już cię znają. Musisz pojechać do innej dzielnicy po bułki rano, a nie w tej samej piekarni kupować. Zdaje się, że dodzwonił się do nas słuchacz, więc poprosimy o założenie słuchawek. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja słuchałem Legend Polski.
0: Tak.
2: I o Bazylisku.
0: Tak.
3: O Warszawie?
0: I o Warszawie.
2: To o Warszawie słuchałem. Mhm.
0: A masz ulubioną legendę?
2: Słuchaj, to Szmicy i Wic też mi się tak podobał, a ulubiona legenda to chyba Bazyliszek.
0: Bazyliszek. A miałeś okazję kiedyś spacerować po Warszawie, na przykład z przewodnikiem i słuchać takich historii?
2: Nie.
0: Yeah. Nie miałam. Mam nadzieję, że jeszcze nie, że może kiedyś na taki spacer się wybierzesz. A powiedz, mój drogi, czy ty lubisz w ogóle spacerować i poznawać takie nowe miejsca?
2: Tak.
0: A dzwonisz do nas z Warszawy? Czy z jakiegoś innego miasta?
2: Spod Warszawy.
0: Spod Warszawy. No to zapraszamy w takim razie na spacer, może po warszawskiej Starówce, żeby poznać te legendy, które dzisiaj przytacza nam nasz dzisiejszy gość. I legendę o Złotej Kaczce, i o Bazyliszku, i o Warsie i Sawie, i o Syrence. Ale ja słyszę, że wy też jesteście teraz w jakiejś podróży, tak?
2: Tak. Brat jedzie do żłobka, a ja do przedszkola.
0: Czyli braciszek jest młodszy?
2: No.
0: No to życzymy wam bezpiecznej podróży. Bardzo ci dziękuję, mój drogi, za telefon do studia i za to, że się podzieliłeś tutaj tym swoim spostrzeżeniem dotyczącym legend. No i zapraszamy cię na spacer. Może kiedyś trafisz akurat tutaj pod skrzydła naszego dzisiejszego gościa, który oprowadza wycieczki i ruszycie w taką podróż, spacer śladem legend warszawskich właśnie. A chciałbyś kogoś pozdrowić? Kogo my tu dzisiaj pozdrowimy? No Bazyliszka chyba nie.
1: Syrenkę.
0: Syrenkę warszawską. O, zniknął nam słuchacz. No to my pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego. A wracając

0: właśnie do spacerów, tych najbliższych, tych twoich najbliższych planów.
1: Najbliższych.
0: Tak jest.
1: W sobotę zapraszam o godzinie 11 na spacer po terenach toru Służewieckiego, czyli toru wyścigów konnych na Służewcu. Robimy taki spacer i będziemy sobie oglądać tam wszystko od zaplecza, jak to wygląda, i opowiadać całą historię wyścigów konnych i tego, co tam się wydarzało i co się wydarza teraz. Ciekawe rzeczy.
0: Coś podobnego. A kiedy się zaczęły wyścigi na Służewcu? To tak
1: na Służewcu? W 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej. A wcześniej na polu mokotowskim.
0: Wyścigi się odbywały na polu mokotowskim? Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale nam się Warszawa zmieniła. Teraz byłoby to niemożliwe, prawda?
1: Jak wyścigi powstawały, to były poza Warszawą. Te pole mokotowskie, nawet to nie była Warszawa. A teraz praktycznie, że centrum.
0: A takie twoje ukochane miejsce w Warszawie istnieje?
1: Nie wybiorę na szybko, ale mogę powiedzieć dzielnicę. To jest dzielnica, w której się urodziłem i teraz mam okazję mieszkać. Jest to Grochów.
0: Grochów.
1: Tam się czuję jak w domu.
0: A Grochów mam wrażenie, znaczy ileż ja mogę powiedzieć przez te 25 lat, ale wydaje mi się, że aż tak bardzo się nie zmienia.
1: Nie zmienia się tak szybko jak reszta dzielnic, mam wrażenie. Jest taka troszeczkę może zapomniana, więc wszyscy grochowiacy się ze mną zgodzą, a przynajmniej większość, że może to i dobrze, bo wtedy jakby zachowuje się tego ducha starych czasów, ale niestety się trochę zmienia. Znaczy niestety, po prostu się zmienia.
0: No, Grochów był moją pierwszą dzielnicą, w której zamieszkałam, jak przeprowadziłam się do Warszawy. Tutaj okolice właśnie Grochowskiej, Witolińska.
1: Pięknie. No.
0: Karolina do nas zadzwoniła, chyba z jakimś kolejnym pytaniem, albo może chce się podzielić jakąś historią. Witamy cię, Karolciu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja jadę do...
0: Karolciu, moja droga, ja bardzo cię przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale gdybyś była uprzejma mówić troszkę głośniej albo prosto do słuchawki, bo nam od razu zniknęłaś. Spróbujemy?
2: Okej!
0: O, teraz było lepiej, ale mam wrażenie, że to jest zestaw głośno mówiący, tak? Czy słuchawka? Żebyś nie musiała tak, wiesz, pracować głosem, to może bezpośrednio do słuchawki prosimy.
2: Ja jadę do przedszkola, kilka miesiąców się nie dodzwoniliśmy, ale wreszcie się dodzwoniliśmy, więc chciała porozmawiać o kluskowej bramie.
0: O bramie? Jakiej bramie? Jak ona się nazywa?
2: Jestem z Wrocławia i jest tu legenda.
0: O, tu jest z Wrocławia do nas dzwonisz. Ach, pięknie, no bardzo się cieszymy. We Wrocławiu też pewnie nie jedna legenda, ale ty znasz jedną z nich, tak? Którą chcesz się podzielić? Cóż to za legenda? Opowiadaj.
2: Legenda o kluskowej bramie. Jeden chłopak chciał zjeść kluski, ale jego mama umarła i poszedł po poszukiwania i on poszedł po poszukiwania i znalazł swoją mamę i ona mu dała łagarnek cały klusek, ale powiedziała, że musi jednak kulka zostawić w garnku na dole. Poszedł do domu, zjadł te kluski, ale jedna mu została taka fajna. I on chciał zjeść ją, ale mu uciekła i uciekała mu, a on za nią. I uciekała i uciekała i uciekała i przykleiła się do bramy. I skamieniała.
0: I dlatego to jest kluskowa brama.
2: I to jest w rynku w Wrocławiu na ostrowym tyłu.
0: No bardzo, bardzo ci dziękuję za tę historię, moja droga. A gdzie tę kluskową bramę można zobaczyć we Wrocławiu?
2: Aby mogła dać brata.
0: A proszę,

0: bardzo. Oczywiście. Jak się dodzwoniliście po tych kilku miesiącach, to witamy i brata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy brata. Cześć.
2: Piotr, ja tu się włączę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry i tatę witamy w takim razie. Dzień dobry.
2: Tak. My po prostu się zawsze chcieliśmy dodzwonić, słuchając do przedszkola, słuchamy waszych audycji. Są super i chcemy też dać chyba, myślę, szansę innym na dodzwonienie i was serdecznie pozdrawiamy. A w audycję z gościem trochę się wcieliśmy i dlatego Karolcia opowiedziała o pluskowej bramie.
0: Ale bardzo wam dziękujemy, bo my dzisiaj nawiązujemy tutaj z Tytusem do legend warszawskich, ale oczywiście otwieramy się na inne historie także, te wrocławskie, a jakże jak najbardziej. Więc pięknie wam dziękujemy, cieszę się, że udało wam się dzisiaj dodzwonić. Próbujcie śmiało, regularnie, my tutaj na was czekamy i też was pozdrawiamy ciepło. To może... Skoro się udało i tacy jesteście zdeterminowani i dzielni, to może będziecie chcieli wybrać sobie też jakąś piosenkę?
2: O, myślę, że na pewno. Dzieciaki, jaką
0: to bardzo proszę. No jeżeli tylko mamy ją na liście. Macie ulubioną?
2: Piotr, masz chęć na jaką piosenkę?
0: Konsultacje trwają, jak słyszę.
2: No Karolcia, chyba ty wybierzesz.
1: Okej, no to...
2: No to mów, Piotrek, szybciutko.
0: To może my tutaj wybierzemy dla was coś, mam nadzieję, co wam się spodoba. Zgoda? I to będzie z taką specjalną dedykacją. A dzisiaj może spróbujecie, jak zastanowicie się na spokojnie, zadzwonić do naszego rodzinnego koncertu życzeń. Od 18 do 20 no można zamawiać piosenki w każdą środę. Tak, albo dzisiaj wieczorem, próbujcie. Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Dzisiaj mamy koleżankę.
0: Ech, no to może się uda innym razem.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Wrocław pozdrawia Warszawę.
0: A Warszawa pozdrawia Wrocław. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: No i tak to oto i legenda wrocławska się pojawiła w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Tytusie, no cóż, życzę ci wielu inspiracji.
3: A dziękuję.
0: I wielu pomysłów na fantastyczne spacery po dawnej Warszawie, bo na takie spacery można się udawać z naszym gościem. Zaglądajcie do mediów społecznościowych, no i szukajcie tych inspiracji, a przed nami piękne lato, więc wymarzony czas.
3: Wakacje. Żeby spacerować i zwiedzać.
0: Tak, i odkrywać tajemnice stolicy.
3: Stolicy.
0: Stolicy, tak jest. I gwarą można porozmawiać z Tytusem, popróbować i w te tematy też się zagłębić. A do gwary, proszę państwa, to my musimy wrócić w poranku Polskiego Radia Dzieciom, więc mam nadzieję, że to jest nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie.
3: A z chęcią.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję.
3: Dziękuję również ja.
0: Tytus Suski był naszym gościem, przewodnik warszawski, znawca legend warszawskich. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy poranek, bo zbliża się powolutku godzina 9. Martyna Chuderska, Filip Górski. No i życzymy wam pięknego, słonecznego dnia. Słońce będzie dzisiaj tak nieśmiało wyglądało zza chmurek. Ale chyba taki oddech nam wszystkim jest potrzebny, przyrodzie przede wszystkim. Na poranek zapraszam jutro punktualnie o 7:00. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.

inspiracją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też

0: Nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
1: chcesz ją.
0: Trochę czujesz, trochę wiesz.

dłużej kryć, pocałuj ją i...

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają,
1: wiem,
0: no

0: kręcą się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze,

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Króla Zwierząt z Grzyb.

0: na pewno nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Ale dokąd?
1: Już ty dobrze wiesz. Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i

Czas ciężko ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

0: Zęby, nie ty, to ze sobą gramy, to...
1: To gra, wy ten się nie...
0: Się nie nadajesz.
1: Nie nadajesz się.
0: Ty się nie nadajesz.

0: ja to zadyszki dostałem, no nie no, mam...
1: bym chrupnęła coś.
2: Choć tyle błędów i tyle ran, ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc ja znam ten klucz, co ma potężną siłę słowa. Jest takie słowo. Nadzieja. Powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że głupi.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Witajcie, zoodetektywi. Bardzo się cieszę, że możemy wspomnieć

wspólnie odkryć kolejną tajemnicę ukrytą za bramą warszawskiego zoo. Ruszamy ku dzikiej przygodzie? 3, 2, 1, zaczynamy!

0: snów, możemy odkryć, że kryje się tam historia pełna odwagi, marzeń, a przede wszystkim troski o naturę. Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Po co powstało warszawskie zoo? Żeby ludzie mogli oglądać zwierzęta, bo inaczej by ludzie nie mogli zobaczyć na przykład zwierząt z Afryki. Musieliby tam specjalnie wyjeżdżać.
2: Myślę, że dlatego po to, żeby ludzie mogli w wolne dni wyjść sobie po to, żeby się nie nudzić w domu i nie siedzieć, i zobaczyć różne zwierzęta i też pozwiedzać. Dlatego, może, żeby zwierzęta mogły mieszkać w lepszym środowisku.
1: No może po to jeszcze zrobili zoo, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać, to strasznie dużo kosztuje, a zoo mniej kosztuje, więc można tam pójść po prostu w wolny dzień.
0: To byli Leon, Oliwia, Laura i Jacek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
3: Trzeba by się cofnąć do dalekich czasów, żeby zrozumieć w ogóle historię powstania zoo w Warszawie. Olga Zbonikowska, warszawskie zoo. Takie prywatne zwierzęce, małe takie miejsca, gdzie można było zobaczyć egzotyczne zwierzęta, istniały w Polsce już od XVII wieku i były bardzo popularne, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Ale im dalej szło, tym bardziej okazywało się, że w Warszawie potrzebne jest zoo z prawdziwego zdarzenia. Po zakończeniu I wojny światowej podjęto wreszcie taką decyzję, by zoo w Warszawie powstało. I uchwałą magistratu z 1927 roku przeznaczono na budowę zoo teren na Pradze, tu gdzie teraz zoo się znajduje, i warszawskie zoo zaczęło się budować. Jego pierwszym takim twórcą, jeszcze nie dyrektorem, ale zarządcą został pan Wenanty Burdziński, dawny dyrektor zoo w Kijowie, który przyjechał do kraju przodków, tutaj do Polski, z marzeniem, by stworzyć prawdziwy ogród zoologiczny w stolicy niepodległego kraju. I 11 marca 1928 roku wreszcie powstało w Warszawie zoo. A zwierzęta, te pierwsze zwierzęta, które się tutaj zjawiły, to były zwierzęta oddane w darze przez dawnych zarządców zwierzyńców, czyli przez prywatnych właścicieli, którzy tutaj w różnych miejscach Warszawy swoje zwierzęta wcześniej pokazywali publiczności. I tak to zoo zaczynało się rozwijać coraz szybciej, aż w roku 1935 zostało uznane w rankingu za najpiękniejsze i najnowocześniejsze zoo w Europie. W 1929 roku rozpisano konkurs na pierwszego dyrektora zoo w Warszawie i ten konkurs wygrał wówczas bardzo jeszcze młody, nieznany nikomu, ale bardzo ambitny i pełen zapału naukowiec, wykładowca na SGGW i wizjoner, dr Jan Żabiński, który stwierdził, że celem jego życia będzie, by to zoo w Warszawie stało się rzeczywiście tym najpiękniejszym. Kiedyś uważano zoo za takie miejsce, gdzie można po prostu przyjść się zabawić. To jeszcze nie było miejsce, gdzie można się czegoś po prostu nauczyć, czegoś dowiedzieć, gdzie można uwrażliwić zmysły na świat przyrody. I wielu osobom zoo kojarzyło się z Luna Parkiem, z takim miejscem zabaw, z takim miejscem, gdzie jest głośno, gdzie cały czas się musi coś dziać. Rzeczywiście w wielu ogrodach zoologicznych były takie miejsca głośne. Były karuzele, były oczywiście jakieś inne zabawy, ale to bardzo szybko odchodziło w przeszłość. I warszawskie zoo miało taką misję do wypełnienia. Mianowicie Jan Żabiński chciał, żeby zwierzęta w Warszawie, te zwierzęta, które możemy przyjść obejrzeć, żeby one były pokazywane w naturalnym środowisku. On odchodził od klatek, odchodził od krat, budował wybiegi naturalne, wybiegi fosowe, gdzie zwierzęta można było oglądać tak, jakby były w swoim naturalnym środowisku. Bardzo szybko okazało się, że zoo ma wiele więcej funkcji niż tylko zabawić. Przede wszystkim ma czegoś nauczyć. Wspominałam, że zwierzęta docierały tutaj przede wszystkim na początku z prywatnych zwierzyńców.

0: Dawniej właściciele ofiarowywali je swojemu nowemu ogrodowi zoologicznemu. I te zwierzęta rzeczywiście niezmiernie się tutaj podobały. Były wielką atrakcją dla publiczności. Ale no, ludzie chcieli więcej. Chcieli jeszcze bardziej egzotycznych zwierząt. Chcieli jeszcze coś więcej zobaczyć. I to jest dokładnie to, o co chodziło Janowi Żabińskiemu. O to, żeby świat zwierząt, świat przyrody przedstawić jak najbliżej, żeby go zrozumieć, żeby uwrażliwić też dzieci czy młodych ludzi na to, co się dzieje w świecie przyrody, jak oni sami mogą wpłynąć na ten świat, jak mogą go zmienić, jak mogą go ratować przed zagrożeniami. Ale też przy tym wszystkim jest ten element dobrej zabawy, że można przyjść i sobie odpocząć w takim ogrodzie zoologicznym, popatrzeć na wesołe harce małp czy słoni i też dobrze się przy tym czuć.
1: Miejski ogród zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
2: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
1: O, nie tu. Naciśnij Enter.
2: Ale co to jest? Enter?
1: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
2: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
1: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
2: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.
1: Już wiem. Do

0: Nie wiem, Margolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
1: Chyba tak.
0: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Nie wyobrażam sobie świata bez komarów. Nie znam substancji owadobójczych, które by działały tylko na konkretną grupę.
3: Sezon komarów w pełni. Jest ciepło, letnia pogoda, więc to przyciąga nie tylko nas do tego, żebyśmy spędzali trochę więcej czasu na zewnątrz, ale też komary do tego, żeby próbować się odżywiać naszą krwią. I to dzisiaj na temat komarów będziemy rozmawiać w podcaście Dzieciaki kochają zwierzaki, bo chociaż komary to nie są zwierzaki, których kochamy, ale są one bardzo pożyteczne. A moim ekspertem jest pan Franciszek Mika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Za co lubi pan owady?
2: Temat rzeka towarzyszył mi od dziecka, natomiast

0: zawsze je lubiłem, zawsze je podziwiałem i to jest tyle organizmów, że nie da się nie lubić przynajmniej jednej grupy. Mamy motyle, mamy chrząszcze, mamy ważki. Ja od tamtego roku bardziej naukowo zajmuję się też mrówkami. Jestem związany z moimi praktykami studenckimi, które się odbyły w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych Polskiej Akademii Nauk, ale dzisiaj mówimy o komarach, a komary lubię za to, że są składnikiem wielu łańcuchów pokarmowych.
1: Czyli dzięki komarom inne zwierzęta mogą żyć.
0: Jak najbardziej. I tutaj mówimy o innych organizmach przez pryzmat bezkręgowców, troszkę tak jak, czyli takie w świecie komarów i nawet kręgowców, bo mówimy tutaj o płazach, ogoniastych, bezogoniastych, o ptakach.
1: No właśnie, czyli dzięki temu, że komary odżywiają się naszą krwią, to inne organizmy mogą żyć. I to są na przykład nasze jaskółki, jeżyki i inne zwierzęta, które muszą tych komarów wyłapać bardzo dużo, żeby się najeść.
0: Jak najbardziej tak.
1: Jakie to są zwierzęta, które pośrednio dzięki nam, a w zasadzie dzięki komarom żyją?
0: Jeśli chodzi o wodę, czyli właśnie larwy komarów, mówimy tutaj o ogromnej liczbie ryb słodkowodnych. Mowa tutaj o chrząszczach wodnych drapieżnych, na przykład chrząszcze z rodziny pływakowatych, Dytiscidae. Mówimy tutaj o innych muchach, których larwy są drapieżne, na przykład larwy wodzienia, czyli właśnie muchy z rodziny wodzieniowatych. Ona jest najbliżej spokrewniona z właśnie komarami. Postacie imago komarów są pokarmem dla wielu ptaków, jaskółki, jeżyki, dla nietoperzy. Mało się o tym mówi. Na świecie są nietoperzy o specjalizacjach pokarmowych, czyli na przykład nietoperzy, które jedzą tylko owoce, albo nietoperzy, które jedzą tylko inne nietoperze. W Polsce wszystkie nietoperze są owadożerne i tutaj komary są wielką bazą pokarmową dla nich, tak?
1: Powiedzmy jeszcze na początek może o tym, czym jest komar. Przedstawmy naszego bohatera.
0: Komar, czyli owad z rodziny komarowatych, z rzędu diptera, czyli muchówki, tak? Czyli właśnie komar, gzyb, bzyki, bąki, to wszystko to są właśnie muchy, muchówki.
1: I te wszystkie owady z tej rodziny będą podobnie działały w ten sam sposób?
0: To są różne światy. To jest rzędy owadów, to są w sumie galaktyki. Będziemy mieli muchy, które zapylają różne rośliny. Będziemy mieli muchy, które jedzą resztki, mogą przynosić choroby. Mamy muchy, które będą zjadały resztki, ale nie będą przynosiły chorób, bo na przykład będą takimi muchami, które jedzą materię taką tylko leśną. Podobnie z owadami z rzędu Blattodea, czyli właśnie karaczany. Karaczany, czyli tutaj z kolei już ponad 4,5 tysiąca gatunków. Około 30 gatunków jest gatunkami sanatropijnymi, czyli związanymi z, powiedzmy, z ludzkim brudem, z ludzkim występowaniem. Reszta to są właśnie te gatunki karaczany leśne, często bardzo piękne. Mamy też piękne muchy. Będziemy mieli muchy, które na przykład aplikują jajeczko w ciało innych owadów i wtedy ta larwa jest pasożytem wobec tego swojego żywiciela, ostatecznie go uśmierca, stamtąd wychodzi mucha. Różne tutaj będziemy mieli sposoby życia takich much.
1: Powiedział pan, że larwy komarów rozwijają się w wodzie, czyli ta woda jest niezbędna do tego, żeby te komary mogły się rozwijać, żeby było ich więcej. Czyli to w tych miejscach, gdzie tej wody jest dużo, jest też dużo komarów.
0: Tak, ale musi to być woda stojąca, bo rzeka z rwącym nurtem to nie jest miejsce, gdzie larwy komarów mogą spokojnie żyć. One muszą mieć zbiornik stojącej wody, może być to zbiornik naturalny albo sztuczny, czyli od małego jeziorka po kałużę, kończąc na doniczce wypełnionej lekko wodą.
1: A dzisiaj na przykład było dosyć deszczowo. Jest sezon burzowy, w naszych okolicach jest dużo tej wody. Czy takie kałuże, które tworzą się po deszczu, to też jest miejsce dla komarów i wtedy tych komarów jest więcej?
0: Pod warunkiem, że będzie to kałuża na tyle głęboka, że nie wyschnie od razu, co najwyżej w ciągu kilku tygodni. I te kilka tygodni te larwy się zmieszczą w tym takim, powiedzmy, widełkach czasowych, czyli musi być złożone jajko na powierzchni, potem musi z tego się wykluć larwa, a następnie ta larwa się musi dojść do powstania poczwarki na powierzchni wody, tak? I oczywiście musi być to kałuża, chociaż to już pewnie będzie o wiele łatwiejsze, kałuża pełna materii organicznej, pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, która jest pokarmem dla tych larw, tak? Bo larwy są trochę takimi filtratorami, one będą jadły martwą materię, zawiesinę w tej wodzie stojącej.
1: Jak wygląda taki cykl życia komara? Bo one się pojawiły tak naprawdę niedawno. Po majówce tak naprawdę zaczęły już nas ostro atakować. Czyli one dopiero wtedy się wykluły z jaj?
0: Jak najbardziej.

0: Prawdopodobnie wychodzi mi na logikę, że niektóre osobniki imago komarów zimują i następnie budzą się na wiosnę i składają jajka i właśnie ten cykl się zaczyna od nowa. I przez to, że jest to cykl, gdzie mamy stadium jajka, larwy, poczwarki, następnie postaci dorosłe imago, to komary należą do grup owadów o przeproszeniu zupełnym, trochę tak jak motyle. Albo chrząszcze właśnie.
1: Czyli przekształcając się w kolejne swoje wcielenia, dochodzą do tego etapu dorosłego.
0: Tak, i mamy to stadium larwy i poczwarki właśnie.
1: Jak długo taki komar rozwija się, czyli od powstania, od tej małej larwy, dokąd jest dorosły?
0: Około miesiąca. W miesiąc to się zamyka.
1: Czyli stąd, kiedy w majówkę było ich jeszcze niewiele, to teraz jest ich bardzo dużo.
0: Jak najbardziej tak. I będzie to się nasilało, bo tutaj oczywiście wiadomo, temperatura gra ważną rolę, bo temperatura będzie dyktowała nam procesy metaboliczne, więc temperatura może przyspieszać, albo spowalniać, albo uśmiercać i tak dalej.
1: Czyli miesiąc komar się rozwija, a później ile jeszcze żyje jako dorosły osobnik?
0: Następny te ponad tydzień na spokojnie komar będzie żył.
1: Dopóki go nie zabijemy.
0: Tak. Albo właśnie powiedzmy ten tydzień, dwa, ewentualnie też może dojść do naturalnej śmierci, tak?
1: Komar nie jest pod ochroną. Nie musimy się martwić o to, kiedy skracamy mu życie.
0: Nie musimy, tak. Natomiast jeśli mamy jakieś, mimo takiej batalii z komarami, gdzie uznaliśmy, że wszystkie zabiliśmy, a jednak mamy jakieś ukąszenia, no to pocieszajmy się tym, że właśnie dołożyliśmy naszą cegiełkę do lokalnych ekosystemów i lokalnych łańcuchów pokarmowych.
1: Jak możemy się bronić w taki sposób naturalny przed komarami?
0: Zwalczanie biologiczne, czyli właśnie zapraszanie do naszego środowiska najbliższego ptaków, właśnie tutaj jeżyki, oknówki. Jeśli chodzi o zbiorniki wodne, to właśnie zapraszajmy płazy nasze rodzime, ropuchę szarą, różne żaby.
1: A jak możemy je zaprosić?
0: Na pewno nie kosząc trawników, żeby... Możemy tworzyć oczka wodne, tak? Naturalne sadzawki na naszych działkach.
1: Ale to przyciągnie jeszcze bardziej komary.
0: I tak i nie, bo właśnie tworząc oczko wodne, ale z bogatą strefą przybrzeżną, możemy zarybić te oczka wodne, tak? Najlepiej byłoby zarybiać jakimiś gatunkami rodzimymi, ale natomiast pewnie pierwszym rzutem będą karasie złociste, tak? Czyli powiedzmy takie karpi koi, tylko w takiej innej wersji mniejsze. One też mogą zjadać te larwy. I możemy właśnie zapraszać płazy, tak? Właśnie nie kosząc, dbając o parametry tej wody.
1: Czyli będąc na działce, czy gdzieś przed domem organizując na przykład grilla albo jakieś spotkanie rodzinne, wtedy na przykład możemy liczyć na to, że inne osobniki drapieżne spotkają się z komarami i wtedy będzie ich trochę
0: też,
1: mniej
0: tak,
1: w naszym otoczeniu.
0: Mhm.
1: No a kiedy jesteśmy w domu, no to na pewno pomogą moskitiery, tak?
0: Tak? Czyli moskitiery to jest game changer, powiedzmy, bo naprawdę jest to urządzenie, które ogranicza ilość wpadanego robactwa, tak? Albo nawet powiedzmy pająków, no wszelkiego właśnie robactwa, w tym właśnie komarów. Obecnie są różne formy instalowania tych moskitier, są szeroko dostępne w różnych wersjach, do wyboru, do koloru.
1: A te wszystkie takie ramki, które są na prąd?
0: Myślę, że też działają, tak. Myślę, że bardziej działają, tylko tutaj już mówimy o wytwarzaniu często jakiegoś światła niebieskiego, UV, czyli coś, co może zaburzać nasz spokojny sen, etc. A moskitiery faktycznie jest to po prostu blokowanie mechaniczne.
1: W ostateczności łapka na muchy.
0: Jak najbardziej. Albo zwalczanie chemiczne w domu też.
1: Czyli te wszystkie spreje, których możemy używać do spryskania siebie.
0: Albo te magiczne wtyczki do kontaktu, bo to coś takiego też istnieje.
1: Mhm. No a kadzidełka czy olejki eteryczne?
0: Mogą działać jak najbardziej. Tutaj właśnie olejek lawendowy, olejek z tymianku, szałwii. To wszystko mogą być substancje odstraszające pochodzenia roślinnego.
1: Nie musimy się bać tego, że komarów będzie mniej w naszym otoczeniu, bo jest ich wystarczająco dużo.
0: Jak najbardziej.
1: A czy to, co się dzieje w niektórych regionach Polski, gdzie są spuszczane takie opryski z góry na właśnie tego typu owady, czy to jest dobry pomysł?
0: Na pewno nie, ponieważ nie znam substancji owadobójczych,

0: żeby działały tylko na konkretną grupę i przeważnie wtedy wszystkie grupy dostają benski, czyli też mówię tutaj o innych organizmach, inne muchówki, na przykład bzygi, które to są muchy, które udają osy i są zapylaczami. Mówimy tutaj o różnych błąkówkach, nie tylko o pszczole miodnej Apis mellifera, ale o innych błąkówkach z rodziny pszczołowatych. Mówimy tutaj o mrówkach, o motylach, o chrząszczach i te wszystkie owady mogą też być uśmiercone. Czyli przez taką czynność możemy faktycznie drastycznie obniżać lokalną bioróżnorodność organizmów.
1: Ale jeżeli chodzi o owady, które kąsają nas, to nie są tylko komary.
0: To jest cała gama organizmów, bo tutaj też mówimy o gzach. Są też takie małe muszki, teraz nie powiem jaka to rodzina, ale nawet sam obserwowałem, że są takie muszki powiedzmy wielkości melanogaster, czyli właśnie takie muszki owocówki i one faktycznie też mnie gryzły, bo czułem to. Czyli też mamy gryzące muszki wielkości muszki owocówki.
1: A kto jeszcze z rodziny komarów jest organizmem, który może, którego powinniśmy się bać, który na przykład może dla nas być szkodliwy?
0: Przede wszystkim właśnie komary z rodzaju Aedes, czyli to są te właśnie komar tygrysi, komar cesarski, komar plamisty, to wszystko to są właśnie komary z rodziny Aedes i one faktycznie w południowo-wschodniej Azji, w Afryce będą roznosiły malarię, dengę, żółtą febrę, to wszystko mogą być wektorami chorób, które faktycznie uśmiercają co roku kilka milionów ludzi.
1: U nas aż tylu egzotycznych odmian komarów nie ma.
0: Jeszcze.
1: A mogą być?
0: Będą na pewno, ponieważ zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, organizmy, które nie występowały lub występowały tylko na ograniczonym obszarze południowej Polski, będą szły do góry. Temat dotyczy na przykład modliszki zwyczajnej, mantis religiosa. Ona występowała kiedyś tylko w Bieszczadach. Była zagrożona, była wpisana do Czerwonej Księgi. Obecnie co roku już mamy nagłówki inwazja na Mazurach, inwazja w Mazowieckim. Nie jest to inwazja, jest to bardziej ekspansja i naturalne zwiększenie swojego zasięgu, tak? Sowa śnieżna, tak? Sowa Harry'ego Pottera teraz coraz częściej też zalatuje do Polski. Pokrywa lodowa w Ameryce Północnej powyżej Alaski się zmniejsza. Niedźwiedzie polarne schodzą na dół, spotykają swoich kuzynów w postaci niedźwiedzi grizzly. Może dojść do romansu i z tego powstaje pizzly, hybryda niedźwiedzia polarnego z grizzly.
1: Czyli tych wszystkich następstw może być dużo, no ale tak jak teraz w Polsce jest trochę mniej deszczu i jest bardziej sucho niż było kiedyś, czyli tych komarów powinno być mniej.
0: Teoretycznie tak, natomiast mamy też coraz częściej sytuację gwałtownych ulew. Gwałtowne ulewy, czyli gwałtowne nabieranie wody. Jeśli ta woda znajdzie te swoje zakamarki, to ona nie będzie mocno parowała i nawet jak jest kilka tygodni powiedzmy już potem suszy, to i tak ta woda będzie stała.
1: Z 3,5 tysiąca gatunków komarów u nas występuje 47. To znaczy, że nie musimy się jeszcze bać o to, że one wyginą, ale gdyby wyginęły, mógłby to być problem dla wielu różnych innych gatunków.
0: Byłaby to katastrofa, na pewno.
1: Czyli nie możemy dopuścić do tego, że komarów nie będzie.
0: Nie możemy, możemy tylko trzymać kciuki za rozwój medycyny, żeby powstawały jeszcze coraz lepsze leki na choroby, powiedzmy, odkomarowe, że tak powiem.
1: Powiedzmy jeszcze, jak przebiega takie ukąszenie? Z czego wynika to, że swędzi nas to ukąszenie, to miejsce, gdzie ukąsił nas komar?
0: Ukąszenie i potem te właśnie zjawisko swędzenia jest związane z naszym układem odpornościowym, ponieważ komar zostawia w naszym organizmie ślinę i nasz organizm traktuje tą ślinę jako substancję obcą i w sumie nie myli się z tym i dochodzi po prostu do aktywowania i mobilizacji układu odpornościowego i po prostu dochodzi nawet do miejscowego stanu zapalnego i dlatego może nas to drapać i swędzić.
1: Czy to może być niebezpieczne? Może doprowadzić do jakichś poważnych powikłań?
0: Gwałtowne drapanie, nie daj Boże, spowodujemy ranę otwartą, tak? I tutaj pod paznokciami mamy różne bakterie, różne, że tak powiem, zarazki, a nawet powiedzmy gronkowiec złocisty, czyli tutaj bakteria, która występuje na powierzchni naszej skóry, może wniknąć do tej rany. Jeśli mamy powiedzmy gorszy stan odpornościowy, może też dojść do zakażenia.
1: Czyli trzeba jednak ostrożnie podchodzić do tych ukąszeń komarów.
0: Starajmy się nie drapać, mamy różne maści. Nawet przyłożenie kostki lodu może przynieść

0: ukojenie.
1: Słyszałam też o paście do zębów.
0: Możliwe. Możliwe, że to przez mentol, ciężko powiedzieć.
1: Trochę takie chłodzące wrażenie, tak, które odciąga nasze myślenie od swędzenia.
0: Tak, na pewno.
1: Co tak naprawdę przyciąga komary do nas? Czy jest coś, co sprawia, że te komary akurat będą do nas lecieć?
0: Przede wszystkim właśnie stężenie dwutlenku węgla, ale nie tylko, bo też substancje zawarte w naszym pocie, nawet jakieś węglowodory zapachowe, a nawet etanol w powietrzu wyczuwalny.
1: Czyli spożywanie alkoholu nie sprzyja.
0: Nie sprzyja, nie.
1: W tym przypadku również.
0: Tak.
1: Czy są sytuacje, gdzie ukąszenie komara może być bardziej niebezpieczne dla dziecka niż dla nas?
0: Jak najbardziej. Tutaj już wspomniałem o tym, że co roku kilka milionów ludzi dotykają choroby, powiedzmy, gdzie po prostu komar jest wektorem i grono tych osób umiera i przede wszystkim są to właśnie dzieci. No i tutaj no, każdy pediatra powie, tak? Dziecko jest bardziej narażone na wszelkie choroby, czy to choroby bakteryjne, czy wirusowe, jest mniejszy organizm, mniej wykształcony i często niedojrzały układ odpornościowy, więc tutaj dzieci są przede wszystkim narażone nawet na śmierć właśnie.
1: Ale nasze polskie komary nie przenoszą tak poważnych chorób jak te zagraniczne.
0: Nie przenoszą, nie. Ale natomiast zwiększenie tych komarów nowych, w tym właśnie z rodzaju Aedes, będzie się nasilało. My też nie wiemy, czy one będą w stanie przez to, że mamy jednak nadal trochę inny klimat, mieć w sobie te różne patogeny. Czy te patogeny też sobie dadzą radę z tą zmianą? Bo tutaj będzie musiało dojść do szeregu ewolucji, bo do ewolucji i adaptacji wektora, jak i samego właśnie zarazka, powiedzmy.
1: W swoich badaniach miał pan do czynienia z komarami? W jakich przestrzeniach spotykał się pan z komarami?
0: Powiem tak, naukowo właśnie zajmuję się muchówkami. Wiem o tym, że Polskie Towarzystwo Entomologiczne ma bardzo aktywną sekcję dipterologiczną, gdzie mamy już takich prawdziwych dipterologów, którzy naukowo badają właśnie muchy. Ja naukowo od tamtego roku bardziej mrówki. W tym roku ukaże się moja nowa publikacja. A w tamtym roku działałem z moim przyjacielem Arturem Szpalek. Wykazaliśmy nowego gatunek ślimaka dla Polski. Bardzo duży, z rodzaju Helix. Helix lucorum występuje na Żoliborzu i przez pisząc tą publikację dołożyliśmy trzeci gatunek z rodzaju Helix do naszej polskiej malakofauny, czyli sumy mięczaków, które występują w naszym kraju, obok Helix pomatia, czyli ślimaka winiczka i Helix lutescens, ślimak żółtawy, czyli podobny do winiczka, troszkę mniejszy, muszla taka żółta, słomkowa i trochę inne też preferencje siedliskowe między nimi.
1: To był ślimak tylko z Żoliborza, czy on występuje tylko stołecznie?
0: Jego populacja na chwilę obecną w Polsce jest stwierdzona tylko na Żoliborzu.
1: Dipterolodzy to są ludzie, którzy zajmują się między innymi komarami, ale czy jeżeli chodzi o komary, to jest jeszcze dużo do odkrycia?
0: Myślę, że tak, bo tutaj mówimy o opisywaniu nowych gatunków, a także właśnie musimy poznać wroga, co mówiliśmy na naszej audycji, więc tutaj tak naprawdę właśnie poznając bardziej komary, możemy poznawać ich newralgiczne punkty, tak?
1: I dzięki temu możemy się przed nimi bronić?
0: Tak, jak najbardziej, bo jest to wiedza wykorzystywana właśnie w totalnym takim życiu człowieka, tak?
1: Ale czy możemy w jakiś sposób odwrócić ten biologiczny system, dzięki któremu komary żyją z naszej krwi?
0: Tego na pewno nie, ale możemy... Z tego, co wiem, już obecnie mowa o komarach, które zostały zaprojektowane biologicznie, że nie są w stanie przynosić różnych zarazków. I faktycznie coś takiego już wyszło, czyli są to gatunki zmodyfikowane genetycznie.
1: Czyli one będą dużo bezpieczniejsze.
0: O wiele, no bo postaramy się w przyszłości zrobić tak, żeby jadły tylko troszkę tej ludzkiej krwi, żeby była lekka opuchlizna, ale tylko tyle. To by uratowało życie milionów ludzi, i zarazem nadal byłyby tym elementem ekosystemów, bo one muszą być. Nie wyobrażam sobie świata bez komarów.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki, chociaż wśród tych zwierzaków niekoniecznie są komary. Jednak ponieważ warto poznać wroga, to o tych komarach dzisiaj rozmawialiśmy z panem Franciszkiem Miką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i kłaniam się nisko.
1: A ja również życzę wszystkim naszym słuchaczom udanego dnia. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście naszego podcastu do końca i zapraszam na kolejne nasze podcasty w kanale Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję. Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: A, B, C, D, E.

0: Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie. Nie dojrzewa, krasnoludek się zatruje. A kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze wieje. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mieć trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, paję sznurę, do kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Klasy ludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? Kto?
1: Autopromocja.
2: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gujdonio, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

strzelił 3 gole. Rumunia strzeliła tylko jednego. A był to ważny mecz, ponieważ należał do fazy eliminacji Mistrzostw Świata, czyli fase de clasificación para la Copa del Mundo. Fase de clasificación, czyli faza eliminacji para la Copa del Mundo. To Mistrzostw Świata. Copa del Mundo to właśnie Mistrzostwa Świata. Co ciekawe, pewnie znacie takie określenie na Mistrzostwa Świata jak Mundial. To określenie pochodzi właśnie z języka hiszpańskiego. Mundial dosłownie oznacza światowy. A ponieważ słowo jest zgrabne i wpada w ucho, to przyjęło się w naszym kraju jako określenie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial. Jak słyszycie, nadal pozostajemy przy sporcie, chociaż mieliśmy już odejść od piłki nożnej. I nawet ostatnio nam się to udało, poznaliśmy kilka innych sportów. Koszykówka, baloncesto, siatkówka, wolejbol, piłka ręczna, balonmano, kolarstwo, cyklismo i pływanie, natación. No a sam sport, jak może pamiętacie, to deporte. Dziś poznamy kilka kolejnych zwrotów związanych ze sportem, czyli z deporte, i te zwroty prawdopodobnie będą nam łączyć większość dyscyplin, czyli na przykład sędzia. No bo chyba w każdym sporcie są jacyś sędziowie. W końcu ktoś musi pilnować zasad gry i regulaminu. Sędzia, taki sportowy, po hiszpańsku to arbitro. Bardzo podobnie mówi się u nas po polsku – arbiter. Z kolei regulamin, czy też zasady gry, to reglas del juego. Reglas to zasady. Reglas del juego – zasady gry. Większość dyscyplin sportowych rozgrywa się na różnego rodzaju boiskach. I tak po hiszpańsku mamy. Najprostsze boisko szkolne to patio de la escuela. A każde inne boisko, takie sportowe, profesjonalne, to cancha. Boisko do piłki nożnej, cancha de futbol. Boisko do koszykówki, cancha de baloncesto. Nawet kort tenisowy to cancha. Cancha de tenis. Większość sportów ma boiska, ale nie wszystkie. No bo na przykład sporty wyścigowe, czyli deportes carreras, nie odbywają się na boisku, a na torze wyścigowym, czyli na pista de carreras. Pista to tor, carreras – wyścigi. Mamy jeszcze kilka sportowych zwrotów, które warto znać. Na przykład foul, out, czy po prostu zawodnik. Foul po hiszpańsku to falta. W dosłownym tłumaczeniu falta to wina. Z kolei out, czyli jak piłka albo zawodnik z piłką wyjdzie poza boisko, to fuera. Tłumacząc dosłownie, fuera to na zewnątrz. Na zewnątrz boiska w tym wypadku. No a sam zawodnik to jugador. Dosłownie gracz. Powtórzmy sobie tych kilka nowych sportowych zwrotów. Sędzia, arbitro. Tak jak w polskim, arbiter. Zawodnik, jugador. Regulamin albo zasady gry to reglas del juego. I teraz miejsca, w których rozgrywają się różne sporty. Boisko to cancha, ale takie profesjonalne, bo na przykład boisko szkolne to patio de la escuela. Ale już boisko do piłki nożnej to cancha de futbol. Boisko do koszykówki – cancha de baloncesto. I kort tenisowy to także cancha. Cancha de tenis. Kolejnym miejscem rozgrywania sportów jest tor wyścigowy. Pista de carreras. No i dwa bardzo popularne zwroty sportowe, czyli foul, falta oraz out. Fuera. Znacie już sporo hiszpańskich sportowych zwrotów, możecie więc wziąć piłkę i biec na boisko. Zbierzcie dwie drużyny, zagrajcie mecz. Un partido.

0: Na wybrzeżu.
1: En la costa.
0: En el océano. Nad oceanem.
1: En el océano.
0: El picnic. Piknik.
1: El picnic.
0: El hotel de una estrella. Hotel jednogwiazdkowy.
1: El hotel de una estrella.
0: El hotel de cinco estrellas. Hotel pięciogwiazdkowy.
1: En hotel de cinco estrellas.
0: La tienda. Namiot.
1: La tienda.
0: La habitación doble. Pokój dwuosobowy.
1: La habitación doble.
0: La playa. Plaża.
1: La playa.
0: La piscina. Basen.
1: La piscina.
0: El bañador. Kąpielówki.
1: El bañador.
0: A teraz bardzo proste zdania. ¿Dónde está el hotel, Mariuszu? Jak myślisz, co to oznacza?
1: Gdzie jest ten hotel?
0: Bardzo dobrze. Zatem proszę, żebyś powiedział następujące zdanie. Gdzie jest basen?
1: ¿Dónde está la piscina?
0: Fantástico, fenomenal. Gdzie jest recepcja?
1: ¿Dónde está recepción?
0: Perfecto, ¿dónde está recepción? Zatem powtórzmy wszystkie rzeczy. Vacaciones, wakacje. Ir de vacaciones, jechać na wakacje. El viaje, wycieczka, podróż. El viaje organizado, wycieczka zorganizowana. La excursión, wyprawa. En la montaña, w górach. En el campo, na wsi. En un lago, nad jeziorem. En el mar, nad morzem. En la costa, na wybrzeżu. En el océano, nad oceanem. El picnic, piknik. El hotel de una estrella, hotel jednogwiazdkowy. El hotel de cinco estrellas, hotel pięciogwiazdkowy. La tienda, namiot. La habitación doble, pokój dwuosobowy. La playa, plaża. La piscina, basen. El bañador, kąpielówki. ¿Dónde está el hotel? Gdzie jest hotel? ¿Dónde está la piscina? Gdzie jest basen? ¿Dónde está recepción? Gdzie jest recepcja? To wszystko na dzisiaj, kochani. Hasta la semana que viene.

0: tym kraju i coś czasami nam się wydarzy, to wizyta u lekarza bywa konieczna. Zatem dzisiejszym tematem jest wizyta u lekarza. Wizyta al doktor.
1: Wizyta al doktor.
0: Lekarz. Medico.
1: Medico.
0: Szpital. Ospital.
1: Ospital.
0: Pielęgniarka. Enfermera.
1: Enfermera.
0: Kaszel. Tos.
1: Tos.
0: Katar. Catarro.
1: Catarro.
0: Gorączka. Fiebre.
1: Fiebre.
0: Ból głowy. Dolor de cabeza.
1: Dolor de cabeza.
0: Dreszcze. Escalofríos.
1: Escalofríos.
0: Boli mnie tutaj. Me duele aquí.
1: Me duele aquí.
0: Boli mnie. Me duele.
1: Me duele.
0: Gardło. La garganta.
1: La garganta.
0: Głowa. La cabeza.
1: La cabeza.
0: Brzuch. La barriga.
1: La barriga.
0: Plecy. La espalda.
1: La espalda.
0: Serce. El corazón.
1: El corazón.
0: Ząb. El diente.
1: El diente.
0: Mam gorączkę. Tengo fiebre.
1: Tengo fiebre.
0: Zimno mi. Tengo frío.
1: Tengo frío.
0: Źle się czuję. Me siento mal.
1: Me siento mal.
0: Zatem znacie podstawowe słowa, gdy byłaby potrzeba udać się do lekarza. Zatem proszę, abyśmy wszystko wspólnie razem powtórzyli. Wizyta al doktor. Wizyta u lekarza. Lekarz. Medico. Szpital. Ospital. Pielęgniarka. Enfermera. Kaszel. Tos. Katar. Catarro. Gorączka. Fiebre. Ból głowy. Dolor de cabeza. Dreszcze. Escalofríos. Boli mnie tutaj. Me duele aquí. Boli mnie. Me duele. Gardło. La garganta. Głowa. La cabeza. Brzuch. La barriga. Plecy. La espalda. Serce. El corazón. Ząb. El diente. Mam gorączkę. Tengo fiebre. Zimno mi. Tengo frío. Źle się czuję. Me siento mal. To wszystko na dzisiaj. Hasta la semana que viene i oczywiście dużo zdrowia.

0: Wasyli Szmak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: zaczuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.

Komar z komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa.

0: Śmiało!
1: Wolno.
0: Hej, hop!
1: Hej, hop! W zdrowym ciele, zdrowe ciele! Idźcie, młodzi przyjaciele!
0: Boki, skoki i podskoki! Przysiad, salta, skłony w boki!
1: Ojejku, już ona mi się
0: wyczyszczo!

0: przestań.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: na podwieczorek.
1: Natalia, chodź kochanie, zrobiłam twoje ulubione naleśniki. Chodź, podwieczorek czeka.
0: Mamo, nie

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio dzieciom.

0: kurkę, kurkę, złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

obrazek jest niemiły, a zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest ci

0: niestety nie ja.
1: Słuchacie polskie.

Ciao.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: prostokąt cztery kąty ma. I każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są krótsze.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Może zapytasz, czy łatwo

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają, wiem,

Monika na perkusji gra. Paweł na klawiszach też.

姐姐。

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już w

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

Żubr i panda, orzeł bielik, wielki biały nosorożec. Każdy z nich na ludzką pomoc i opiekę liczyć może. Jest na świecie sporo zwierząt, które chroni ludzkie prawo. Lecz krasnale całkiem inne, krasnalkowe prawo mają.

wszystkie zwierzęta. Każdy duży, każdy mały musi dobrze zapamiętać. Chronimy zwierzęta, chronimy zwierzęta.

przy śmietniku. Stary piesek z łapką chorą, chudy gołąb na trawniku, mrówka, myszka, żuk, dziwoląg od dziś będą pod ochroną. Niech się pięknym życiem cieszą, a krasnale dniem i nocą wszystkim im z pomocą śpieszą.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
4: Wielu z Was ma zwierzątka domowe, ale kiedy na przykład są głodne, to przychodzicie właśnie do sklepu dla zwierząt i my właśnie się dzisiaj w nim znajdujemy i dowiemy się, na czym polega praca sprzedawcy pokarmu dla zwierząt, a także zabawek dla zwierząt. Na czym polega Pani praca?
5: Przede wszystkim na sprzedawaniu towaru, ale też doradzam klientom, jak mają jakiś problem ze swoim pupilem, więc albo doradzę na bieżąco od razu, albo odsyłam do weterynarza.
6: Sklepik jest mały, ale bardzo przytulny i możemy tu znaleźć naprawdę bardzo dużo asortymentu, bo aż po sam sufit znajdują się produkty. Co możemy u Pani kupić?
5: Produkty dla ptaków, dla piesków, kotków, chomików, świnek, żółwi, królików, szczurów, myszoskoczków, koszatniczek, szynszyli.
6: Czyli wszyscy domowi pupile mogą się u Pani porządnie najeść.
5: Tak, rybki też.
4: Czy zdarzyły się jakieś zabawne sytuacje w Pani pracy?
5: Tak, bardzo często pieski tu pierwsze przybiegają, a dopiero za nimi klienci. A jak jest w niedzielę sklep zamknięty, to pieski siedzą pod sklepem i nie chcą odejść. Czekają, aż Pan kupi im jakiś przysmak.
6: Czyli zapamiętały to miejsce jako dobre miejsce.
5: Tak, kiedyś nawet komuś uciekł piesek na Polach Mokotowskich i aż tutaj dotarł do sklepu i klient za nim.
6: No to parę dobrych kilometrów. A proszę nam powiedzieć w takim razie, czy

0: ktoś, kto pracuje w sklepie z asortymentem dla zwierząt, zwierzęta kocha?
1: No bardzo. Ja miałam swego czasu w domu psa, kota, chomika, rybki, papugę, nimfę.
0: Czyli testowała pani różne produkty?
1: Także mam sporo doświadczenia, tak prywatnie też.
2: My hodujemy szczurki, ale do każdego zwierzęcia jest potrzebna inna karma,

0: usługi.
1: Z pewnością, kiedy przychodzą do Pani klienci, to też potrzebują porady, prawda? Czy Pani też radzi różnym osobom, co kupić?
0: Tak, doradzam, pokazuję, jakie są przysmaki dla szczeniąt, dla dorosłych piesków, dla zwierząt z alergiami, też są różne karmy.
1: Jak długo Pani tutaj pracuje i skąd w ogóle pomysł, żeby pracować w takim miejscu?
0: Pracuję już kilkanaście lat, a pomysł był taki, że po prostu po rozwiązaniu się firmy, w której wcześniej pracowałam, poszukałam czegoś bardzo blisko domu, żeby już nie dojeżdżać. I pokochałam tą pracę i tak kilkanaście lat już tutaj jestem.
1: Za co Pani lubi przede wszystkim swoją pracę?
0: No, że mam kontakt z ludźmi, ze zwierzątkami. Wszystkie pieski na ulicy, jak wracam do domu, są moje, bo czują zapach na ubraniach z wszystkich tych przysmaków psich. No i klienci przede wszystkim, jak mają zwierzęta, to są też bardzo mili, lubią porozmawiać, także nie tylko sama praca, ale także towarzyskie takie rozmowy też się odbywają. Zaprzyjaźniam się z niektórymi.
1: No właśnie, czyli zna Pani nie tylko swoich klientów ludzkich, ale i zwierzęcych.
0: Tak.
1: Po imieniu?
0: Po imieniu. Nawet czasami wiem lepiej, co piesek je, czy kotek, niż sam klient.
2: W rogu są właśnie takie rzeczy jak kopytka, jakieś uszy. Do czego to służy?
0: To są wszystko przysmaki suszone, naturalne dla piesków, bo pieski bardzo lubią gryźć, mają dużą potrzebę właśnie gryzienia. Jak zostają same w domu, nudzą się, to trzeba im coś tam zostawić, żeby sobie ten czas umilały.
1: A czy zdarzały się na przykład jakieś sytuacje, gdzie pomogła Pani komuś w jakimś trudnym problemie z jego pupilem?
0: No najczęściej zwracam uwagę na alergię, bo klienci próbują, nie wiedzą, o co chodzi, a jednak jak powiem, że to jest alergia na jakiś dany pokarm, zaczynają go zmieniać i jest poprawa.
1: Jakie predyspozycje radziłaby Pani mieć naszym słuchaczom, gdyby zechcieli właśnie pracować w takim sklepie z artykułami dla zwierząt?
0: Muszą kochać zwierzęta i lubić ludzi, bo to nie jest taki prosty kontakt z klientem, ale jak się lubi ludzi, to można się dogadać z każdym.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: No i życzymy samych zadowolonych klientów, i tych ludzkich, i tych zwierzęcych.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w podcaście Zgrajmy się. Mówię rozpoczynamy, bo przy stole spotykamy się ja, Patryk Bartoszewski i Iza Kurlanda. Dzień dobry.
2: Cześć i czołem.
1: Iza jest aktorką, a przy okazji zajmuje się samolotami. Czym zajmujesz się bardziej? Fizyką, samolotami czy raczej aktorstwem?
2: A Patryk, to jest strasznie trudne pytanie. Ale w ogóle no to jest bardzo dużo aktorstwa w inżynierii, wiesz?
1: Za chwilę przejdziemy do gry, którą dziś będziemy próbowali rozpoznać, której spróbujemy się nauczyć i nauczyć również naszych słuchaczy. Ale spytam, czy ty masz jakieś swoje ulubione gry? Czy są jakieś gry, które ciebie szczególnie interesują? A jeśli tak, to jakie?
2: Strasznie lubię Dixita.
1: Rozumiem. Czyli karcianki.
2: Tak, karcianki to są moje ulubione gry.
1: Ale lubisz je z jakiego powodu? Co tam jest interesującego?
2: No wiesz, one są bardzo logiczne, a ja jako inżynier muszę być bardzo logicznym człowiekiem.
1: No Dixit to chyba najbardziej taka luźna z tych wszystkich.
2: Tak, ale pociągi są bardzo strategiczne. Pociągi też lubię, nie znasz pociągu.
1: A musisz opowiedzieć, na czym polega ta gra?
2: Że budujesz sobie trasy od punktu A do punktu B, ale też są inni gracze i oni przecinają się z twoimi trasami.
1: No, czyli to są i Dixit, i te pociągi składają się z kart specjalnych, ze specjalnych zestawów kart.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No my dzisiaj spróbujemy zagrać zwykłą talią kart. Pamiętasz, z czego składa się taka zwykła talia kart? Jakie karty, jakiego rodzaju karty możemy tutaj zobaczyć?
2: Wiesz co, zawsze lubiłam bardzo asy.
1: No tak.
2: Więc tutaj zaczynamy od asów. Są też królowie, damy, dziesiątki, dziewiątki, ósemki.
1: No i tak dalej. Aż do dwójki. Są jeszcze jokery.

0: ale dziś nam się nie przydadzą. Dziś zagramy kartami od dwójki do asów. Zagramy sobie w oczko. Słyszałaś w ogóle o tej grze?
1: Słyszałam, ale słuchaj, nie wiem jak to się gra.
0: A cokolwiek ci się kojarzy? Może jakaś liczba? Może jakaś wartość?
1: 21?
0: Tak jest! To jest właśnie ta gra. Oczko możemy inaczej nazwać 21. W ogóle oczko stało się podstawą wielu różnych gier, które na przykład dziś królują na festiwalach, na turniejach, ale ta wersja jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Zaczynamy od tego, że musimy ustalić wartość każdej z kart. Dwójka, trójka, czwórka, piątka i tak dalej, aż do dziesiątki to chyba łatwe, bo one będą miały te wartości, które są na nich. Dwójkę, okay. Trójkę, czwórkę, dziesiątkę. Natomiast ciekawie zaczyna być już z dworem, czyli z tą kartą, która ma J, z tą kartą, która ma Q i z tą kartą, która ma K, czyli z waletem, damą i z królem. Walet ma 2 punkty. Jest wart 2 punkty.
1: Czyli tak jak dwójka z tej talii podstawowej.
0: Tak jest. Dama to 3 punkty, a król to punkty 4.
1: Dobrze, chyba zapamiętam.
0: Okej. Okay. Jak coś to jeszcze przypomnę. No, natomiast z asem robi się bardzo ciekawie, ponieważ on jest wart 11 punktów. Gotowa?
1: Tak, podekscytowana. Tłumacz.
0: Jaki jest twój ulubiony sposób na tasowanie kart? Bo zawsze wybieram.
1: Ja zawsze brałam te 2 kubki i próbowałam, ale robiłam to bardzo nieudolnie, więc bardzo...
0: Spróbuj, proszę bardzo. O! Nie uda. Oj, pięknie
1: dobra,
0: się udało.
1: No dobrze,
0: wystarczająco. Dobra. Przypomnę wszystkim słuchaczom, że tasowanie to po prostu takie rozłożenie kart, żeby zmylić kolejność, żeby ją zupełnie zmienić, żeby nie dało się rozpoznać, która karta jest która i w którym miejscu się znajduje.
1: Czyli z matematyki wprowadzić jakąś losowość.
0: Z matematyki wprowadzić... A, no tak, dusza fizyka. No dobrze, dobrze. Rozkładamy sobie po 2 karty, czyli ja teraz rozdałem 4 karty. I na początku możemy zagrać w otwarte karty.
1: Okej.
0: Okay. Wytłumaczysz słuchaczom, co to znaczy grać w otwarte karty?
1: Czyli, że przekręcam karty na drugą stronę i widzę, co ma mój przeciwnik.
0: Tak, i widzisz swoje karty i widzisz karty przeciwnika, czyli moje. Gramy w taki sposób właśnie dlatego, żeby zapoznać się z różnymi wariantami, żeby sprawdzić, czy dobrze rozumiemy zasady.
1: Oczywiście.
0: Wiemy, jakie karty mają swoje wartości. Trójki, czwórki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki. Wiemy, że tą idealną liczbą, idealną wartością w oczku jest 21. O tak, kiedy trafia nam się 21, no to prawie cud. To się zdarza niezwykle rzadko. No i jak myślisz, skąd wiemy, ile mamy punktów na ręce? Ile punktów w tym momencie, iloma punktami dysponujemy?
1: Policzyliśmy to.
0: Mhm,
1: dodaliśmy do siebie po prostu numerki.
0: Tak jest, numerki albo wartości tych kart. Ile masz?
1: Ja mam 9 plus 3.
0: 12.
1: 12, dobrze.
0: Czyli ilu brakuje ci do 21?
1: No, 9.
0: 9. Możesz teraz dobrać.
1: Okej.
0: Okay. Ale... uwaga, jeśli przekroczysz 21, czyli będziesz miała dziesiątkę albo asa, to natychmiast przegrywasz. I jest w ogóle tragedia.
1: To jest straszne, okropna
0: no,
1: jest
0: tak,
1: ta gra.
0: To jest straszna zasada, ale no niestety taka jest. Ryzykujesz. Czyli za każdym razem musisz zastanowić się, jaka jest szansa, że zdobędziesz za dużo punktów. No a... ale
1: bo
0: teraz...
1: będę liczyć prawdopodobieństwo.
0: A właśnie, prawdopodobieństwo. Skoro jesteśmy tutaj z fizykiem, no to wypada spytać, jakie jest prawdopodobieństwo? Duże czy małe, że wypadnie ci dziewiątka, dziesiątka, as?
1: Myślę, że dość małe, patrząc ile jest kart w talii.
0: Mhm. Im więcej kart w talii, tym większa niewiadoma. No ale przy okazji wiemy, że tych kart, które są pożądane, mniejsze od tej wartości jest więcej. No to proszę, chyba dociągniesz jedną kartę, okay. Prawda? Trójeczka. Ty masz trójeczkę. W związku z tym wspólnie twoich punktów jest 15. Bardzo tak, blisko 21. Ale nie tak blisko jak w moim przypadku. Mówiłem o tym, że czasem zdarza się cud, no i od razu na ręce pojawia się 21. W takiej sytuacji wypada po prostu powiedzieć pas, dziękuję, ja więcej nie dobieram, ja zostanę przy swoich kartach.
1: Mhm.
0: No i tutaj jest to sygnał dla ciebie, że albo blefuję, albo uważam, że jestem bardzo blisko tej 21.

0: gwiazdki jedynki. No albo no właśnie, może jakiś inny wniosek. Nie wiesz, przypomnijmy w takiej zwykłej rozgrywce, że trafił mi się as i dziesiątka, że mam dokładnie 21 punktów. Ja powiem pas. Czy dalej dobierasz kartę? Możesz dobierać do kiedy chcesz.
1: Tak, dobiorę jeszcze.
0: Pojawiła się dama, czyli to jest karta za 3 punkty.
1: 3 punkty.
0: Czyli teraz brakuje ci 3 do 21. I tu już pojawia się duże ryzyko.
1: Tak.
0: Bo w talii jest znacznie więcej kart, które raczej tobie nie będą pasowały. A przy okazji nie wiesz nadal, że ja mam dokładnie 21 i możesz chcieć się zbliżyć do tej 21. Spróbujesz jeszcze dobrać kartę?
1: Dobra.
0: Uwaga. I trafiła ci się...
1: Trójka!
0: No proszę. My wiemy, co tutaj się dzieje, że ty masz 21 z kart, które dobrałaś, a ja miałem 21 od samego początku. No to załóżmy, że teraz odsłaniamy karty. W takiej prawdziwej rozgrywce teraz byśmy odsłonili karty i okazałoby się, że z twoich raz, dwa, trzy, cztery, pięciu kart zdobyłaś oczko, a ja z dwóch. No i pytanie, kto wygrywa?
1: No ja.
0: A dlaczego?
1: No bo to ja ryzykowałam.
0: Uważasz, że ryzyko powinno wskazywać na zwycięzcę? No dobrze, to jest jedna z koncepcji. Przeważnie wygrywa ten, kto ma najwyższą kartę. No a trudno jest zdobyć coś wyższego niż as. Natomiast nie ustalaliśmy tego na samym początku, a zawsze zachęcamy słuchaczy do tego, żeby sobie ustalili dokładnie takie zasady, jakie im pasują. Więc okej, zgadzam się, niech wygrywa ten, kto bardziej ryzykował. Dlaczego nie? Zagramy teraz już w zasłonięte karty?
1: Dobra, Patryk.
0: Izo, proszę, ja teraz tutaj potasuję, ja niestety nawet nie udaję. Nawet, no ja po prostu tu w podcaście Zgrajmy się wiele razy sprawdzałem, czy potrafię zrobić takie trrrt i nie umiem.
1: Ale wychodzi ci całkiem nieźle w ten sposób, taki szarpany.
0: Szarpany, tak. No cóż to, jestem amatorem, no trzeba przyznać. No ale dobrze, karty jako tako pomieszane, teraz ty je rozdajesz. Pamiętasz, jak nazywa się człowiek, który rozdaje karty?
1: Absolutnie nie.
0: Krupier. Przeważnie człowiek, krupier, który zajmuje się kartami, to krupier. I teraz rozdaliśmy karty, w zasadzie ty, Izo, rozdałaś. Podnosimy karty i staramy się zrobić to tak, żeby przeciwnik nie widział naszych kart.
1: Nie
0: teraz przestaliśmy to grać w otwarte karty. Teraz gramy już na punkty i walczymy o zwycięstwo. Ty rozdawałaś, więc ja mogę dobierać pierwszy. Zaglądam w swoje karty i tylko słuchaczom bardzo cicho powiem, że mam 6 i waleta, więc w sumie punktów 8. No, ale... Czy warto dobierać? Warto, warto. Jest bardzo niewielka szansa, w zasadzie nawet nie ma szansy, że przebije 21. O, proszę, trafił mi się jeszcze jeden walet. Dobra. Teraz ty, Isko.
1: Dobra, to ja dobieram i ja też powiem naszym słuchaczom.
0: Tak, tak, ale po cichutku.
1: Nie, no po cichutku, tak, żeby Patryk nie słyszał. Patryk, nie słuchaj. Mi się trafiła 6 i walet, więc dobrałam sobie jeszcze 2. Czyli teraz mam razem 10 punktów.
0: A ja nie wiem, co jej zapowiedziała, ale podpowiem wam, że ja mam 10 punktów. No proszę. Dobrze, to w takim razie ja z uśmiechem na ustach biorę sobie kartę i proszę. No i w ogóle moja twarz jest pokerowa, czyli nie zdradza nic. Ale głosem powiem wam, drodzy słuchacze, że trafił mi się jeszcze jeden walet. Mam 3 walety, czyli już w talii prawdopodobnie nie ma ich więcej. To są 3 walety, 6 punktów plus 6, 12. Ja mam 12, 9 mi brakuje do 21. Będę grał dalej, ale zobaczę, co Iska zrobi. No proszę, proszę.
1: Dobrze, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że teraz trafi mi się wyższa karta, jest dość małe, ponieważ przypomnę, że mam 10 punktów, to dobieram jeszcze jedną kartę i zobaczymy, co się teraz wydarzy.
0: Co tam mówiłaś?
1: Nic. Cichutko. Patrz w swoje karty. Bardzo cię proszę. Wylosowałam teraz króla, czyli mam jeszcze 4 punkty, co oznacza, że wspólnie ze wszystkimi tymi pozostałymi, które miałam wcześniej, mam 14 punktów.
0: Dobrze, czas na mój ruch. Ja oczywiście dobieram. O rany, rety, 3, małymi krokami zbliżam się do zwycięstwa. 6 plus 6, 12, 15. To w następnej rundzie jeszcze raz zaryzykuję, jeszcze raz dobieram. Proszę, Izo, możesz robić co tylko chcesz.
1: Dobrze, niech no pomyślę. Ponieważ mam teraz 14 punktów, to potrzebuję jeszcze 7 do wygranej. Co tu zrobić? Myślę, że zaryzykuję.
0: No, jednak ryzykujesz, widzę. Chyba nie zobaczysz.

0: Bardzo ci karta idzie.
1: Muszę wam powiedzieć, że Iza ma bardzo taką skwaszoną minę. Wygląda, jakby właśnie przegrywała. Myślę, że ma maksymalnie 6 punktów, ale dobiorę jeszcze jedną kartę, żeby jej dobiec.
0: Dobrze, to ja wezmę jedną kartę, ale w zasadzie to już jej nie potrzebuję, bo mam prawie 21.
1: Ojej, czwórka, czyli tak 6, 15 plus 4, 19.
0: Okej, teraz twój ruch, Isko.
2: Tak, dobrze, teraz jest
0: mój ruch. Coś jeszcze dobierasz? Chciałabyś mieć nareszcie jakieś punkty?
2: Wiesz co, Patryku, ja teraz spasuję.
0: Wiesz co, mi też pasuje.
2: No okej.
0: To, co mam. To w takim razie co, na 3-4 pokazujemy?
2: Dobra.
0: Okej. 3-4. Haha, proszę bardzo. A nie, myślałem, że masz gorzej. Policzmy punkty. Ja mam 4, 3, 7 plus 6 to jest 13 plus 6, bo 3 walety to jest 19.
2: 19 punktów, dobrze. To ja mam w takim razie 6, mam jednego waleta, czyli to jest 2, prawda? Czyli 8 plus 2, czyli 10, plus król, czyli 4.
0: 14.
2: 14 i plus 4. 18.
0: O jeden punkt.
2: Jak ty tasowałeś te karty?
0: Przypadkowo oczywiście.
2: To losowo.
0: Była losowość. To była totalna losowość. A was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, żebyście próbowali grać w różne rzeczy, na przykład właśnie w oczko. Tutaj trochę strategii jest, zwłaszcza te kolejne ruchy mogą nam co nieco podpowiedzieć, mogą stanowić pewne wyzwanie, są coraz mniej losowe. No i pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim dobrze się bawić. Izo, bardzo dziękuję i pytam jeszcze, kogo chcesz pozdrowić?
2: Chcę pozdrowić Elizę Szulińską.
0: Pozdrawiamy Eliskę. Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

gdy liczy lat. Szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wie się.

0: żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie, a świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupak.

0: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą. Astonoga?
2: Astonoga?
0: Nie wiem.

0: name.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Są żyjątka rozmaite. Kogut.

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o patent. Patent.
0: Patent?
3: Polskie Radio Dzieciom.

0: grzebać się z robotą.
1: Czy

0: autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
4: Światełko błysnęło czerwone.
3: Psst. Jeszcze nas ktoś zobaczy.
4: Ależ Adasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
3: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
4: Jacuś i Ewa z Kanady?
3: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
4: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
3: Myślisz, że Basia gotowa?
4: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
3: Na koniu też słuchać da się?
4: Słuchali nas nawet przy lunchu.
3: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
4: Kacperek mieszka w Legnicy.
3: W Hajnówce słucha nas Hania.
4: Bartuś na Woli w stolicy.
3: Skoro się wszyscy zebrali.
4: I jeszcze przekąski, napoje.
3: Czy moglibyśmy pójść dalej?
4: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
3: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
4: Tylko karteczki rozłożę.
3: Pomożemy w pochmurne dni.
4: I w te słoneczne tak samo.
3: Siądźcie proszę wygodnie i...
4: Daj dziecku posłuchać, mamo.
3: Podcastu o sprawach ważnych.
4: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
3: Dla brykających, rozważnych.
4: Płaczących albo wesołych.
3: To o czym w listach piszecie.
4: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
3: O najważniejszych na świecie.
4: A o rowerze Łukasza?
3: O hulajnogach i rolkach.
4: Nartach i deskach i sankach.
3: Pamiętasz Bolka i Lolka?
4: O ich filmowych hulankach?
3: Wszędzie, gdzie trzeba będziemy.
4: I pomożemy, kochani.
3: Dokładnie wam opiszemy.
4: Z tego jesteśmy już znani.
3: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
4: Nie wolno z tego żartować?
3: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
4: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie, albo się wodą zamoczę.
3: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
4: Do

0: dobrze, już dobrze, rozumiem.
1: Nareszcie, bo czas najwyższy.
0: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
1: Włącz światełka.

0: świateł.
1: No, bez tego nie zacznie się podcast.
0: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
1: To sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręcę! Dlaczego to słoneczko tak szybko zachodzi, co nie?
1: Nie wiesz, Michasiu? Przyszła jesień. Jest chłodniej, więcej deszczu, może nawet śniegu.
0: Chyba żartujesz. Jakiego śniegu? Jeśli już, to chyba tylko na chwilę.
1: Nie mówię, że dzisiaj, ale za tydzień albo dwa, kto wie?
0: Ojej, to muszę sobie przypomnieć, gdzie są moje czapki i szaliki.
1: I kurtki, i rękawiczki, i rowery.
0: I rowery, rowery zimowe?
1: Przecież w zeszłym roku jeździliśmy prawie codziennie.
0: A, masz rację, to już zapomniałem.
1: No, ale pamiętasz, żeby zawsze włączać światełko.
0: Światełko?
1: Tak.
0: A właśnie, tak się zastanawiałem, dlaczego nie działa mi lampka?
1: Wojtek dał mi baterię i powiedział, że koniecznie musimy sprawdzić rowery.
0: Przecież wszyscy nas widzą, kiedy jedziemy, prawda?
1: To zależy. Kiedy jest ładna pogoda, świeci słońce i nie ma deszczu, to tak.
0: Aha, i to dlatego wspomniałeś, że wcześniej zachodzi słoneczko, rozumiem.
1: Same lampki, Michasiu, to za mało.
0: Za mało?
1: Tak, przed zimą trzeba zrobić przegląd.
0: Jaki przegląd? Co chcesz przeglądać? O czym ty mówisz, Adasiu?
1: A hamulce?
0: Hamulce?
1: Pamiętasz, jak ostatnio zapomniałeś o hamowaniu?
0: Oj. Dobrze, że ten pan mnie zatrzymał, bo bym wpadł z rowerem do stawu.
1: I to nie sam, ale ze mną.
0: Właśnie.
1: Pędziłeś jak kula do kręgli.
0: Bo tam była taka fajna górka i tak się super rancko z tej górki zjeżdżało.
1: To chyba zapomniałeś, o czym nam opowiadał Leszek.
0: Leszek?
1: No co, nie pamiętasz o tej dziewczynce?
0: Jakiej dziew...
1: No.
0: Ach, ten.
1: Ten.
0: Na przejściu dla pieszych.
1: No, szła spokojnie, a samochód nie zwalniał i gdyby nie jakiś pan...
0: A, Leszek opowiadał, że aż zamarł ze strachu.
1: No pewnie, to wszystko się tak szybko działo, że...
0: Dlaczego ten pan tak szybko jechał? Nie wiedział o przejściu?
1: Później opowiadał, że nikogo nie widział, dlatego nie hamował.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: A mogę ci pokazać, chcesz?
0: Dobrze.
1: Dlaczego nie hamował?
0: No dlaczego?
1: Dobrze. Wyjdźmy na zewnątrz.
0: Nie rozumiem, dlaczego mamy wyjść?
1: Spójrz przez okno, widzisz coś?
0: Nie za bardzo, ale... Jakie to ma znaczenie?
1: Zaraz się przekonasz, Michasiu.
0: No dobrze, tylko włożę kurteczkę, Adasiu.
1: Szkoda, że nie masz takiej jak ja.
0: Ale co? Super masz te paseczki.
1: No.
0: Jakie błyszczące.
1: Dobrze, przestań podziwiać, ruszamy.

0: Tak mi szybko ta lata. A to biada, Siu?
1: Podejdźmy na parking. Zawiatę śmietnikową.
0: Ale super wycieczka, wiesz? Do śmietnika. Super.
1: Idziemy, bo tam jest najciemniej, zgadza się?
0: No, to prawda. To najciemniejsze miejsce dookoła radia.
1: Dlatego zabraliśmy latarki.
0: A ja myślałem, że do zabawy w chowanego.
1: O nie, to nie będzie zabawa, ale latarki się przydadzą. Tu będzie dobrze, Michasiu. Zatrzymaj się. Nie idź dalej. O, widzisz tę panią?
0: Jaką panią? Gdzie? Gdzie ta pani? Czekaj, nikogo nie widzę.
1: Nie widzisz pani Teresa, która pracuje na pierwszym piętrze. Widzisz?
0: Ale gdzie? Powiedz, gdzie mam patrzeć?
1: Może lepiej włącz latarkę, jak teraz.
0: To jest pani Teresa? Ja myślałem, że to jakieś drzewo się rusza, albo krzak.
1: Pomachaj pani, może nas widzi. Dzień dobry!
0: Zauważyła, ale chyba mnie nie poznała. A ciebie tak? Co jest?
1: Dzień dobry, pani Tereso.
0: Pani Tereso, ja jestem tutaj.
1: Miłego popołudnia.
0: Nie widzi mnie, no.
1: Zaraz się przekonasz, dlaczego mnie widzi, a ciebie nie. Zdejmę kurtkę i przejdę tam i z powrotem.
0: Nie zmarzniesz smoku?
1: No co ty, smoki mają grube łuski. No, na razie wyłącz latarkę. Widzisz mnie, Michasiu? Uhu!
0: Słyszę, ale nie za bardzo widzę.
1: Uhu!

0: Gdzie jesteś?
1: No co, nie widzisz? Idę w twoją stronę, huhu!
0: Ale skąd?
1: Teraz widzisz?
0: Coś jakby tak, jakby, że tak trochę albo, ale raczej słabiutko.
1: Michasiu, hu!
0: To tu byłeś?
1: Tak.
0: Ale mnie zaskoczyłeś, Adasiu.
1: No i tak samo było z tym kierowcą, który nie widział dziewczynki na pasach.
0: Rozumiem, skoro tam było tak ciemno jak tu, to już wcale się nie dziwię.
1: I to teraz zaczekaj chwilę, założę kurtkę.
0: Ale super. I jakby się jaśniej zrobiło.
1: Widzisz mnie?
0: Pewnie, że tak.
1: Ale dobrze mnie widzisz?
0: Ba, nawet bardzo dobrze. A pani Teresy w tym miejscu, gdzie ty stoisz, to w ogóle nie widziałem.
1: To teraz włącz latarkę i skieruj światło na mnie.
0: Aha, dobra. Ale fajnie. Adasiu, ty świecisz jak choinka z lampkami.
1: I co? Cały czas mnie widzisz? Nawet jak podskakuję i biegam?
0: Pewnie. Jesteś jak świecąca kula.
1: No, to teraz już rozumiesz. Co jest najważniejsze?
0: Najważniejsza jest przyjaźń. Tak mówi dziadek Ignacy. I zdrowie.
1: Zgadza się, ale kiedy zapada zmrok i robi się ciemno, co jest najważniejsze?
0: Najważniejsze jest...
1: Tak, co jest najważniejsze?
0: Może latarka?
1: Nie! Odblaski, Michasiu, odblaski.
0: Blaski?
1: Odblaski.
0: Jakie odblaski?
1: Takie, jakie mam na kurtce, widzisz?
0: No pewnie, że widzę. One świecą tak jasno, że trudno nie zauważyć.
1: Właśnie, gdyby ta dziewczynka miała taką kurtkę jak ja, ten kierowca by ją widział.
0: No wiem, ale skąd wziąć taką kurtkę?
1: Wystarczy nosić na ubraniu odblaski.
0: Odblaski?
1: Widziałeś paczkę?
0: Jaką paczkę? O czym ty mówisz? Jaką paczkę, Adasiu?
1: A to ci nie powiedziałem. A, zapomniałem ci powiedzieć. Babcia Janeczka po rozmowie z Wojtkiem...
0: Uwielbiam babcię Janeczkę.
1: Ja wiem, że uwielbiasz. Babcia Janeczka dostała kilka rzeczy od swojej siostry Petroneli.
0: Babcia Petronela?
1: Tak.
0: Nie znam.
1: Ona woli, żeby mówić do niej ciociu.
0: Jasne. I co ta ciocia Petronela?
1: Ona ma syna, Dominika.
0: Petronela.
1: Tak, Petronela, który pracuje, ten Dominik, na lotnisku. I przysłał jej...
0: Cioci Petroneli, siostrze babci Janeczki przysłał?
1: No przecież mówiłem.
0: Co mówiłeś?
1: Przysłał jej takie światełka i kask. Czy nawet dwa kaski? Chyba dwa kaski.
0: A do czego jej te kaski? Znaczy tej cioci Petroneli, te od Dominika?
1: Mamie Dominika. Bo ona dużo jeździ na rowerze i na hulajnodze.
0: No, to taki kask jej się przyjdzie. No
1: pewnie, ale już miała kask, a te, co dostała, to jej nie wchodzą na głowę.
0: Taką dużą ma głowę?
1: No, nie wiem, czy głowę ma dużą, ale ma taką fryzurę. Pamiętasz, jak kiedyś Martyna zrobiła sobie takie luczki?
0: Pamiętam takiego kręconego baranka. Jedna pani u nas w przedszkolu też taki miała.
1: A ciocia Petronela ma takie loczki, tylko że o wiele większe. No, i jej zwykłe kaski nie wchodzą na głowę przez te loczki.
0: To jak ma takie włosy, to nie musi nawet spać na poduszce. No,
1: i ciocia zapytała Janeczki, czy zna kogoś, kto ma mniejszą głowę.
0: Mniejszą od tej Petroneli z kręconym barankiem.
1: No i babcia Janeczka powiedziała jej o nas.
0: Ale fajnie. Ja nie mam baranków, a ty też nie masz.
1: Ja też nie mam baranków.
0: Czekaj, to my dostaniemy te kaski?
1: I to nie są zwykłe kaski.
0: Nie?
1: No, babcia Janeczka mówiła, że jakieś takie super, hiper i najlepsiejsze ze wszystkich.
0: Ojej, to ciekawe, czy będą na nas pasować.
1: Musimy sprawdzić, a paczka leży w garażu, wystarczy otworzyć.
0: Fajna ta Petronela i ten jej syn też fajny.
1: Zapomniałbym, wysłała jeszcze coś, co dostała od tego syna Dominika, ta ciocia Petronela.
0: A co?
1: Nie wiem co, no.
0: To wracajmy, zobaczyć, co jest w tej paczce.
1: Tak jest. Jest! Zobacz, jaka duża.
0: Otwieramy, szybciej. Zobacz, jakie kolorowe. Pomarańczowy i żółty. Ojej, a te kolory aż oczy bolą.
1: To ja może wezmę żółty, bo jestem zielony.

0: zielony.
1: To może weź pomarańczowy, bo jesteś zielony.
2: Ha, no tak, masz rację. Czyli mój będzie pomarańczowy.
1: A mój żółty, w sam raz do brązowego futerka.
3: I Kasiu, zobacz, coś tu jeszcze jest.
1: Odblaski. Wspaniale. To ja też będę widoczny już.
3: I to nie wszystko. Jest jeszcze coś.
1: Pokaż. A co to jest? Ojej, to jakieś dziwne światełko? Lampka może jakaś, co?
3: Podobna do tych, które mają karetki na dachu, tylko żółto-pomarańczowa.
1: I jeszcze jakiś telefon. A nie, to jakiś tablet.
3: O. Z napisem, zobacz.
1: Z napisem, pokaż.
3: Tak, zaczekaj. Aha. Tu jest napisane Brygada Bezpieczeństwa.
1: Brygada Bezpieczeństwa?
3: Tak.
1: A cóż to znaczy?
3: Musimy zapytać babcię Janeczkę.
1: Albo jej siostrę Petronelę, bo to od niej dostaliśmy paczkę, co nie?
3: No właściwie to od tego Dominika, no. Zaczekaj, tu jest jakiś dopisek.
1: Od tego Dominika, tego z lotniska Dominika.
3: Czekaj, czytaj,
1: już. Czytaj, no.
3: Czytam, nie przeszkadza.
1: Czytaj.
3: Słyszałem, że jesteście odważni i że lubicie pomagać.
1: No pewnie, że lubimy.
3: No tak.
1: Czytaj, co jest dalej. No.
3: A jest rzeczywiście. Kiedy zaświeci lampa alarmowa...
1: To jest lampa alarmowa?
3: Chyba tak. Na ekranie pojawi się to miejsce.
1: Jakie miejsce? O czym on pisze? Czytaj dalej.
3: Miejsce i osoba, która potrzebuje pomocy... Chyba chodzi o osobę, która potrzebuje pomocy.
1: A jak ktoś pomocy potrzebuje...
3: I wówczas możecie ruszyć na pomoc.
1: Ach,
3: zaraz.
1: To taka Brygada Bezpieczeństwa, pomagająca.
3: A czekaj, tu jeszcze jest coś.
1: Jeszcze coś?
3: Możecie wyruszyć na pomoc pod warunkiem, że włożycie kaski i odblaski, które wam wysłałem.
1: Doskonały pomysł. Rowery już mamy.
3: I tu, czekaj.
1: Jeszcze?
3: Tak, tylko dobrze przygotujcie swoje rowery.
1: To wiadomo.
3: Jeszcze jest coś.
1: Adasiu, czekaj, Adasiu. Co ty na to, żebyśmy zostali taką pomagającą Brygadą Bezpieczeństwa?
3: No, z takimi kaskami na głowie to może być...
1: I z tym światełkiem?
3: Tak.
1: I tym tabletem, co pokazuje, kto potrzebuje pomocy?
3: Dobry pomysł. Czekaj, tu jest jeszcze...
1: Jeszcze coś?
3: Tak, Wojtek to nazywa dopiskiem. Nie wiem dlaczego. Życzę wam powodzenia, Basałyki. Wie, jak nas nazywają w radiu, Basałyki. Życzę wam powodzenia, Basałyki, Dominik.
1: Basałyki?
3: No
1: przecież nikt do nas tak nie mówi.
3: Dziwne, prawda?
1: Oprócz Leszka, Wojtka...
3: I dziadka Ignacego.
1: Aha!
3: To chyba już rozumiem, co to za Dominik z lotniska. Ignacy z lotniska.
1: Basałyki.
3: Ignacy jeden Dominik.
1: Skoro jesteśmy w garażu, to Adasiu, może przygotujmy rowery i no, załóżmy te odblaski.
3: Myślisz, że będą nam potrzebne?
1: Nie wiem, zmienimy baterię w światełkach i sprawdzimy hamulce.
3: Dobrze. Powinienem jeszcze trochę podpompować opony i u ciebie też.
1: Aha, u mnie to są jak flaczki, ale tylko na dole, zobacz. Na górze... A nie, też nie ma.
3: No
1: masz
3: tak.
1: Pompkę?
3: Tak, mam. Mój rumak jest już gotowy na jesień.
1: Gotowy na działania w Brygadzie Bezpieczeństwa.
3: Zobacz, nawet na rękawiczkach są odblaski, a kamizelki jak świecą.
1: Jak choinki. O, teraz to każdy nas zobaczy, każdziuteńki.
3: To znaczy, Michasiu, że co? Że jesteśmy gotowi.
1: Tylko nie wiem, czemu wydaje mi się, że chyba o czymś zapomnieliśmy.
3: Nie.
1: Możesz przeczytać, Adasiu?
3: O niczym nie zapomnieliśmy.
1: Sprawdź może, weź.
3: Chyba, że...
1: No, że mieliśmy nałożyć co?
3: No, kaski.
1: Kaski.
3: No, kaski.
1: Zapomnieliśmy o kaskach.
3: No tak.
1: To bierz pomarańczowy.
3: Dobrze, no tak, mój pomarańczowy, a twój żółty.
1: Mój żółty.
3: Ciekawe, czy będą na nas pasować, co nie?
1: Kasku, wszystko widać wyraźnie jakby.
3: Aha,
0: szymy się jakby przez krótko.

0: Do walówki.
1: Czekaj, trzeba chyba otworzyć te zakryski. O! O! Światełko zaczyna migać coraz szybciej i szybciej. I ten dźwięk takie dziwny.
2: To, co jest na ekranie, widać na szybkach w kaskach.
1: To jak na ekranie w telefonie.
2: Niesamowite.
1: To wygląda zupełnie jak...
2: Jak nawigacja w samochodzie.
1: W samolocie.
2: I tak, a taką, którą używają dorośli.
1: O, to dzięki temu od razu trafimy na miejsce.
2: A to jakaś kosmiczna technologia.
1: A pamiętasz jak...
2: Jak byliśmy na lotnisku.
1: O, na wycieczce. To takie podobne były kaski pilotów z myśliwców.
2: Tak, tak.
1: Tam też się przesuwały takie...
2: Wziu, tak.
1: No.
2: I mapy były, no. Jakieś takie literki i napisy.
1: No właśnie, tylko tyle napisów, że ja nie zdążę wszystkiego przeczytać.
2: Pomogę.
1: A ten napis teraz?
2: O, poczekaj.
1: No.
2: To była tylko próba... Fajnie się czyta z taki szybki.
1: W ogóle normalnie jest. No wszystko fajnie.
2: Czekaj, to była tylko próba. Cieszę się, że wszystko wam się podoba. Skąd on wie, że nam się podoba?
1: Fajnie byłoby spotkać kiedyś tego Dominika od cioci Petronelli.
2: Jaki,
1: i samą ciocię Petronelli.
2: Jaki to Dominik? Przecież wiesz, kto to Dominik.
1: Ale myślisz, że pracuje na lotnisku jako pilot?
2: Może kiedyś pracował jako pilot.
1: Bo ja się...
2: Co?
1: Trochę się zmęczyłem tym porządkowaniem i tym czyszczeniem i pompowaniem.
2: O, pompowaniem się zmęczył. Przecież to ja pompowałem swoje i twoje kółka w rowerze.
1: Wiem, ale musiałam mu odkręcać i zakręcać. Odkręcać i zakręcać. I wcale nie było łatwo.
2: To prawda. Dobrze, że to była tylko próba. Nie miałbym siły już jeździć, wiesz?
1: Najlepiej to teraz byłoby coś zjeść. Ale zaraz.
2: Co?
1: Jak dowiemy się, czy komuś coś tego...
2: Czy nie trzeba komuś pomóc?
1: Właśnie.
2: No ta lampka, znaczy ten pomarańczowy kogut.
1: Pomarańczowo-żółty kogut.
2: Tak, pomarańczowo-żółty.
1: Twój i mój kolor też.
2: Kiedy kogut zaświeci...
1: A jeśli nas nie będzie w garażu, to nie zobaczymy.
2: Ależ nie! Mamy przecież jeszcze tablet, który wyświetli wiadomość.
1: Tablet?
2: No.
1: Na szczęście. To weźmiemy go ze sobą do kuchni, żeby coś zjeść.
2: Dobry pomysł. Zamknijmy tylko garaż i ruszamy.
1: Cieszę się, że zostaliśmy brygadą bezpieczeństwa.
2: O tak, taka brygada to naprawdę poważna sprawa. Tylko... Wiesz co? Ta nazwa taka jakaś słaba.
1: Dlaczego słaba? Bardzo dobra.
2: No przecież nie będziemy o sobie mówić brygada i jeszcze bezpieczeństwa.
1: No to jak mielibyśmy się nazywać? Brygawicze? Bez pinki?
2: Co ty?
1: To jak?
2: Może coś tak od ciebie albo coś ode mnie?
1: Micho Adaś?
2: Micho Adaś?
1: A Adaś?
2: Czekaj.
1: Mich?
2: A co byś powiedział? No? Poczekaj, pomyślę.
1: Mów.
2: Miś?
1: Nie.
2: Miś i smok. Miś smok. Miśmok, bezpieczna brygada.
1: Miśmok. Miśmok jest super, podoba mi się.
2: No.
1: Miśmok. Hurra, Miśmok.
2: Będziemy ratować potrzebujących.
1: Dobrze. Ale dopiero kiedy coś zjemy, co?
2: Miśmok, jak coś zje... Słucham, kto taki?
1: Jak to? Miśmok.
2: Miśmok jest głodny.
1: Jest głodny jak koń.
2: Jak smok.
1: Nie jest głodny?
2: Nie jest taki głodny.
1: A właśnie, że jest. Bardzo głodny. Bo teraz to miś i smok naraz. To jest bardziej głodny niż ja i ty. Tylko razem.
2: Może masz rację. To niech ci będzie. Ruszamy.
1: Zakończymy dziś przygodę?
2: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
1: Dłużej kręcić już nie mogę.
2: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
2: Postaw rower obok dróżki.
1: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
2: Oczywiście, ale trochę się zmęczyłem.
1: To może jednak rzeczywiście byśmy coś zjedli, co?
2: Nie, a ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest ważniejsze.
1: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
2: Bo to prawda, ale co z tego?
1: Przecież każdy to wie, że najlepsza na zmęczenie jest...
2: Najlepsza jest... drzemka. Tak mówi babcia Janeczka.
1: Wiem, dziadek Ignacy twierdzi tak samo. Tylko by drzemali i drzemali.

0: masz rację. Bo po takiej wyczerpującej audycji...
1: Koniecznie trzeba...
2: Koniecznie trzeba coś zjeść.
0: No tak, ale bezpieczeństwo...
2: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
0: Ależ, Michasiu, dlaczego? Ty zawsze...
2: A dlaczego ty nigdy?
0: No bo tego, no...
2: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
0: A ty zawsze, no cały
2: zawsze
0: czas...
2: Zawsze trzeba szukać do tego okazji, bo... Może zatem spróbowalibyśmy, Adasiu, co?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
4: No nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was poważne zadanie.
4: Michasiu?
3: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
0: Już idziemy.
2: Widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
0: Masz rację, bo nigdy nie wiadomo.
4: Musicie komuś pomóc.
3: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
0: Ha! Dla nas to nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy, tylko dajcie nam chwilkę, co?
0: Chwileczkę.
3: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
4: Komu tym razem pomogli?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ale teraz to już koniec.
0: Czy moglibyśmy chociaż trochę?
2: Odrobineczkę.
3: Nie dzisiaj.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście, Basałyki.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z nami wysłuchali i wysłuchają podcastów o bezpieczeństwie. Nie tylko w Polsce.
4: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Był to Miś Smok Bezpieczny, czyli podcast Michasia
0: i Adasia.
2: Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Bezpiecznie, pa, pa.
0: Tak, bezpiecznie.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16:00 wybiła na naszych zegarach, a to może oznaczać tylko jedno. Czas otworzyć drzwi do naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak.
8: C minor, put it in C minor.

Holding Out for a Hero z drugiej części Shreka. To jest piosenka, którą się dzisiaj razem z wami przywitaliśmy. Oryginalnie ta piosenka pochodzi z musicalu Footloose. Przyznam się wam szczerze,

muzyce, którą można w nim znaleźć. Tak, tak, znaleźć, bo można posłuchać jej, ale też można zaobserwować, jak tancerze do niej tańczą, jak aktorzy grają najróżniejsze sceny. Och, mnóstwo rzeczy ciekawych tam się działo. Może kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć ten musical, to polecam serdecznie. W drugiej części Shreka ta piosenka także się pojawia, więc możecie również jej posłuchać, oglądając właśnie tę część przygód ogra, no i nieco szalonego osła. Zresztą tam jest więcej ciekawych bohaterów. Ale słuchajcie, ja się rozgadałam oczywiście na temat piosenki, a przygotowałam dla Was pytanie, takie pytanie na dzień dobry, ja je zawsze nazywam, ale rzeczywiście jest to takie pytanie, które często pojawia się zupełnie przypadkowo w mojej głowie i ja te wszystkie pytania zapisuję, ponieważ bardzo mnie interesują Wasze odpowiedzi na nie. A dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Gdybyście mogli przez miesiąc zamieszkać w jakimś nietypowym miejscu, to co byście wybrali? Domek na drzewie? Latarnię morską? Pociąg? A może jeszcze jakieś inne miejsce? Dzwońcie do nas i opowiadajcie. 22 645 20 55.

0: Przed momentem zapytałam o najdziwniejsze miejsce, w jakim chcielibyście zamieszkać. No i okazało się, że takich miejsc może być całkiem sporo. Ja podałam kilka przykładów, a ciekawa jestem niesamowicie, w jakim miejscu chciałaby zamieszkać Zosia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Zosiu, ile masz lat?

0: 6.
1: 6 lat. Fajnie jest mieć 6 lat, bo ja już nie pamiętam, jak to jest. Fajnie. Czy wolałabyś mieć więcej albo mniej?
0: Więcej.
1: A ile lat chciałabyś mieć?
0: 18.
1: A dlaczego akurat 18 lat już byś chciała mieć teraz?
0: Bo chciałam być dorosłym.
1: Rozumiem. A co dokładnie chciałabyś móc robić? Co takiego może robić dorosły, czego ty teraz nie możesz?
0: Robić coś, co chcę.
1: A, robić coś, co chcę. A co takiego masz ochotę zrobić, czego nie możesz?
0: No, nie wiem.
1: Trudny wybór, dużo jest takich rzeczy. No to ja tę myśl zostawiam razem z tobą. Zastanów się nad nią, może porozmawiaj z rodzicami, może w przedszkolu porusz ten temat, w zerówce u siebie, bo myślę, że on jest bardzo interesujący. Albo może jak wpadnie ci do głowy, co dokładnie takiego chciałabyś robić, czego teraz nie możesz, no to oczywiście zawsze też możesz do mnie zadzwonić i możemy sobie na ten temat porozmawiać. Ale teraz rozumiem, że chciałabyś porozmawiać o miejscu, w jakim chciałabyś zamieszkać. Zgadza się?
0: Tak.
1: No to gdzie ty przez miesiąc chciałabyś mieszkać, moja droga? W domku na drzewie, w latarni morskiej, w jakimś pociągu?
0: W domku na drzewie.
1: A dlaczego akurat w domku na drzewie?
0: Bo tam mnie nikt nie pilnuje i mogę robić, co chcę.
1: Aha, a czy pod nazwą mogę robić, co chcę, rozumiesz jeść słodyczy dowoli?
0: Tak.
1: I bawić się cały dzień?
0: Tak.
1: I śpiewać głośno piosenki?
0: Tak.
1: Też tak myślałam, że to są takie trzy z wielu oczywiście ulubionych dziecięcych marzeń, ale te akurat teraz przyszły mi do głowy i pamiętam, że kiedy ja byłam w twoim wieku albo coś około tego, bo dokładnie to nie pamiętam, czy miałam 6 lat, ale pamiętam, że to były takie trzy życzenia, o których spełnieniu marzyłam. Tylko, że wiesz, co ci powiem? Powiem ci szczerze, Zosiu, że kiedy już ma się to 18, a nawet i więcej lat, to nagle się okazuje, że te marzenia, no cóż, ciągną za sobą różne konsekwencje, o których na szczęście nie musimy myśleć, kiedy jesteśmy dziećmi. Więc może fajnie jest być dzieckiem, a na dorosłość jeszcze czas przyjdzie. A najfajniejsze jest to, że gdybyś miała taki domek na drzewie, to tak naprawdę mogłabyś sobie w nim zamieszkać i to nie tylko wtedy, kiedy byłabyś dzieckiem, ale mogłabyś później do niego sobie wracać też jakbyś była dorosłą, prawda?
0: I dzisiaj skończyłam 6 lat.
1: Dzisiaj masz urodziny?
0: Tak.
1: No to wspaniale! No to droga Zosiu, przyjmij serdeczne życzenia od całej naszej redakcji Polskiego Radia Dzieciom i chcielibyśmy ci życzyć wszystkiego, co sobie tylko zapragniesz, ale pamiętaj, że uważaj, czego pragniesz, bo twoje pragnienia mogą się ziścić, tak samo jak z marzeniami. I wiesz co? Mam szalony pomysł. Chciałabyś posłuchać?
0: Tak.
1: Z okazji twoich urodzin naszym prezentem dla ciebie od nas będzie wybór piosenki, którą możemy teraz dla ciebie zagrać. Czy masz taką ulubioną piosenkę?
0: A ja wolę moją mamę.
1: No to ja myślę, że my mamy tę piosenkę, bo to jest jedna z ulubionych piosenek, która w Polskim Radiu Dzieciom się pojawia, więc myślę, że za momencik także ją usłyszysz na naszej antenie, ale oczywiście zanim piosenka, którą sobie wybrałaś z okazji swoich urodzin, to najpierw pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, dziadka i moją babcię i moją siostrę.
1: Piękne pozdrowienia. I my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie urodzinowo pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego i udanych, fantastycznych wakacji, bo one już niebawem, na szczęście...

i mam nadzieję, że będzie dużo słońca, radości i wspaniałej zabawy. Tego Ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa, pa. No i oczywiście, tak jak Zosia sobie zażyczyła, tak teraz w naszej radiowej świetlicy pojawi się Majka Jeżowska w piosence A ja wolę moją mamę.

Wiecie co? Wpadłam na pomysł, też troszkę szalony, jak ten przed momentem, odnośnie do wyboru urodzinowej piosenki Zosi. A pomysł ten jest następujący. Mam dla was jeszcze jedno pytanie. Jaką najdziwniejszą rzecz znaleźliście ostatnio albo w ogóle kiedykolwiek w swoim pokoju, plecaku albo kieszeni kurtki? Bo ja ostatnio znalazłam w jednym z dawno nieużywanych przeze mnie plecaków takie pomalowane lakierem do paznokci kamyczki. Otrzymałam je od naszych słuchaczy oczywiście podczas wakacyjnych audycji plenerowych. I bardzo mnie to i zaskoczyło z jednej strony, ale także niesamowicie uradowało. A jakie emocje wywołały wasze niespodziewane znaleziska w waszych pokojach, plecakach czy kurtkach? Dzwońcie i opowiadajcie. 22 645 20 55.

0: Jaką najdziwniejszą rzecz znaleźliście kiedyś w swoim pokoju, plecaku albo kieszeni? To jest pytanie, które pojawiło się przed piosenką i dodzwoniła się do nas Marcelinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszałam, Marcelinko, że ty ostatnio takiego znaleziska dokonałaś.
1: Tak.
0: I co to może po kolei? Najpierw gdzie znalazłaś to coś niesamowitego?
1: W biurku.
0: W biurku? W szafce czy w szufladzie?
1: Na stole.
0: Na stole, na biurku, na blacie. Aha. I co to takiego było?
1: Czekolada.
0: Ojejku, jak ona tam się ostała. Jak ona przetrwała tam niezjedzona przez ciebie.
1: Nie wiem.
0: Ja też jestem zaskoczona tym znaleziskiem. Ile ona tam mogła leżeć, ta czekoladka?
1: Od tego jak pojechałam na taką wycieczkę. Bo i tam dostawaliśmy te czekoladki.
0: A ta wycieczka była dawno temu?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: Ale w tym roku szkolnym?
1: Tak.
0: Chyba tak. No, tak czy siak, uważam, że to jest niesamowicie zaskakujące znalezisko, bo chyba u mnie żadna, czy to czekolada, czy czekoladka, czy nawet kawałek czekolady, czy też kostki czekoladki nie przetrwały u mnie w domu chyba dłużej niż 3 dni, więc... No powiem ci szczerze, że sama bym była zaskoczona odnalezieniem takiej czekolady na moim biurku. Ale ona gdzieś utknęła, nie wiem, między książkami, w zeszytach. Jak to się stało, że jej nie widziałaś?
1: Po prostu o niej zapomniałam.
0: Och, no ale wiesz co, tak sobie myślę, że z jednej strony, no to rzeczywiście trochę szkoda,

0: od razu się jej nie zjadło, ale z drugiej strony, jaki człowiek później jest, owszem, zaskoczony, ale jaki uradowany, prawda, że ot, proszę bardzo, nagle pojawia się czekolada. Zgadza się?
1: Tak.
0: A powiedz mi proszę, czy oprócz tego jeszcze kiedyś zdarzyło się tobie znaleźć na przykład coś takiego niefajnego? Na przykład jakiś roztopiony cukierek w kieszeni, albo mi się na przykład tak kiedyś zdarzyło właśnie batonik taki roztopiony znaleźć, albo i chyba krówkę też, i to nie było fajne. Miałaś kiedyś taki przypadek?
1: Nie.
0: No to całe szczęście i mam nadzieję, życzę ci tego, żebyś nigdy nie miała, bo później dopranie, doczyszczenie takiej kieszeni z taką roztopionym batonikiem albo krówką, to jest po prostu... Ach, wyczyn niesamowity. A powiedz mi proszę, gdybyś ty miała komuś coś takiego schować, żeby ten ktoś, mama albo nie wiem, jakaś ciocia lub kuzyn, kuzynka odnaleźli takie coś niesamowitego, niespodziewanego, to co to by było? Co byś im schowała?
1: Cukierka.
0: Cukierka, o! I gdzie? Do kieszeni, do plecaka, do szuflady biurka, gdzie?
1: Do kieszeni.
0: No proszę, to by była też pewnie bardzo, bardzo miła niespodzianka. Pięknie ci, Marcelinko, dziękuję za twój telefon i twoje opowieści. Teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Babcię, dziadka, moją siostrę, mamę, tatę, ciocię i wujka, cały świat, panią i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Piękne pozdrowienia. Bardzo, bardzo ci za nie dziękujemy. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy i życzymy ci udanego, wspaniałego, przemiłego popołudnia i samych nieroztopionych czekoladek i cukierków odnalezionych w twojej kieszeni. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Ale, ktoś jeszcze tutaj jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kim jesteś?
2: Kasia.
0: Kasia?
2: Basia.
0: Basia, Basiu, bardzo źle cię słyszę. Czy jest możliwość, żebyś miała troszkę bliżej telefon buzi?
2: Tak.
0: Och, no to poczekamy chwilkę. Powiedz, jak już będziesz gotowa.
2: Już.
0: Nadal cię słabiutko słyszę. Czy nie trzymasz przypadkiem paluszka na mikrofonie? Och, akcja tam się dzieje. Słyszymy przepięcia, rozpięcia. Och, no teraz słyszę ciebie doskonale. Witam cię serdecznie, Basiu. Jak się dzisiaj masz?
2: Dobrze.
0: A jaka pogoda u ciebie?
2: No, taka ładna.
0: No to fantastycznie, bo w Warszawie pada, więc tak... No cóż, mogłoby być troszkę lepiej, ale jeżeli u ciebie jest ładna pogoda, to ja się bardzo, bardzo cieszę. A z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
2: Pilony.
0: A jakie to jest województwo?
2: Warmińsko-Mazurskie.
0: Warmińsko-Mazurskie.
2: Obok Elbląga.
0: Obok Elbląga. Och, jak ja dawno tam nie byłam, ale to super, że macie fajną pogodę. To jest chyba znak, że muszę w tamte okolice zajrzeć niebawem, by trochę tej ładnej pogody zażyć. Ale my tu gadu gadu, a tymczasem, Basiu, ty dzwonisz w bardzo konkretnej sprawie. Co takiego niesamowitego znalazłaś ostatnio i przede wszystkim gdzie?
2: W plecaku.
0: Co znalazłaś w plecaku?
2: Nóż.
0: O, taki scyzoryk?
2: Nie, taki normalny nóż.
0: To co, ty z jakiegoś biwaku wracałaś? Że miałaś sztućce w plecaku?
2: Nie, jakoś się znalazł.
0: Ja wiem. Może robiłaś sobie szybko śniadanie do szkoły, albo takie w ogóle śniadanie przed szkołą i ten nóż ci tam wleciał?
2: No może.
0: Ach, tak myślałam, że tutaj coś takiego może być. Bo jak się człowiek śpieszy, ja tak na przykład mam, że jak się śpieszę, to różne rzeczy mi lecą w jedną stronę, w drugą stronę, spadają ze stołu i w ten oto sposób, jeżeli plecak stał w kuchni, mógł ten nóż się tam wsunąć. Ale mam nadzieję, że nie miałaś z tego powodu żadnych

0: nieprzyjemności?
1: Nie.
0: Tylko po prostu trzeba było wrócić do domu, umyć go i wsadzić do szuflady ze sztućcami?
1: Tak.
0: Uff, całe szczęście. A powiedz mi jeszcze tylko, Basiu, proszę, z jakiego znaleziska takiego w plecaku najbardziej byś się ucieszyła? Co by ciebie zachwyciło, gdybyś odnalazła w swoim plecaku?
1: Nie wiem.
0: Coś do jedzenia?
1: Tak.
0: Czekolada?
1: Tak.
0: Och, no oczywiście, ja też się zawsze bardzo cieszę, kiedy odnajduję takie zagubione czekoladki. A całe czekolady to już w ogóle pełnia szczęścia, jak taka tabliczka jest, a bombonierka, to już w ogóle eksplozja radości z mojej strony. Bardzo ci, Basiu, dziękuję za twoje opowieści, a teraz poproszę o pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, brata, babcię i drugą babcię, i dziadka, i dziadka.
0: Cudowne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, wspaniałego, roześmianego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: A już za moment w naszej radiowej świetlicy pojawi się gość. Ciekawe, jaką najdziwniejszą rzecz znalazł ten nasz gość ostatnio i gdzie ją znalazł? W pokoju, plecaku, kieszeni, kurtki, a może w jeszcze jakimś niesamowitym i nietypowym miejscu? Za moment się przekonamy.

0: Świat, moi drodzy, to dopiero nam zawiruje za moment, a w sobotę to już w ogóle będzie tak wirował, że łohoho. Ciekawa jestem, czy tego samego zdania jest mój dzisiejszy gość, którym jest Katarzyna Nowicka, rzecznik Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no ja to tam wolę stać jednak mocno na ziemi, żeby nic nie przeoczyć, bo lubię też patrzeć na ziemię i na to, co pod nogami bardzo często.
0: Ale rzeczywiście to, co się będzie działo w najbliższą sobotę na PGE Narodowym w Warszawie, może spowodować, że zakręci nam się w głowie.
1: Ale wtedy mamy wygodne leżaki i pufy i można sobie chwilę odpocząć i dalej zwiedzać po prostu.
0: Otóż to. Wszystko to, o czym mówimy teraz, to rzecz jasna, takie nasze skromniutkie i cichutkie, jeszcze cichutkie, bo za chwilę będzie o tym bardzo głośno, zaproszenie na zbliżające się wielkimi krokami piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego, który właśnie w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 19 będzie rządził na PGE Narodowym.
1: Zdecydowanie będzie rządził i można na niego przyjść bez żadnego biletu, bez żadnych zapisów i o dowolnej godzinie. Zaczynamy o 11, ale możecie przyjść o 12, o 13, o której wam bardziej pasuje, byleby do 19 zdążyć zwiedzić wszystko, a to jest 650 różnych pokazów, wyobrażacie sobie? No gigantyczna ilość. Na samych namiotów jest 166, no to trzeba naprawdę się postarać i zbierać już kondycję, więc tak w piątek to tak na spokojnie, na delikatnie, na kanapie, żeby w ten sobotę mieć dużo sił na eksperymentowanie i na zwiedzanie.
0: No ja tak sobie nawet myślę, że warto stworzyć sobie taki plan, na przykład odwiedzając stronę internetową poświęconą tegorocznemu piknikowi, ponieważ tam można mniej więcej zapoznać się, co się będzie działo i żeby nic nam nie umknęło, a jak sama powiedziałaś, wielu wystawców, wspaniałe pokazy, mnóstwo atrakcji, oj, będzie się działo.
1: No ja myślę, że trzeba sobie wybrać tę bramę, która prowadzi od razu do strefy rodzinnej, bo to jest największa strefa i najwięcej rzeczy dla najmłodszych tam można znaleźć. A tuż obok jest także wypożyczalnia właśnie książek i gier, gdzie można sobie trochę się zrelaksować, no i coś też przekąsić. No i na pewno ciekawe będą też pewne duże urządzenia, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, 2 tygodnie temu leciałam szybowcem. I ten szybowiec też będzie na pikniku. No przecież ja tak nie latam bez celu dla samej przyjemności. Latałam po to, żeby zobaczyć, co będziemy mieć na pikniku. Co prawda nie pojedziecie, nie polecicie, ale będziecie się mogli przekonać, jak to jest i wsiąść do takiego szybowca. Będą też pojazdy różnego rodzaju, też duże, spore całkiem. I będzie też puszczenie balona stratosferycznego.
0: Wow, ale zaraz, zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że te wszystkie atrakcje, które znajdziemy w sobotę na pikniku naukowym, to ty je wszystkie wypróbowałaś?
1: Nie, no gdzie, 650 atrakcji, trochę za dużo, nawet dla mnie, ale tak, byłam w paru miejscach i oglądałam kilka rzeczy bardzo ciekawych, no bo robiłam sobie rolki po prostu na Instagram, żebyście wszyscy mogli zobaczyć, jak, co przygotowujemy na piknik właśnie. No i między innymi byłam właśnie w aeroklubie, więc lot szybowcowy mam zaliczony, bardzo jest to przyjemna rzecz, bo też loty można sobie zorganizować takie, ale wsiąść do szybowca będzie można już teraz na pikniku.
0: No właśnie, bo chyba przygotowanie takiego wydarzenia zaczyna się dużo wcześniej niż tydzień lub 2 tygodnie
1: już
0: przed samym wydarzeniem.
1: Już myślimy nad 30. piknikiem.
0: Już
1: czyli
0: teraz.
1: Tym następnego roku, tak, już się zastanawiamy nad tematem. Więc
0: wow.
1: Do przodu, a to będą urodziny pikniku. Zobacz,
0: tak.
1: 30 skończy, to strasznie
0: trzecia
1: dużo.
0: Trzecia dekada, niesamowite, rzeczywiście. No. Pięknie, fantastycznie. A czy jest zatem taka atrakcja, na którą ty szczególnie czekasz, bo chciałabyś ją wypróbować po prostu?
1: Ja dużo rzeczy lubię wypróbowywać, ale ja bardzo lubię na przykład straż pożarną, atrakcje, które one przygotowują. Lubię też samochody policyjne, a one też zawsze się pojawiają na pikniku.
0: Czyli lubisz wchodzić w takie miejsca, które
1: tak.
0: Codziennie jednak na co dzień nie są osiągalnymi.
1: Zdecydowanie. Też będzie stanowisko służby więziennej. Uwaga, nikogo nie będą tam chyba przymykać, ale będzie można
0: nigdy nie wiadomo.
1: Zagrać sobie na kratach więziennych. I sprawdzić, czy są podpiłowane. Więc tak jak w dawnych filmach, można tutaj się poczuć troszkę takim właśnie kryminalistą i policjantem. Więc

0: To będzie na pewno bardzo ciekawe.
1: Tak sobie myślę, że oczywiście warto wspomnieć o tym, że będą również stanowiska zarówno Polskiego Radia, jak i Centrum Nauki Kopernik. I co będzie na waszym stanowisku?
0: Na naszym będzie dużo tych inspiracji z takich z natury, no bo hasło pikniku to z życia wzięte i różne jakby rzeczy, które powstały dzięki tym inspiracjom. Na przykład wydrukowaliśmy w 3D dzioby ptasie. A jakie rzeczy powstały
1: Serio?
0: Na wzór ptasich dziobów, jak myślisz? Co to mogłoby być? Mówiłaś o tym niedawno.
1: Ojej.
0: Trzyma się w szufladzie i korzysta podczas konsumpcji?
1: Nóż?
0: Nie tylko, sztuczce.
1: A w ogóle sztuczce? Ja pomyślałam o takim grocie od strzały.
0: No, ale to też jest nożyk na przykład.
1: Też?
0: Zobacz, są różnego rodzaju. Są takie, które są bardziej zahaczone. Czyli szczypce również,
1: tak.
0: Prawda? Więc są też dzioby takie, które jak u pelikana na przykład są duże wywinięte, to są sitka.
1: Niesamowite.
0: A co powstało z łupianu?
1: No nie wiem.
0: Rzepy. Nasze ukochane rzepy, dzięki którym nie trzeba wiązać butów.
1: No powiem ci szczerze, że bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym haśle, które będzie przyświecało tegorocznemu 29. już piknikowi naukowemu z życia wzięte, ponieważ to też pokazuje, jak bardzo to nie jest nawet kwestia tego, że nauka przenika życie, życie przenika naukę, tylko po prostu ta nauka w naszym codziennym życiu funkcjonuje i tyle.
0: To chodzi o to, że też my czerpiemy, inspirujemy się tą nauką, prawda? Bo nawet zadawanie pytań takich zwyczajnych często prowadzi do naukowych odkryć. Dlaczego słońce świeci? Bardzo proste pytanie, ale bardzo trudna odpowiedź. Ale istnieje i jest ona naukowa, prawda? Również takie pytanie, dlaczego, jak to możliwe, że ta roślinka rośnie na takiej suchej glebie na przykład? Albo dlaczego mech rośnie na ścianach, nie? Czemu skręcają nam się włosy? To wszystko jest fizyka.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo rzeczywiście, kiedy porozmawiamy sobie z uczniami starszych klas szkoły podstawowej albo średniej, to słyszymy, och nie, fizyka, chemia, och nie, nie lubię tych przedmiotów. A tymczasem, kiedy spojrzymy na naukę z nieco innej strony, właśnie tej takiej towarzyszącej nam w życiu, to nagle się okazuje, że ona jest pasjonująca, radosna przede wszystkim i dostępna dla wszystkich.
0: No, trzeba sobie potestować, bo Anusz właśnie jeszcze nie wiecie, że bardzo lubicie naukę, więc warto przyjść na piknik i to sprawdzić po prostu. Tak robią naukowcy.
1: Otóż to, ale oprócz tych stref, w których właśnie będzie i Polskie Radio, Centrum Nauki Kopernik i oprócz tej strefy relaksu będzie także wiele innych.
0: No będzie strefa rodzinna, o której powiedziałam, to jedna z największych stref. Będzie też strefa przyszłości, no, która kojarzy nam się z najnowszymi odkryciami oraz wynalazkami i tam one właśnie będą się znajdowały. Więc mówiąc o strefie przyszłości, możemy myśleć o technologiach, o w tym, co nam ułatwia życie. I być może jest to takie trochę dla starszych, ale będą też tam różnego rodzaju roboty na przykład.
1: O.
0: A do tego mamy też strefę twórców, czyli jeśli lubicie coś sobie zrobić i zabrać do domu, to tam musicie podążyć, bo rzeczywiście tam będzie można na przykład sobie wypleść kosz, nauczyć się wikliniarstwa. Będzie można też pokolorować sobie pierniki, polukrować. No i wiele innych tego typu rzeczy. Będzie można też sobie ceramiczną miseczkę ulepić. No, jeśli ktoś coś lubi robić sam albo potrzebuje jakiegoś prezentu, po prostu to zamiast kupować, też można samodzielnie wykonać. Więc tam w strefie twórców, gdzie są stanowiska różnego rodzaju muzeów właśnie i takich fab labów, które zajmują się tworzeniem różnych rzeczy, to tam właśnie trzeba się skierować, a dla starszych, sentymentalnych osób muszę powiedzieć jeszcze, że będziemy mieć tam również stanowisko sitodruku.
1: No proszę, a dla młodszych to też myślę, że może być niezwykle ciekawe.
0: Ale nie mają tego sentymentu do sitodruku, prawda? Bo to taki pop art troszeczkę.
1: Tak.
0: Starsza technologia, już dzisiaj nieco zapomniana, ale wciąż pozwalająca na przykład mieć wzór na koszulce taki, jak nikt inny mieć go nie będzie. Ponieważ nawet jeśli odbijamy zawsze to samo, to zawsze ta odbitka wyjdzie trochę inna, nie? Mamy też strefę zdrowia i tam można przetestować się na wszystkie możliwe sposoby, a także zobaczyć robota, który robi operację. I bardzo jedna rzecz, która bardzo mnie zainteresowała, bo będzie tam można odbyć taki szybki kurs pierwszej pomocy, uwaga, dla zwierzaków.
1: O, super!
0: I nie mówię o pluszakach, mówię o prawdziwych zwierzakach, że tak jak wiemy, jak pomagać ludziom,

0: kiedy coś im się stanie, no to tutaj również zobaczymy, jak postępować ze zwierzakami. Myślę, że to bardzo ciekawa i bardzo rzadka rzecz. Będą również różnego rodzaju tam techniki bandażowania prezentowane. Nawet nie wiedziałam, że istnieje tak wiele rodzajów zakładania bandaży, więc będzie można zobaczyć. No i też dla osób o mocnych nerwach nauka robienia zastrzyków.
1: A myślę sobie, że to są takie umiejętności, które warto posiadać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przydadzą. Na przykład podczas wędrówki wakacyjnej, przecież wakacje za pasem, zaczną się najróżniejsze wyjazdy, kolonie, obozy, więc takie umiejętności...
0: Bandaż w kieszonce jest przydatny.
1: Tak, zdecydowanie mogą być na wagę złota. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze oczywiście coś, co na przykład o czym muszę wspomnieć, bo to jest coś, za co ja najbardziej cenię zawsze piknik naukowy, to są niesamowici ludzie, których można spotkać, bo tak naprawdę każdy, kto tam jest, mówię o osobach, które przyjeżdżają, tak, przyjeżdżają się podzielić z nami swoją wiedzą, swoją ciekawością, swoimi obserwacjami i to jest najfajniejsze.
0: Tak. I wszystkich najmłodszych odkrywców zapraszam przede wszystkim na takie stanowiska, gdzie zobaczycie, że są one prowadzone przez dzieci. Bo dzieci nie tylko zwiedzają piknik, dzieci również są wystawcami na pikniku, prezentują swoje własne eksperymenty. Więc będzie z nami kilka szkół, a będą z nami także dzieciaki, które działają w klubach młodego odkrywcy. Kluby działają w całej Polsce, Centrum Nauki Kopernik je wspiera i także za granicą, bo jadą do nas także goście z Armenii, z Gruzji, z Ukrainy i też będą pokazywać swoje eksperymenty, więc warto do nich przyjść. A jeśli spodoba wam się to, co oni robią, to co oni pokazują, to być może trzeba namówić swoją nauczycielkę bądź kogoś ze swojej rodziny, żeby założył taki klub, żebyście mogli też sami eksperymentować i robić nawet własne lokalne pikniki naukowe.
1: Myślę, że to jest doskonały pomysł. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Czy naukowcy lubią, kiedy dzieci zadają im pytania? No zastanówmy się wspólnie, jaka tutaj może odpowiedź paść, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się pikniku naukowego. No i odpowiemy sobie na to pytanie zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: To był Mieczysław Szcześniak w piosence Nauka i Przypadek. I nauka rzeczywiście będzie. Przypadków raczej nie przewidujemy.
1: No nie wiem, przypadki. Przypadki bardzo dużo, bardzo wielu naukowców doprowadziły do odkryć.
0: To fakt, prawda? Ale przypadkiem nie jest to, że się spotykamy w najbliższą sobotę. To nie jest przypadek.
1: To jest przypadek zaplanowany od ponad roku.
0: Dokładnie. Wszystko za sprawą 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego już w najbliższą sobotę 13 czerwca od godziny 11 do godziny 19. Zapraszamy Was na błonia PGE Narodowego, bo tam się spotykamy, tam będziemy odkrywać wspólnie naukę i zgodnie z hasłem tegorocznego pikniku Z życia wzięte, będziemy też odnajdywać w różnych elementach naszego życia tę naukę, która tam się czasami ukrywa i nawet nie spodziewamy się, że tam ona jest.
1: Na przykład niektóre rzeczy bardzo dobrze widać od razu na pierwszy rzut oka. No jak zobaczymy robotyczne psy. No to co? Są psami? Są psami. Są wzorowane na żywych? Tak. Podobnie jest z robotami humanoidalnymi, teraz bardzo popularnymi i coraz więcej ich chodzi wokół nas. No to są wzorowane na nas, na ludziach, prawda? Więc to jest natura, natura nam tutaj buduje całą tą historię, prawda? Również nasze mięśnie, sposób działania naszych mięśni też działa tak, że na tej podstawie powstają różne urządzenia.
0: Otóż to, prawda? Choć myślę sobie, że tutaj musimy jeszcze wyjaśnić słowo humanoidalne, bo być może nie wszyscy nasi młodzi słuchacze je rozumieją.
1: To takie człekokształtne, tak jak mamy na przykład małpy człekokształtne, goryle czy szympansy, no wyglądają tak jak my, poruszają się w podobny sposób, chociaż no wyglądają trochę inaczej, wiadomo. I na tej samej zasadzie właśnie działają niektóre roboty, które są mechanicznymi ludźmi, takimi androidami, tylko jeszcze nie do końca, bo android to może kiedyś powstanie, ale to jest pieśń przyszłości.
0: Otóż to. A czasami, kiedy wybieracie się na plac zabaw, to nawet nie podejrzewacie, ile tam najróżniejszych zasad fizyki działa.
1: No tak, na przykład karuzela działa, mamy taki eksponat baletnica w Centrum Nauki Kopernik, gdzie widać, kiedy zbliżamy się na przykład do takiego słupka, który się kręci, za który się trzymamy wirując wokół własnej osi, czyli robiąc tak jakby piruet, no to jak się zbliżamy i oddalamy swoje ciało, no to też to tempo naszego ruchu się różni, prawda? I jest bardzo, jest to zupełnie inaczej. No też wiadomo, jak to jest przy karuzeli takiej, gdzie kilka osób siedzi. Karuzela tak zwanego pana Coriolisa to był, jest jeden z takich bardzo popularnych eksponatów w różnych centrach nauki, kiedy siedzimy obok siebie, po prostu na obrzeżu karuzeli takiej zwykłej, okrągłej, jakbyśmy siedzieli w miseczce i kiedy się kręcimy, to wszyscy na siebie lecimy i wypadamy prawie stamtąd, no bo tak na nas siły różne działają.
0: No i kto by pomyślał, prawda, że tak dobrze się bawiąc codziennie po południu, wychodząc na plac zabaw, nauka też nam towarzyszy.
1: Nauka nam towarzyszy przez cały czas, tak naprawdę. Sami jesteśmy nauką, prawda? Działanie naszego ciała jest też nauką.
0: Otóż to, i to jest w ogóle fenomenalne, co powiedziałaś, ale ja nie zapomniałam
1: jak
0: o pytaniu.
1: Jak mówię, to też nauka.
0: Ja nie zapomniałam o pytaniu, które się pojawiło przed piosenką. Czy dzieci lubią, kiedy naukowcy zadają im pytania? I jak to jest, Kasia?
1: Czy naukowcy lubią, kiedy dzieci tak. im zadają? Czy dzieci, kiedy naukowcy?
0: Nie, kiedy czy naukowcy lubią, kiedy dzieci zadają im pytania?
1: Myślę, że tak, bo po pierwsze pytanie to znaczy, że ktoś się ciekawi, że się nie nudzi i nie siedzi w telefonie, tylko jednak słucha. W związku z tym i jest dociekliwy, prawda? Czyli szuka jakiejś odpowiedzi i coś kombinuje, więc każdy to lubi. Nawet jeśli odpowiedzią na dane pytanie będzie, uwaga, nie wiem.
0: Och, to jest przerażające słowo, nie wiem, jak można czegoś nie wiedzieć.
1: No właśnie można, nawet profesor naprawdę jest w stanie nie wiedzieć, nie znać odpowiedzi i to jest okej, okay, no bo na tym to polega, ale to nie jest nie wiem i do widzenia, tylko to jest nie wiem i sprawdźmy, zbadajmy, poszukajmy tej odpowiedzi, bo przez doświadczenie trzeba tę odpowiedź w jakiś sposób uzyskać. Najpierw wymyślić, jak to sprawdzić, prawda? A potem sprawdzić i przekonać się, czy mieliśmy rację, czy może nasz pomysł był zły i trzeba coś zmienić. Inaczej jakoś sprawdzić, prawda? No i no właśnie, jak sprawdzić, czy kwiatek schnie, kiedy nie ma wody? No jak? Sposób jest prosty.

0: prawda? Zostawić go bez wody.
1: No i wtedy będziemy widzieć, jak się zachowuje. No
0: nie musimy wierzyć na słowo, możemy to zweryfikować.
1: Oczywiście i między innymi tego się nauczymy, tego się dowiemy, będąc w sobotę na pikniku naukowym, bo chyba ta możliwość przeprowadzania najróżniejszych eksperymentów samemu i rozmowy z ludźmi, którzy na co dzień się zajmują najróżniejszymi naukowymi dziedzinami, jest tym takim motorem napędzającym.
0: No zdecydowanie tak. Naukowcy chcą rozmawiać, no bo tam po to przychodzą, więc jeśli są na pikniku, to znaczy, że są po to, żeby rozmawiać. A w sposób, w jaki rozmawiamy, to ten najprostszy. Tak jak zawsze mówił to profesor Łukasz Turski, prawda? I sam przeprowadzał przecież bardzo dużo eksperymentów, tłumacząc bardzo poważne rzeczy. Na przykład pękanie tankowców, takich gigantycznych statków, w jaki sposób one mogą pęknąć, tłumaczył gotując parówki. No bo wiemy, parówki też czasami pękają, prawda? Kiedy się je za długo pogotuje. A pękają one w identyczny sposób, na takiej samej zasadzie, jak właśnie gigantyczne statki, więc...
1: Niesamowite, więc nigdy o tym nie myślałam.
0: Proste rzeczy nie są złe. Proste rzeczy pomagają wytłumaczyć wiele rzeczy.
1: A jak myślisz, czy nauka może być przygodą?
0: Myślę, że tak. Że, no generalnie to tak jak każda pasja, prawda? Każda pasja może być przygodą. Zależy, czy ona ma początek i koniec. Mi się wydaje, że taka naukowa pasja to nie ma nigdy tego końca. Bo tak naprawdę to jest wielka przygoda życiowa, bo jeśli ktoś się czymś zajmuje, interesuje, no to też zdobywa coraz więcej wiedzy na ten temat. Jak? Właśnie prowadząc eksperymenty i badania. I jeśli coraz więcej wie, to chce wiedzieć jeszcze więcej. No chce być jeszcze lepszy, to tak jak z każdą pasją, którą się ma, prawda?
1: Bardzo się cieszymy zatem, że wspólnie będziemy mogli Wam towarzyszyć w najbliższą sobotę w kontynuacji Waszej pasji, albo może w rozpoczęciu naukowej pasji.
0: Dokładnie, szukajcie na stanowiskach piknikowych.
1: Do czego bardzo, bardzo gorąco Was dzisiaj zachęcała Katarzyna Nowicka, rzecznik Centrum Nauki Kopernik. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, widzimy się na pikniku.
1: No do zobaczenia, oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Marzenia o spełnianiu artystycznych planów często pojawiają się bardzo wcześnie. Wtedy miejsce nie ma większego znaczenia. Nucimy pod prysznicem, tańczymy w parku i na przerwach w szkole, ale przychodzi taki moment, że chcemy pokazać swój talent większej publiczności i zaprezentować go na dużej scenie. Takie możliwości już od 46 lat daje

0: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. A wszystkiemu bardzo uważnie przesłuchiwać się będzie Polskie Radio Dzieciom. Na relacje z tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam już w najbliższy piątek w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi. Czekam na Was od 18. Martyna Chuderska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Ciao!
1: No i wracamy do naszej radiowej świetlicy, a przypominam, że dzisiaj przygotowujemy się do jednego z najbardziej niezwykłych wydarzeń roku, czyli pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego, który już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Tegoroczne hasło? Z życia wzięte. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie wówczas w Warszawie albo w okolicach, przyjdziecie nas odwiedzić. I nie tylko nas, bo nie tylko będą stanowiska Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, ale jak przed momentem mogliście się dowiedzieć od naszego dzisiejszego gościa, będzie ponad 600 wystawców, mnóstwo atrakcji i możliwości zrobienia najróżniejszych wykonania i wypróbowania eksperymentów. Dlatego przybywajcie, przybywajcie, bo naprawdę będzie fantastycznie. A wiadomo, że nauka bardzo często zaczyna się od takiego prostego pytania, które rodzi kolejne pytanie i kolejne i kolejne i w ten sposób odkrywa się najróżniejsze, bardzo ciekawe rzeczy, jak chociażby te pytania, które stawiał przed momentem w piosence Archimedes, który ostatecznie odkrył, wiele ciekawych rzeczy, ale to najsłynniejsze, co mu się udało odkryć, nastąpiło właśnie przez przypadek w wannie. Cały Archimedes. A może wśród naszych słuchaczy

mam teraz takie pytanko. Czy wśród naszych słuchaczy teraz, którzy nam towarzyszą, są miłośnicy teatru? Chyba tak. Wiem, że wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest wielu miłośników teatru. Tym bardziej się cieszę, że mam dla was zaproszenie. Zaproszenie do teatru, rzecz jasna. Tym razem do Teatru Maska w Rzeszowie. Na spektakl Brzydkie Kaczątko. Spektakl ten jest zaplanowany na 12 czerwca, czyli na najbliższy piątek, na godzinę 11. Jeżeli w najbliższy piątek, 12 czerwca o godzinie 11 macie czas wolny i znajdujecie się w Rzeszowie lub okolicach, to zapraszamy was bardzo serdecznie na spektakl Brzydkie Kaczątko. Co należy zrobić, by otrzymać od nas to zaproszenie? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055 i odpowiedzieć nam, w jakiego ptaka zamieniło się brzydkie kaczątko. Czy rzeczywiście stało się kaczką, a właściwie powinnam powiedzieć kaczorem, czy może jednak jakimś innym ptakiem? 22 645 2055.

A ja przypominam, że cały czas mam do rozdania jedno podwójne zaproszenie na spektakl Brzydkie Kaczątko. Spektakl, który odbędzie się w najbliższy piątek, 12 czerwca o godzinie 11 w Teatrze Maska w Rzeszowie. Zatem jeżeli jesteście z Rzeszowa lub okolic, albo może akurat 12 czerwca, czyli w ten najbliższy piątek w okolicach godziny 11 będziecie w Rzeszowie i macie ochotę wybrać się do teatru, no to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Kiedy zadzwonicie, należy odpowiedzieć tylko na jedno proste, krótkie pytanie. W jakiego ptaka w historii o Brzydkim Kaczątku zmieniło się to kaczątko? Czy rzeczywiście zostało ono kaczorem? Jeżeli znacie tę odpowiedź i w najbliższy piątek możecie i macie ochotę wybrać się do Teatru Maska w Rzeszowie, to dzwońcie.

No dobra, to do naszej puli zagadek i biletów, a przypominam, że cały czas mamy do rozdania zaproszenie do Teatru Maska w Rzeszowie na Brzydkie Kaczątko na najbliższy piątek na godzinę 11. Dorzucam jeszcze zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie. Spektakl pod tytułem Piękny Świat odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 13. Jeżeli w najbliższą niedzielę będziecie w Szczecinie albo w ogóle mieszkacie w Szczecinie i macie ochotę o godzinie 13 wybrać się na spektakl Piękny Świat, jest to spektakl, który odbędzie się w sali Najnajowej, więc podejrzewam, że jest dedykowany malutkim dzieciom, więc możecie na przykład takie zaproszenia zdobyć dla swojego młodszego rodzeństwa, albo drodzy rodzice, to wy możecie zadzwonić, żeby zabrać swoje najmłodsze pociechy na taki spektakl, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. A, no i jeszcze jakaś zagadka by się przydała. No to skoro tytuł spektaklu to Piękny Świat, no to na tym właśnie polega moje pytanie, na odpowiedzi waszej dotyczącej tego, jakie trzy cechy musi taki piękny świat spełniać. 22 645 20 55. Przypominam, to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, a w puli mamy zaproszenia do Teatru Pleciuga w Szczecinie na najbliższą niedzielę oraz do Teatru Maska w Rzeszowie na najbliższy piątek.

0: No ja mam nadzieję, że nie będę wam wysyłać sygnału SOS, tylko bardzo chętnie wyślę wam zaproszenia do teatru. I wiem, że na takie zaproszenia zaciera rączki i bardzo chętny na nie jest Staś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Stasiu, czy to się zgadza? Chętnie byś wybrał się do teatru?
1: No.
0: No to świetnie. A do Teatru Pleciuga w Szczecinie, czy do Teatru Maska w Rzeszowie?
1: W Szczecinie.
0: W Szczecinie. A czy ty już byłeś w Teatrze Pleciuga?
1: Tak.
0: I czy to jest fajne miejsce?
1: Tak.
0: No to ja się bardzo, bardzo cieszę. Mam tutaj dla ciebie do zaoferowania zaproszenie na spektakl Piękny Świat. Spektakl ten w najbliższy czwartek się odbędzie o godzinie, najbliższą niedzielę, 14 czerwca. Oczywiście o godzinie 13. Spokojnie, spokojnie. To było tylko delikatne przejęzyczenie. Strach się nagle pojawił, że nie będziecie mogli się wybrać. Nie, spokojnie. Oczywiście spektakl jest w najbliższą niedzielę. Jak wspomniałam, tytuł spektaklu to Piękny Świat. I pamiętasz, jakie było zadanie do wykonania, aby otrzymać te zaproszenie?
1: Tak.
0: Jakie to było zadanie?
1: Brzydkie kaczątko.
0: Nie, nie, nie. Na spektakl Piękny Świat...
1: Łabędź.
0: Poczekaj, bo to pomieszałeś wszystko. Nie, Staś, na spektakl Piękny Świat zadanie polegało na wymienieniu trzech cech, które powinien taki piękny świat mieć. Czyli co powinno być takiego na świecie, żebyśmy mogli go nazwać pięknym?
2: Zespołów.
0: No to może być praca zespołowa, moi drodzy.
2: Dobro.
1: Dobro.
0: Dobro. Bardzo fajny pomysł. Coś jeszcze?
1: Dobro na wszystkich pokój.
0: Mhm, ale to w sensie takim, żeby każdy miał swój pokój? W domu?
1: Nie.
0: A jaki pokój? Żeby się ludzie nie kłócili, tak?
2: Nie kłócili, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No i jaką jeszcze trzecią cechę byś dał?
2: Pomaganie.
1: Pomaganie.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo fajne. A wiesz, na przykład ja od siebie bym dodała na przykład, żeby na drzewach rosła czekolada. To też byłby piękny świat. Nie wiem, czy ty lubisz czekoladę, Staś?
1: Lubię.
0: Ach, no widzisz, no to też mógłbyś się ucieszyć, prawda? Też mógłbyś ten świat nazwać pięknym, gdyby na drzewach rosła czekolada. No bo czasami możemy sobie tak poszaleć, pofantazjować o takich niesamowitych, niespotykanych rzeczach, no bo przecież trochę na tym polega zabawa z wyobraźnią. Chociaż oczywiście te trzy elementy, te trzy cechy, o których wspomniałeś razem z tatą, są przepięknymi rzeczami i to rzeczywiście byłby cudowny świat, nie tylko piękny, ale przepiękny, właśnie wspaniały i cudowny, gdyby faktycznie tak się działo. Oczywiście, tak sobie myślę, że chyba nikogo nie zdziwi zupełnie, że teraz właśnie pojawią się... Brawa, fanfary i oklaski, bo one w twoją stronę, Staś, teraz powędrowały. Zresztą tak samo jak zaproszenia na spektakl Piękny Świat do Teatru Pleciuga w Szczecinie. W przyszłym tygodniu bardzo proszę zadzwoń, by opowiedzieć, jak było, dobra? Cudownie. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Tatę, mamę, moich kolegów, trzech świat.
0: Kogoś jeszcze?
1: Kolegów moich ze przedszkola i to już wszystko.
0: Super pozdrowienia. My się do tych pozdrowień oczywiście przyłączamy i ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy uśmiechy i życzymy kolorowego, fantastycznego dnia i udanej wyprawy do teatru w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: A już za moment zaproszę was do udziału w waszej ulubionej zabawie łamigłówce dźwiękowej. Zaraz po piosence zaczynamy muzyczne puzzle.

0: No i jak? Jesteście gotowi, by rozpocząć naszą zabawę?
1: Muzyczne puzzle.
0: Mam nadzieję, że tak, bo ja jestem już bardzo, bardzo zniecierpliwiona, by przedstawić wam pierwszą podpowiedź. Bo na tym polega nasza zabawa, nasza łamigłówka dźwiękowa, że my prezentujemy wam podpowiedzi. Zazwyczaj są to słowa, ale nie tylko. A wy odgadujecie tytuł piosenki, na który was te podpowiedzi naprowadzają. Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być za tytuł piosenki, to wtedy dzwonicie do nas pod numer telefonu 22 645 2055, a my sprawdzamy, czy to jest rzeczywiście ten tytuł, którego akurat dzisiaj poszukujemy. No dobra, wiecie już, na czym polegają nasze zasady naszej zabawy, to myślę, że czas najwyższy na pierwszą podpowiedź. A będzie to słowo wilk. No i teraz jeszcze pytanie, te słowa, to o co z nimi chodzi? Słuchajcie, tak jak powiedziałam, są to podpowiedzi. I one mogą być te słowa, te wyrazy, w tym wypadku wilk. To może być takie słowo, które odnajdziecie albo w tytule piosenki, albo w tekście piosenki, albo może być to wyraz, który nam się kojarzy akurat z tą piosenką. Więc tutaj możliwości jest kilka. Warto byście pokombinowali, popróbowali, niekoniecznie od razu wpisywali wszystko w wyszukiwarkę albo w AI. Czasami warto

to pogłówkować samemu albo w całym zespole rodzinnym, jak najbardziej. Bo myślę, że na tym polega najfajniejsza zabawa, na takim wspólnym poszukiwaniu, na wspólnej zabawie, do której Was właśnie teraz zapraszamy. Pierwsza podpowiedź to słowo wilk.

0: trwa nasza zabawa pod tytułem Muzyczne Puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki i to tylko bazując na podpowiedziach, na kilku słowach naprowadzających nas na ten tytuł. Do tej pory poznaliście pierwsze takie słowo i był to wyraz wilk. No i pierwsze propozycje się już teraz pojawiły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Pola, Mania i Tadzio z mamą.
0: Bardzo miło mi was gościć po drugiej stronie linii telefonicznej. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się do nas zadzwonić ze swoją propozycją. No i jestem niesamowicie ciekawa, jaki tytuł piosenki kojarzy wam się ze słowem wilk.
1: Czerwony kapturek.
0: Już sprawdzamy. Tego tytułu akurat dzisiaj nie poszukujemy. Kto wie, może pojawi się on jutro, albo pojutrze, albo w przyszłym tygodniu. Także super, dziękujemy za te propozycje. I jeszcze oczywiście potrzebne nam są wasze pozdrowienia. Kogo pozdrawiacie?
1: Mamę,

0: bardzo piękna.
1: Super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie za nie dziękujemy. Dołączamy się do nich i Was także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Za moment będą kolejne podpowiedzi, więc bądźcie uważni, zostańcie z nami, bo jeszcze tego tytułu cały czas poszukujemy. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: A czy ja dobrze usłyszałam, że teraz Jagienka się do nas dodzwoniła? Halo, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czy to ty, Jagienko?
2: Tak.
1: Witam cię bardzo serdecznie i od razu chciałabym się zapytać, jaki według ciebie może być poszukiwany przez nas tytuł piosenki, który kojarzy się lub w którego tekście występuje słowo wilk?
2: Kolorowy wiatr.
1: Już sprawdzam. Brawo! No świetnie ci poszło. Po pierwszym słowie? Tak od razu? Odgadłaś bez problemu?
2: Tak.
1: Ale sama na to wpadłaś, czy to była taka rodzinna współpraca nad poszukiwaniem? Wspólnie. No tak, no fantastycznie. A powiedz mi, czy ty znasz tę piosenkę, Kolorowy wiatr?
2: Nie.
1: Och, to za moment będziesz mogła się w nią wsłuchać. To jest piosenka, którą w oryginalnej wersji śpiewa pani Edyta Górniak i jest to piosenka, która pochodzi z bajki. No ty nie, jak nie znasz tej piosenki, to może nie wiesz z jakiej bajki, ale może mama wie z jakiej bajki pochodzi ta piosenka?
3: Bajki Pocahontas.
1: Oczywiście, a Pocahontas to była...
3: Indianka.
1: Tak, tak, tak, taka indiańska księżniczka, można powiedzieć, która też miała bardzo dużo najróżniejszych przygód. Kto wie, może akurat dzisiejsza wygrana, dzisiejsza przygoda z muzycznymi puzzlami zainspiruje Was do tego, by w najbliższy weekend wspólnie rodzinnie obejrzeć Pocahontas. Myślę, że to byłby... No, też tak myślę, że to byłby bardzo mile spędzony czas, który później może zaowocować najróżniejszymi, ciekawymi rozmowami i dyskusjami. Zresztą za moment, jak wsłuchasz się, Jagienko, w ten utwór, to zobaczysz, jak piękna to jest melodia, jak piękny to jest tekst i myślę, że wtedy już na pewno będziesz chciała zobaczyć tę bajkę. Ale zanim oglądanie bajki Pocahontas rodzinne, to najpierw jeszcze pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
2: Moją mamę, tatę, tatę i jeszcze moje koleżanki z przedszkola.
1: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie tak...
2: Pani...
1: Tak?
2: Jeszcze ja... Jutro będę miał w przedszkolu występ.
1: Och, to najpierw tylko dokończę, że ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy ci moc uśmiechów. A teraz chciałabym się dopytać, jaki występ jutro będziesz miała?
2: Będziemy żegnać żarówkę.
1: Czyli można powiedzieć, że po jutrzejszym występie tak będziesz już trochę szkolniakiem.
2: Ale jeszcze zerówka wtedy będzie.
1: No ja wiem, wiem, no ale już tak prawie jak szkolniak będziesz. A jesteś już przygotowana na to, by od września rozpocząć szkołę? Masz już wszystko zgromadzone?
2: Jeszcze nie.
1: Mhm. Ale już coś masz?
2: Nie.
1: Chęci masz, żeby pójść do szkoły?
2: Tak.
1: A byłaś już w tej szkole, do której będziesz chodziła od września?
2: Tak.
1: I podoba ci się to miejsce?
2: Tak.
1: A jest tam...
2: Bardzo dużo razy byłam.
1: O, no to super. Jest tam świetlica?
2: Bo mój brat też tam chodzi.
1: Ach, no to jak będziesz miała brata w starszej klasie, to w ogóle super. Ale powiedz mi, czy tam jest świetlica?
2: Tak.
1: No to fantastycznie. Jak rozpoczniesz od września szkołę, to będziesz mogła do mnie zadzwonić do radiowej świetlicy i będziemy sobie konsultowały, czy warto coś zmieniać w naszej, albo może coś dodać w twojej, dobra?
2: Okej.
1: No ale zanim wrześ,

0: Jesień to jeszcze upragnione, wyczekane przez wszystkie dzieci wakacje i na nich się będziemy w najbliższych dniach zapewne skupiać. Jagienko, pięknie Ci dziękuję za wspólną zabawę, za super pozdrowienia. Słyszymy się niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. I już za momencik w naszej radiowej świetlicy będzie rozbrzmiewał kolorowy wiatr, bo to tego tytułu piosenki poszukiwaliśmy dzisiaj w naszych muzycznych puzzlach. Zatem, o, to właśnie teraz ten moment nastąpił. Kolorowy wiatr i Edyta Górniak.
2: Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.

A czy ja wspominałam wam o tym, że w najbliższą sobotę widzimy się na PGE Narodowym? No jasne, że wspominałam, zwłaszcza przy okazji naszego gościa, który się dzisiaj pojawił, a przypominam, że była to pani rzecznik z Centrum Nauki Kopernik. Dlaczego akurat z tego miejsca? Bowiem 29. piknik naukowy jest piknikiem naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik właśnie. Od tego roku piknik, a właściwie cała jego nazwa brzmi następująco. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, który był pomysłodawcą tego pikniku, dlatego właśnie w ten sposób został uczczony. Powiedziałam, że w najbliższą sobotę 13 czerwca spotykamy się na PGE Narodowym i to jest prawda. Tam będziecie mogli spotkać się ze mną, z Kasią i jeszcze z paroma innymi osobami z naszej redakcji. Zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. Od godziny 11 do godziny 19 tam będziemy, ale szczególnie zapraszam was o godzinie 13, bo właśnie wtedy rozpocznie się nasza audycja specjalna. Potrwa ona przez godzinę, czyli do 14, a podczas tego wyjątkowego programu przeniesiemy się, wiecie gdzie? No nie, skąd macie wiedzieć? Jeszcze tego wam nie powiedziałam. Na plac zabaw, tak. Opowiemy, jakie siły działają na każde dziecko, które korzysta z karuzeli, zjeżdżalni, huśtawki czy też drabinek. I co właściwie to oznacza? No i tak sobie myślę, że choć każdy z nas, nie jeden, nie dwa, ale raczej wielokrotnie był na placu zabaw, to nigdy nie zastanawiał się nad tym wszystkim, co tam się dzieje i jak dużo najróżniejszych odcieni nauki można tam odnaleźć. O godzinie 13 zapraszam was zatem albo przed radioodbiorniki, a najlepiej na PGE Narodowym, kiedy nasza audycja na żywo w studiu plenerowym będzie miała miejsce. Wówczas się spotkamy i będzie możliwość do zadawania pytań i otrzymywania najróżniejszych odpowiedzi, zwłaszcza od naszych ekspertów.

Za 5 minut przywitamy godzinę 18, a to oznacza, że na moim miejscu zasiądzie ktoś inny. A kto to będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie to Justyna Majchrzak, która już teraz do nas macha i zaprasza na rodzinny koncert życzeń. Jakie to będą dzisiaj piosenki, którymi będzie was raczyła przez te najbliższe 2 godziny, czyli do godziny 20? A tego wam jeszcze nie zdradzę. Przekonacie się o tym, jeżeli zostaniecie z nami, do czego bardzo, bardzo gorąco was zachęcam. Tak samo jak zachęcam was jeszcze raz gorąco do tego, byście towarzyszyli nam w najbliższą sobotę podczas 29. pikniku naukowego. To była audycja pod tytułem Radiowa Świetlica. Ja nazywam się Marta Powałowska. Tę audycję współtworzyła ze mną Kasia Pietrzak. No i pozostaje mi już tylko powiedzieć wam do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Pa, pa!

0: Słucham Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu.
3: Za gulami.
4: Za lasami.
2: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: Na zegarze jest już prawie minuta po godzinie 18.
6: Rodzinny koncert życzeń.
5: A co to za audycja? Zapyta ten, kto po raz pierwszy dzisiaj słucha Polskiego Radia Dzieciom właśnie o tej porze. No to od razu odpowiadam. To jest audycja, w której jak złote rybki spełniamy wasze muzyczne życzenia. Mamy tutaj czas i to tego czasu jest bardzo dużo. Aż do godziny 20, czyli prawie przez 2 godziny jeszcze będzie czas na życzenia. Na

przykład imieninowe. Spojrzałam do kalendarza. Imieniny obchodzi dzisiaj Małgorzata i Małgosia i Gośka i Gocha. Różnie się mówi na Małgorzatę. Można to imię zdrabniać, można to imię zgrubiać, można używać formy Małgorzato. Brzmi szlachetnie, prawda? Więc jeśli macie taką Małgorzatę, Małgorzatkę, Małgośkę, Małgosię w swojej okolicy, a jeszcze nie składaliście jej życzeń, to być może ta audycja będzie świetną okazją, żeby poprosić o jakąś ulubioną piosenkę dla Małgosi. Można też o swoją ulubioną piosenkę poprosić, zwłaszcza jeżeli wracacie w tej chwili właśnie z różnych zajęć do domu, bo chyba już skończyliście zajęcia, które dzisiaj mieliście w szkole i te poszkolne też chyba już są za wami. A na początek naszego rodzinnego koncertu życzeń będzie...

0: piosenka od małego TGD na początek naszej audycji.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Właśnie tak się nazywamy. W środowe wieczory. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Dzisiaj w takim duecie będziemy razem z wami do godziny 20, jak zawsze w środę. No i czekamy. Czekamy na wasze pozdrowienia, czekamy na wasze życzenia pod numerem 226452055. Można, jeśli ktoś jest troszkę bardziej nieśmiały. No i ma dostęp do maila, to można do nas też przesłać takie życzenia i dedykacje i wybór piosenki za pośrednictwem adresu mailowego dzieci@polskieradio.pl. A na początek naszego spotkania była piosenka małego TGD, natomiast

natomiast przez całą naszą audycję będą przewijały się, jak na przykład w takim cieście cynamonowym, co jakiś czas pojawia się warstwa cynamonu, więc u nas tą warstwą cynamonu będą piosenki do słów poetów i poetek polskich. Tak to właśnie będzie. A zaczniemy od poety doskonale wam znanego,

proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec.

cię przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: I już się skończyło, naprawdę. Piotr Franczewski zaśpiewał po mistrzowsku, jak to on potrafi, piosenkę zresztą z filmu Akademia Pana Kleksa, do słów oczywiście Jana Brzechwy. Ciekawa jestem, czy rodzice oglądali ten film. Film był z roku 1983, czyli rodzice mogą go znać. A skoro już o rodzicach mowa, to przypomnę, że rodzice też mogą do nas telefonować albo mailować w sprawie życzeń i pozdrowień dla swoich dzieci, albo mogą spełnić jakieś swoje muzyczne marzenie, jeśli mają Państwo w głowie jakąś piosenkę, której dawno nie słyszeliście, to bardzo proszę o telefon w tej sprawie 226452055 albo mail dzieci@polskieradio.pl. Postaramy się z Darią coś w tej sprawie zrobić. To jest rodzinny koncert życzeń, do którego zatelefonowała Klaudia. Cześć Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tam u Ciebie, Klaudio, słychać?
1: Jem kolację.
0: Smacznego. A co tam na kolację?
1: Kanapki.
0: A jakieś warzywko też jest?
1: Ogórek.
0: Bardzo dobry wybór. Ja też lubię ogórki. Nie tylko można się nim najeść takim ogóreczkiem, ale jeszcze nasycić pragnienie, bo ogórek ma w sobie dużo wody, prawda?
1: Mhm.
0: Można by wycisnąć z niego tę wodę i zostałby tylko taki marny flaczek, ogóraczek. Ale ogórek z tą wodą jest najlepszy. Pogoda za oknami w Warszawie taka sobie. Deszczowo się zrobiło. A u Ciebie, Klaudio?
1: U nas też deszcz pada.
0: Lubisz deszcz?
1: No bo później można wyjść i skakać po kałużach.
0: No zapomniałam, że tak można. Widzisz, przypomniałaś mi. Bardzo Ci dziękuję za takie przypomnienie. Myślę, że deszcz to też jest taka pogoda, przy której świetnie się czują poeci i poetki. Pewnie przytulają się wtedy do poduszek,

0: otwierają jakiś piękny brulion w żółtej, słonecznej okładce i notują w tym brulionie jakiś pomysł na wiersz albo nawet gotowy wiersz. Czy ty kiedyś napisałaś jakiś wiersz, Klaudio?
1: Nie.
0: A lubisz?
1: Dopiero się uczę pisać.
0: Jasne. A może rymujesz sobie czasami, nie zapisując tego? Lubisz sobie porymować?
1: Tak.
0: Mhm. Poszukamy jakiegoś rymu, czekaj. Do słowa deszcze. Do słowa deszcze. Jakiegoś rymu może poszukam.
1: Deszcze, kleszcze.
0: O, to się zrymowały te kleszcze, to wszędzie wejdą, nawet do wiersza, naprawdę. A może deszcze jeszcze? Na przykład, od dawna padają deszcze, czy słońce przyjdzie do nas jeszcze?
1: Jeszcze.
0: To właśnie, mógłby być taki wierszyk, albo przynajmniej początek wierszyka, chociaż powiem ci, że na rymach się oczywiście poezja nie kończy. Czasami nawet nie zaczyna się na rymach, bo są takie wiersze, które się nazywa białymi i one wcale nie mają w sobie ani jednego rymu. Po prostu są poezją bez rymowania, a i tak świetnie się taką poezję czyta i się czuje taką poezję. Klaudio, wróćmy do twojej, może nie kolacji, chociaż pewnie ubywa kanapek na talerzu, natomiast wróćmy do twoich zamówień muzycznych. Na jaką piosenkę miałabyś ochotę i komu tę piosenkę chciałabyś zadedykować?
1: Mamie i tacie 10 czasów słonecznego bałaganu.
0: O, Rety, a dlaczego właśnie tę piosenkę chcesz rodzicom zadedykować?
1: Bo dawno nie słuchałam.
0: Myślałam, że dawno nie sprzątałam, odpowiesz.
1: Też.
0: A lubisz sprzątać?
1: Mm-mm.
0: Tak bywa czasami, że czasami nie lubimy, a potem nagle ogarnia nas jakiś szał porządkowania i porządek robi się prawie sam, no z niewielką naszą pomocą. A tymczasem zrobimy trochę bałaganu, co?
1: Mhm.
0: To na prośbę Klaudii. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Klaudio, i smacznej kolacji.
1: Dziękuję.

0: planu.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

trzy. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie.

0: No ciekawe, ciekawe, czy Klaudia nabrała ochoty przy tej piosence do sprzątania. To jest audycja Rodzinny Koncert Życzeń. Na zegarze 18 minut po godzinie 18. Imieniny godziny. I o tej właśnie porze witam Natalię. Cześć Natalio, dobry wieczór, dzień dobry. Halo, halo, Natalko, cześć, jesteś tam?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Natalko. Ty wybrałaś wersję dzień dobry, bo ja się tak zastanawiam zawsze o tej porze, czy już dobry wieczór, czy może cześć, czy może dzień dobry. No jeszcze jest jasno za oknami, jasno i deszczowo, a u ciebie jak?
1: Deszczowo.
0: Lubisz deszcz? No proszę bardzo. Słuchajcie, chyba dzisiaj tworzymy takie stowarzyszenie miłośników deszczu. Już należy do tego stowarzyszenia Klaudia. Teraz Natalia się zapisuje. Zaraz legitymację będę wystawiała wszystkim tym, którzy lubią deszcz. Patrzę na Darię. Tak? A tata też lubi deszcz? Bo słyszę, że tam tata chyba jest w okolicy.
2: Pewnie, że lubię.
0: O, dziękuję bardzo, że pan tata się odezwał. Miło słyszeć zawsze nie tylko naszych słuchaczy, ale jeszcze ich rodziców. Najczęściej wam towarzyszą w słuchaniu Polskiego Radia Dzieciom. Dario, patrzę na ciebie. Czy ty lubisz deszcz? Daria pobiegła po parasol. Chyba lubi. Chyba lubi. Poproszę cię w takim razie, Natalko, o twoje pozdrowienia i o propozycję piosenki.
1: Tatę.
0: Pozdrawiamy. Kogo jeszcze?
1: Mamę.
0: Wspaniale, to już komplet rodziców pozdrowiony. Ktoś jeszcze dołączy do tej grupy? Wystarczy, tak? Rodzice pozdrowieni w takim razie. A piosenka, o którą prosisz, nazywa się...
1: Nie mówimy o Brunie.

0: To był nasz
1: bajkowy superhit.
0: Czyli piosenka z filmu Nasze Magiczne Encanto, o którą poprosiła Natalka, bo przypomnę, że w tej audycji, która w każdą środę między godziną 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom trwa, w audycji Rodzinny Koncert Życzeń możecie spełniać swoje muzyczne marzenia. Ale oprócz tego ja też podrzucam jakieś swoje typy, swoje piosenki i dzisiaj wybrałam, słuchajcie, piosenki do tekstów wierszy polskich poetów i poetek. I wyobraźcie sobie, że chociaż niektóre z tych wierszy zostały napisane kilkadziesiąt lat temu, to nadal nie straciły nic ze swojej świeżości, ze swojej urody. I często współcześni artyści sięgają właśnie po tę poezję i dają jej znowu życie, kolejne życie. I jeszcze nowszych słuchaczy się dla tych poezji znajduje. Tak było na przykład z wierszami Ludwika Jerzego Kerna, które nagrali dla was artyści z zespołu Mamy Śpiewamy. Była u nas jakiś czas temu Ania Szafraniec z tego zespołu i o wierszach Ludwika Jerzego Kerna, które zaaranżowano na nowo, opowiadała tak.
2: Jak zaczęliśmy czytać, ja i mój mąż, wiersze Ludwika Jerzego Kerna oraz Ferdynanda Wspaniałego naszym dzieciom, to bardzo byliśmy zdziwieni, że nikt nie podjął próby umuzykalnienia tych wierszy. My zakochaliśmy się w tej poezji. Oczywiście częściowo pamiętaliśmy ją gdzieś tam z dzieciństwa. Naszym dzieciom bardzo się podobały te wiersze i stwierdziliśmy, nie, my musimy coś z tym zrobić po prostu. I wszystko się udało. Wspaniała współpraca ze spadkobiercami praw do wierszy Ludwika Jerzego Kerna, które było też takim bardzo silnym dla mnie przeżyciem, spotkanie tych osób. I udało się. Ja myślę, że te wiersze są tak współczesne, że w ogóle nie słychać, że niektóre z nich mają ponad 50 lat.
0: I chętnie do nich wracamy. To teraz będzie piosenka w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy. Piosenka oczywiście do słów Ludwika Jerzego Kerna z dedykacją dla wszystkich Władków.
3: Koci, koci, łapci. Zrobił dziadek

0: W mieście Szadek w sieradzkim powiecie. Lecz jak Szadek szadkiem, żaden świadek nie był tego świadkiem. Ja wiem przez przypadek o tych wąsach babci, bo ja jestem wujek Władek, koci, koci, łapci.
1: Ludwik Jerzy Karn napisał wiersz, wujek Władek, a zaaranżowała tę poezję i stworzyła z niej piosenkę grupa Mamy Śpiewamy. No to jak tam? Jakieś wam się klują życzenia, marzenia w głowach, które moglibyście wypowiedzieć albo napisać? Bo adres mailowy też mamy, dzień dzieci@polskieradio.pl, albo numer telefonu 226452055. W sprawie deszczu też można do nas się odzywać, bo ja przypomnę, że tworzymy tutaj takie Stowarzyszenie Miłośników Deszczu. Samozwańcza grupa. Być może powstanie tych wszystkich, którzy już teraz, albo za chwilę, albo tak jak ja, po godzinie 20 wyjdą na ten deszcz i będą się nim cieszyć. A teraz Wesołe Podwórko i piosenka Kto tu mieszka?

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Tak jest, w każdą środę po godzinie 18. I już myślę, że wielu słuchaczy jest z nami zaprzyjaźnionych, z Jackiem Zawadą, który też tutaj siada przed mikrofonem po godzinie 18 w środę. I ze mną, i z tymi piosenkami, na które być może czekacie, do których tęsknicie i które chcielibyście usłyszeć. Ciekawa jestem, co tam brzmi w głowie, w uszach Asi i jej mamy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Skąd do nas telefonujecie?
2: Z Wrocławia.
1: I jak we Wrocławiu?

0: Też deszczowo?
1: Też.
0: Cieszysz się z tego deszczu?
1: Tak.
0: No proszę bardzo. Ja coś mam szczęście do samych miłośników takiej deszczowej pogody. Czekam na więcej osób, które lubią deszcz i które się z tego deszczu cieszą. Już mamy całkiem sporą gromadkę, ale mam nadzieję, że do końca audycji będzie tutaj cała deszczowa banda. A co tam porabiasz o tej porze? Jest 18:32 dokładnie na zegarze. Tutaj audycja, czerwone lampki przy mikrofonach, Daria za szybą, przy telefonie, który odbiera. A co u was się dzieje? Jak spędzacie ten popołudniowieczór?
1: Teraz jedziemy do domu.
0: Po różnych zajęciach, które były wcześniej, tak?
1: Tak, logopedii.
0: A, i dobry to był dzień dla ciebie?
1: Tak.
0: Cieszę się bardzo w takim razie, że środa zakończona, prawie zamknięta na kluczyk w kolorze niebieskim, jak ten deszcz na przykład. I będzie można za chwileczkę rozpocząć czwartek, piątek, a potem będzie weekend. Jaki dzień tygodnia lubisz najbardziej?
1: Środę.
0: Właśnie środę. O, to mnie cieszy w takim razie, bo ja też bardzo lubię środy. Środa to jest taki troszkę mój dzień. Troszkę mój, a troszkę Jacka Zawady, którego teraz serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, może nas słucha, może do nas macha w tej chwili. A o jaką piosenkę chciałabyś nas poprosić? Co chciałabyś usłyszeć w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Mój sąsiad Totoro.
0: Mhm. Masz takiego sąsiada?
1: Nie.
0: A co to jest za historia? Mogłabyś coś powiedzieć dzieciom, które tej opowieści filmowej nie znają?
1: O duchu przyrody Totoro.
0: Tak, to jest taka bajka, słuchajcie, kreskówkowa, wyprodukowana przez Studio Ghibli. To jest japoński producent różnych filmów, które są czasami bardzo niezwykłe. Właśnie jak ta opowieść o Totoro. No to gramy w takim razie, a wam dobrej drogi do domu.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim udanego słuchania.

To piosenka, to czołówka z filmu Mój sąsiad Totoro. Jeżeli was zaintrygował ten język, to ja powiem, że to był język japoński, bo właśnie w tym języku porozumiewają się bohaterowie kreskówki Mój sąsiad Totoro, no bo właśnie film w Japonii powstał. Może są wśród naszych słuchaczy miłośnicy kraju kwitnącej wiśni. Polecam wam w takim razie zainteresowanie się różnymi produkcjami studia Ghibli. Są te kreskówki niezwykłe, pięknie rysowane, pięknie malowane, bardzo dynamiczne, a czasami wprost przeciwnie, marzycielskie i romantyczne. Polecam.

bardzo serdecznie. Tak jak polecam słuchanie Polskiego Radia Dzieciom i audycji, która właśnie trwa, czyli rodzinnego koncertu życzeń. Audycji, w której spełniamy wasze muzyczne marzenia. Nawet takie, jakie miały Asia i jej mama Ania, czyli muzyka z filmu Mój sąsiad Totoro. Rodziców też namawiam i zapraszam. Może państwo się odważą, może państwo zatelefonują i tym razem to nie dzieci będą pozdrawiały mamusie i tatusiów, ale rodzice pozdrowią swoje córki i swoich synków. A teraz będzie piosenka z historią, piosenka z przeszłością, piosenka do słów poetki. Oczywiście, bo dzisiaj takie utwory nam towarzyszą. Wanda Chotomska. Poetka i pisarka napisała też wiele słuchowisk dla Polskiego Radia i piosenka Ala ma kota w wykonaniu Anny Skaros jest właśnie utworem pióra pani Wandy Chotomskiej.

0: Wanda Chotomska napisała tekst tej piosenki, a wykonała tę piosenkę Anna Skaros. Zdradzę wam sekret. Anna Skaros bardzo często grywała dzieci w słuchowiskach Polskiego Radia, nawet wtedy, kiedy już była zupełnie, zupełnie dorosłą aktorką, ale zachowała taką dziewczęcość w swoim głosie, że często powierzano jej właśnie rolę dziewczynek. I tym razem ona była tą Alą, o której zaśpiewano piosenkę. A do naszego studia przyszli goście. Przedstawicie się?
1: Cześć, jestem Janek.
2: Jestem Hania, cześć.
3: Cześć, jestem Daniel.
0: Kim wy jesteście?
1: Jesteśmy uczniami z 6B, a ze szkoły SP3 w Gliwicach.
0: I jak tam się żyje w Gliwicach, Haniu?
2: No, super.
0: Macie jakieś dobre lody w Gliwicach?
2: Tak.
3: Pistacjowe.
0: Pistacjowe?
1: Tak, bardzo lubię.
2: Ja tak średnio.
0: A ty, Hania, jakie wybierasz?
2: Ja wolę truskawkowe.
0: No dobrze, a co wy tutaj robicie w Polskim Radiu?
1: Mamy wycieczkę trzydniową i zwiedzamy tu Polskie Radio.
0: Podoba się?
2: Tak, super.
0: Co ci się podobało najbardziej?
2: Chyba pokoje różne, tam gdzie jest czwórka.
0: Czwórkowe studio wam się podobało, ale w Polskim Radiu Dzieciom też mam nadzieję, że wam się podoba.
2: Tak.
0: A te pokoje to się nazywają, Daniel, pamiętasz?
3: Studia.
0: Studia. I teraz też jesteście w takim studiu. Palą się lampki przy mikrofonie. W jakim kolorze?
1: Czerwonym.
0: Czekają na wasze pozdrowienia, bo to jest rodzinny koncert życzeń i tutaj można pozdrawiać i wybierać jakąś piosenkę. I kogo chcecie pozdrowić?
1: Całą naszą klasę, szkołę i nauczycieli. Ze szkoły SP3 w Gliwicach.
0: Nauczyciele, niektórzy z wami przyjechali. Kto tam przyjechał z wami? Haniu, Danielu?
2: Pani z WF-u, z polskiego, z niemieckiego i z muzyki.
0: I jak się nauczyciele spisują na wycieczce?
3: Bardzo dobrze. Chcielibyśmy ich pozdrowić i tych, którzy zostali w szkole.
0: No to pozdrawiamy w takim razie. Jeszcze tylko zostaje wybrać piosenkę. Macie już coś w głowie?
1: To wybraliśmy piosenkę The Beatles, Here Comes the Sun. Pozdrawiamy 6B z Gliwic.

0: piosenka w wykonaniu czwórki z Liverpoola. Tak mówiło się o zespole The Beatles, czyli o czterech mężczyznach, którzy genialnie komponowali, pisali teksty, grali, koncertowali, świetnie się rozwijali. I bardzo jestem zbudowana, że uczniowie z klasy 6B z SP3 w Gliwicach poprosili właśnie o tę piosenkę. A ciekawa jestem, o jaką piosenkę poproszą nas. Halo, halo, dzień dobry. Kto taki?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, pan tata dzwoni. Bardzo nam miło. Pan tata i Zosia, tak?
1: Zosia i Franio, tak.
0: Zosia i Franio.
1: Dobrze słychać.
0: Też mam wrażenie, że jesteście w samochodzie chyba, prawda?
1: Właśnie zaparkowaliśmy i przełączamy się na górę.
0: Wspaniale. Zaparkowany samochód pod domem już pewnie, co?
1: Już pod domem, tak.
0: O, jak dobrze, że jesteście z powrotem. Kolacja czeka, czy jeszcze nie? Czy pan tata będzie robił dopiero?
2: Jeszcze nie, ale mama zrobi.
0: A, i co tam będzie na kolację dzisiaj, jak myślicie?
2: Omaczki z wafelku
0: cyzowy. Oho. Taki frykasik, bardzo smakowicie, to się zapowiada w takim razie. To już teraz życzę wam smacznego, ale zanim się rozstaniemy, to może jeszcze was zapytam. Po pierwsze, czy pogoda deszczowa?
2: Nie.
3: Nie.
0: A lubicie deszcz?
2: Tak. Nie.
0: Pół na pół. A pan tata do której grupy się dołącza? Do tej co nie, czy do tej co tak?
1: Zdecydowanie deszczowej. Myślę, że tata bardzo burzę lubi, co? Lubimy pioruny oglądać.
0: Mhm, z bezpiecznego miejsca. Z domu albo z samochodu. Samochód jest podobno
1: tak, takim... Zdecydowanie z bezpiecznego miejsca. W oknie w domu najlepiej. Zobaczcie.
0: No tak, taki spektakl burzowy piękny. Wczoraj trochę burz przeszło przez Polskę. U was też była burza z piorunami, z wyładowaniami atmosferycznymi, grzmot.

0: wróciło?
1: Była burza w przeliczeniu.
2: Nie.
1: Nie, ominęła nas. Na całe szczęście nas ominęła.
0: No tak, z jednej strony można się na taką burzę pogapić, a z drugiej strony ona naprawdę może być niebezpieczna. W takim razie witam i zwolenników deszczu, i tych, którzy za nim nie przepadają, i miłośników burz. I w takim razie przystępujemy do dedykacji, do pozdrowień. Kogo chcecie pozdrowić?
1: Kogo pozdrawiamy?
2: Mamę. Babcia i babcię. Mhm. Dziadka i dziadka.
0: A pan tata? A pan tata kogo pozdrawia?
1: Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy jeszcze Teosia i Klarę, którzy wracają pewnie w tym momencie, gdzieś już lądują w Krakowie.
2: Pani.
1: Tak. I kogo jeszcze pozdrawiamy? I jeszcze pozdrawiamy pole. Tak? I całe przedszkole.
2: I banana.
1: I bananka, tak. I całe przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie, tak?
0: Ho, ho, ho. Inżynierzy nam rosną. Świetnie. Będą nowe kadry inżynierskie.
1: Tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Kogoś jeszcze? Zapomnieliśmy o kimś?
2: Wujka i coś. I wujka.
1: Ale jakiego wujka? Bo to tak nikt nie zna. Wujka Łukasza.
2: Okej,
1: Okej. Dużo nam się osób.
0: No właśnie, ale co tu zrobić, żeby o nikim nie zapomnieć? Po prostu go wymienić.
1: Tak.
0: Albo ewentualnie do...
1: można wymienić.
0: Dopisać.
1: I jeszcze pozdrawiamy, o czym zapomnieliśmy, prawda?
0: No bardzo pan tata mądrze wybrnął z sytuacji, gdyby ktoś czuł się niepozdrowiony. A jaka piosenka od was dla tych wszystkich pozdrawianych?
1: Co wybieramy? Skrajne. Tak, skrajne lody.
0: Dobrze, to będzie ta, piosenka, a wcześniej jeszcze będą jedne pozdrowienia. Na przykład dla was. Ja też was pozdrawiam. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Super, dziękujemy bardzo. Miłego pozdrowienia.
0: Dziękujemy bardzo. No i to będą pozdrowienia od Kasi Łaski, która jak nikt śpiewa tę piosenkę, o którą prosili nasi słuchacze.
3: Cześć, tu Kasia Łaska, dedykuję piosenkę Mam tę moc wszystkim, którzy czują się dzisiaj świetnie.

To Kasia Łaska. Od razu przypomina mi się jeden z koncertów Alfabet Orkiestry, w którym wystąpiła nagle i niespodziewanie. Pojawiła się na scenie Kasia Łaska, co wzbudziło zachwyt i drżenie serc pewnie wielu, wielu zgromadzonych na widowni publiczności, co ja chciałam powiedzieć, na publiczności widzów. O, to miałam na myśli właśnie. I przypomnę, że ostatni koncert z cyklu Alfabet Orkiestry za nami, ostatni przed wakacjami, natomiast wrócimy z pełną energią we wrześniu z jakąś kolejną atrakcją dla wszystkich tych, którzy lubią oglądać i lubią słuchać, bo przypomnę, że wszystkie koncerty są nie tylko na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego, ale też transmitowane przez Polskie Radio Dzieciom. A ponieważ to jest audycja, w której dzisiaj brzmi poezja wyśpiewywana, to w takim razie niech zabrzmi teraz poezja Michała Rusinka z takiego tomiku zatytułowanego Wierszyki domowe. I Natalia Lesz zaprosi nas teraz do przedpokoju.

A wasz? Niepokój? Wzbudza też przedpokój? No proszę bardzo, wcale nie trzeba iść daleko, wcale nie trzeba wychodzić nigdzie w świat, żeby znaleźć inspirację dla poezji. Nawet taki przedpokój, albo łazienka, albo fotel, czy huśtawka na podwórku mogą być inspiracją dla pięknych wierszy. W dodatku tak wspaniale wyśpiewanych jak ta o przedpokoju w wykonaniu Natalii Lesz. A przypomnę, że tekst tej piosenki napisał Michał Rusinek. Dzisiaj piosenki nie tylko poetyckie. Każda piosenka może się pojawić w naszej audycji, która nazywa się

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: A my wracamy do Was tuż po godzinie 19, która zbliża się nieuchronnie. Jeszcze 3 minuty do niej zostały.

0: Autopromocja.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa plac zabaw? Albo nad tym, jakie siły działają na każde dziecko, które z niego korzysta? Lub też od czego zależy, jak szybko kręci się karuzela i jak wysoko bujamy się na huśtawce? Tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć już w najbliższą sobotę o godzinie 13 podczas audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czekamy na Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze zgadnijcie, która godzina.
3: Rodzinny koncert życzeń.
2: Druga godzina. Oczywiście nie druga w sensie w nocy, albo nie 14, tylko druga godzina naszej audycji, czyli minęła 19. Pora kolacji, pora no jeszcze nie układania się do snu, troszkę za wcześnie, ale takiego wyciszania się pomalutku, zwłaszcza po zabieganym dniu, jeśli ktoś miał za sobą

0: dużo, dużo zajęć, najpierw w szkole, potem jakichś logopedycznych, albo teatralnych, albo tanecznych, albo umuzykalniających, albo sama nie wiem jeszcze, jakie możecie mieć zajęcia, ale pewnie jest ich bardzo, bardzo dużo. To teraz będzie na dobry początek drugiej godziny rodzinnego koncertu życzeń piosenka o leniu.
1: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.
2: Kto?
1: Siedzi na tapczanie.

słowa poeta Jan Brzechwa, a śpiewał Czesław Mozil. No i jak wam się podobała taka rapowana wersja tego wiersza? Dobra, prawda? Myślę, że poezję, dobrą poezję można przerobić na każdy rodzaj muzyki. Można zrobić symfonię, można zrobić rapowany utwór albo liryczny, tęskny, przy wtórze gitary. Wszystko zależy od wyobraźni, od możliwości, umiejętności, od tego, co tam w duszy zagra kompozytorowi, aranżerowi i wykonawcy tej piosenki. Dzisiaj rodzinny koncert życzeń z poezją, ale nie tylko. Możecie prosić o każdą piosenkę. Wystarczy do nas zatelefonować 22 645 2055 albo napisać do nas mail dzieci@polskieradio.pl. I tak zrobiła pani Klaudia, która napisała do nas: Monika i Marianek proszą o piosenkę Na straganie w wykonaniu Cezika. Dziękujemy i pozdrawiamy. Mam nadzieję, że za chwileczkę zabrzmi właśnie ta piosenka. Piosenka w wykonaniu Cezika. Owszem, tak, ten artysta znany jest i pod tym pseudonimem, ale również znany jest wam jako twórca zespołu Nutkosfera. Ach, Nutkosfera nas czarowała swego czasu piosenkami dotyczącymi różnych planet i kosmosu. A ponieważ kosmos to jest wielki świat, wiele planet, wiele gwiazd, wiele ciał niebieskich, rozmaitych, no to można natworzyć piosenek na ten temat. No i tak właśnie zrobił Cezik. Zainspirował go ten kosmos. Ciekawa jestem, czy lubi tak na co dzień spojrzeć sobie w rozgwieżdżone niebo albo w niebo pochmurne, takie jakie dzisiaj nad Warszawą i nad jakąś częścią Polski. Przypominam też, że szukam tych, którzy kochają deszcz, którzy lubią deszcz. Tworzymy takie nieformalne stowarzyszenie miłośników opadów atmosferycznych, czyli deszczu właśnie. Jeżeli należycie do tego stowarzyszenia, to się do nas też możecie zgłosić. 22645 2055, a już teraz piosenka Na straganie. Prośba od Moniki i Marianka.

0: Dzięki, panie Grochu, jakoś żyje się po trochu.
1: Jakoś żyje się po trochu.
0: Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może.

0: widzieliście, jaka krewka?
1: Zaperzyła się marchewka.
0: Niech rozsądzi nas kapusta.
2: Co, kapusta? Głowa pusta?
1: A kapusta rzecze smutnie.
3: Oj, drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie?

0: To oczywiście wiersz Jana... Przepraszam bardzo, panie Ceziku. To oczywiście wiersz Jana Brzechwy w wykonaniu nutkosfery, czyli Cezika i instrumentów. Cezika i Cezika i Cezika, bo on kilkoma głosami śpiewa, ten Cezik. A ciekawa jestem, jakim głosem przemówi do nas Miłosz. Dobry wieczór, dzień dobry, Miłoszu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Ty już jesteś w domu, czy jeszcze w aucie?
1: W domu.
0: W domu. Już po kolacji, czy przed?
1: Już po.
0: Mhm. I coś tam szeleści. Ciekawa jestem, co tam tak szeleści obok ciebie. Może książka jakaś?
1: Nie wiem.
0: Coś szeleści. Tajemniczy bardzo szelest. Może ktoś zgadnie z naszych słuchaczy, co tam może szeleścić u Miłosza. Miłosz chyba nam daje specjalnie jakąś zagadkę. Miłoszu, jaki był dzień dzisiaj?
1: Dzisiaj była środa.
0: O, dobrze, że mówisz. Środa, czyli jutro czwartek. Czyli czwartek jutro?
1: Tak.
0: A dobra była ta środa dla ciebie? No to wspaniale, że była dobra. Czy ty jesteś już uczniem, czy jeszcze jesteś przedszkolakiem?
1: Jestem w przedszkolu ostatni rok teraz.
0: Oho, czyli końcówka przedszkola się zbliża? I jaka grupa?
1: Grupa? Trzecia, bo to teraz zerówka jest.
0: Smutno będzie się pożegnać z przedszkolem?
1: No.
0: Za kim najbardziej będziesz tęsknił, Miłoszu?
1: Za wszystkimi po prostu.
0: O, to dobrze świadczy. To dobrze świadczy o twojej grupie przedszkolnej i o twoim przedszkolu, że za wszystkimi będziesz tęsknił. A któreś z dzieci pójdzie z tobą do pierwszej klasy? Czy każdy pójdzie w inny? Tak, o to... No to dobrze. To wspaniale. Cieszę się, że wyruszysz tę nową drogę, drogę szkolną w towarzystwie kogoś, kogo lubisz. A teraz będziesz miał okazję pozdrowić. I ciekawa jestem, czy pozdrowisz kolegów z trzeciej grupy, czy może panią, albo kogoś jeszcze?
1: Całą trzecią grupę z paniami i całą rodzinę.
0: Świetne pozdrowienia. A jaką piosenkę wybierasz?
1: Jestem Polką i Polakiem.
0: Paulina Hebel ją zaśpiewa. Bardzo ci dziękuję, Miłoszu. I dobrego, dobrego wieczora.
1: Bardzo dziękuję.

0: To piosenka, którą wybrał Miłosz.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Można do nas dzwonić 226452055, a można napisać mail dzieci@polskieradio.pl. Przypomnę, że dzisiaj czekamy, jak zawsze zresztą, także na głosy panów tatusiów i pań mamuś, które też mogą do nas zatelefonować, żeby albo poprosić o jakąś piosenkę, na którą mają ochotę, jak na jajeczko na twardo na kolację, albo na kanapeczkę, chyba głodna jestem, albo mogą zadedykować jakąś piosenkę swoim dzieciom, po prostu, czemu nie? Można to zrobić, oczywiście. Było już kilka piosenek do wierszy Jana Brzechwy, Na straganie, był Leń i była piosenka Zoo w wykonaniu Piotra Frączewskiego i pomyślałam sobie, że pan Julian Tuwim też chyba zasługuje na piosenkę, prawda? Skoro dzisiaj poetycki koncert życzeń z piosenkami do słów wielkich polskich poetów, Julian Tuwim był zdecydowanie jednym z nich.

0: O panu Tralalińskim śpiewali Wesolińscy.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Jeszcze trwać będzie przez 40 minut. Jeszcze jest trochę czasu, żeby do nas zatelefonować. 226452055. Kto tak zrobił? Kto do nas zadzwonił? Halo, halo.
2: Piotrek, Jurka i Marysia.
0: Jaka świetna drużyna. Czy wy jesteście rodzeństwem czy przyjaciółmi?
2: Rodzeństwem.
0: Chyba bardzo zgodnym, prawda?
2: Tak.
0: No słyszę, że zgodnym chórem odpowiadacie i zgodnym chórem będziecie przekazywać pozdrowienia, czy może pojedynczo?
2: Zgodnym chórem.
0: To słucham w takim razie. Kogo pozdrawiacie?
2: Całą rodzinę, wszystkich ze szkoły, całe polskie radio dzieci.
3: I wszystkich słuchaczy.
0: Wspaniałe pozdrowienia.
2: I całą siebie.
0: Ojej, ojej, nikt nie został pominięty. W takim razie cieszy mnie to bardzo. A o jaką piosenkę prosicie?
2: Bursztynek!

0: No bardzo dziękuję zgodnej drużynie za tę właśnie piosenkę, bo od razu poczułam się troszkę jak na wakacjach, a nawet pod koniec wakacji, a tymczasem do wakacji zostały 2 tygodnie z małym wąsem. Co wy na to powiecie? Hurra, prawda? Tym bardziej hurra, że Polskie Radio dzieciom szykuje coś specjalnego na cały czas wakacji, więc już teraz możecie zacierać rączki, przestępować z nogi na nogę, no i nasłuchiwać, kiedy pojawią się pierwsze informacje i pierwsze wiadomości o tym, co u nas takiego będzie się działo, kiedy przyjdzie lato i wakacje nastaną. A ja teraz mam propozycję, uwaga, uwaga, dla wszystkich doroślaków, dla wszystkich starszaków, bo myślę, że młodsi słuchacze Polskiego Radia dzieciom mogą sobie z tą zabawą nie poradzić. A chciałam Państwa właśnie zaprosić do zabawy, która nazywa się...
1: Muzyczne kalambury!
0: Ręce do góry. Kto się bawi z nami w muzyczne kalambury? 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl. Znalazłam piosenkę. Znalazłam piosenkę. I to jaką? Piosenkę wykonaną w językach obcych, ale polską piosenkę, do słów polskiego poety. I jaka to piosenka? Kto z Państwa się domyśli? Może najpierw wersja japońska tego utworu.

0: Rozpoznają Państwo? No nie po słowach oczywiście, ale po melodii, po brzmieniu. Co to za utwór? Polski, ale jakby obco brzmiący. To może jeszcze po francusku?
1: Sur la route blanche, marchait un sous-préfet. Sur les hautes branches, le soleil brillait. Il allait faire un discours dans la ville d'à côté, mais en voyant une clairière.

świta coś państwu? No mam nadzieję, że tak, bo na odpowiedź czekamy z Darią. 226452055. Jaki jest tytuł tej polskiej piosenki? W wykonaniu jakże polskiej wokalistki, którą też usłyszymy, ale dopiero wtedy, kiedy pojawi się właściwa odpowiedź. 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl. Ciekawa jestem, kto ma najlepsze ucho, co słucha.

0: Ram pam pam. To Aleksandra Wiśniewska prawie w pół do, nie komina, tylko w pół do ósmej na zegarze. No i trwa rodzinny koncert życzeń. Ale co to byłby za koncert życzeń bez Martyny Sojki i bez jej podróży wehikułem czasu?
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Może znacie sytuację, kiedy ktoś śpiewa piosenkę, a wy nagle czujecie, że to nie jest tylko muzyka, że to słowa, które znaczą coś więcej. Jakby ktoś opowiadał historię, która brzmi niczym wiersz.
3: And if I pass this way again, you can rest assured, I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
1: Co kryje dziś dla nas muzyczny wehikuł czasu?
2: W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad poezją, a właściwie nad muzyką, która staje się poezją. Prawdziwą kwintesencją poezji w muzyce jest m.in. Bob Dylan. I to właśnie o nim będzie dzisiejsza historia.
1: Przenieśmy się do roku
2: 1941. W Stanach Zjednoczonych rodzi się Bob Dylan, który dziś jest niezwykle znanym muzykiem i autorem piosenek. Napisał setki utworów, które śpiewają ludzie na całym świecie, ale jego piosenki nie są zwyczajne. Poezja to nie tylko rymy w książkach. To sposób używania słów tak, żeby coś w nas poruszyć, wyobraźnię lub emocje. I Bob Dylan właśnie to przedstawia w swojej muzyce. Jego piosenki mówią o wolności, marzeniach, pokoju, ale także o trudnych sprawach, o życiu, zmianach czy dorastaniu.
1: Przenieśmy się do roku
2: 1974, kiedy powstaje utwór Forever Young. Aby jeszcze lepiej zrozumieć poetyckość piosenek Boba Dylana, posłuchajcie kilku słów przetłumaczonych na polski tej piosenki. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże zawsze. Niech wszystkie Twoje życzenia się spełnią. Obyś zawsze czynił coś dla innych i pozwól innym zrobić coś dla Ciebie. Obyś zbudował drabinę do gwiazd i wspinaj się na każdy szczebel. Obyś pozostał wiecznie młody.

jak możemy określić styl Dylana? Oparł go na wielu gatunkach muzycznych, które przeplatały się pomiędzy sobą. Od tradycyjnego amerykańskiego folku i country bluesa, poprzez muzykę gospel, rock'n'rolla czy szkocką i irlandzką muzykę folkową, ale także poprzez jazz i swing.

0: rubble, aged footprints are everywhere.
1: A charakterystycznym instrumentem, z którym identyfikujemy tego artystę, jest między innymi harmonika ustna.
2: Mamy rok
1: 2016 i właśnie za tę wyjątkową zdolność do przekazywania pięknych słów Bob Dylan otrzymuje najważniejszą nagrodę literacką na świecie – Literacką Nagrodę Nobla. Nie wszyscy od razu się z tym zgodzili. Niektórzy mówili, przecież to jest muzyk, nie pisarz. Natomiast wielu odpowiadało, a czy dawne wiersze nie były kiedyś śpiewane? Utwory Boba Dylana były uznawane za hymny pokolenia. Bob Dylan ukazywał także nam wszystkim, że muzyka i poezja mogą być jednym światem. A czasem jedna piosenka potrafi powiedzieć więcej niż cały rozdział książki.
2: Muzyczny wehikuł czasu.
3: Zabrał nas dzisiaj do świata poezji i twórczości poety i pisarza i pieśniarza Boba Dylana. To jeszcze jedna piosenka od tego artysty.

0: I can't you get you out of my mind, czyli nie mogę przestać o tobie myśleć, śpiewał Bob Dylan, a ja nie mogę przestać opędzić się od pewnej piosenki, która wpadła mi do ucha, w dodatku w obcym języku. Jaka to piosenka?
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Czy ktoś ją pamięta?

0: Tak tam było. Da-da-dam, da-dam, dam, dam, dam. Coś takiego dalej było tam. A jaka to piosenka? Jak brzmi jej tytuł w języku polskim? Nie po japońsku, tego od Państwa nie wymagam. Tutaj mówię do naszych rodziców naszych dzieci. Jaka to piosenka? Kto pamięta? Przypomnę, że to zagadka, która pojawia się w cyklu...
1: Muzyczne kalambury!
0: 2 2 6 4 5 20 55 albo dzieci@polskieradio.pl.
2: Smutne masz oczy, ale się nie martw.

0: Piosenka z filmu Trolle, a to oczywiście był polskojęzyczny cover piosenki True Colors. Czy True Color? Może to była liczba pojedyncza. Ach, widzicie, uciekło mi. A witam, kogo goszczę? 226452055. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
1: Gabrysia.
0: Cześć Gabrysiu, miło Cię słyszeć. To tak już pod sam koniec prawie audycji wpadłaś do nas z wizytą. Może się poczęstujesz herbatką, może kawałek czekolady? Na co masz ochotę? Na piosenkę pewnie.

0: Tak, na piosenkę.
1: Na piosenkę. Chociaż można też do nas wpaść tak fizycznie. Mam nadzieję, że jak przyjdą wakacje, a to już niebawem, to niektórzy nabiorą apetytu, ochoty, żeby zajrzeć tym razem nie tylko tak wirtualnie, ale zajrzeć fizycznie do Studia Polskiego Radia Dzieciom. Drzwi są otwarte od poniedziałku do poniedziałku, bez przerwy, od rana do wieczora, jak słyszycie, więc będzie można do nas zaglądać, będzie można usiąść przed naszym mikrofonem i porozmawiać z nami o tym, co was interesuje. A jaka piosenka ciebie, Gabrysiu, interesuje? Na co masz ochotę?
0: Jaką piosenkę? Mhm. Czy macie może Pancerz Precias z filmu Nasze Magiczne Encanto?
1: Mamy, mówi Daria. Daria jest bezbłędna, doskonale wie, co tam w naszej bazie muzycznej się chowa, co w naszych muzycznych koszykach i po szufladach jest pochowanych, więc zaraz w takim razie będzie ta piosenka. A komu chciałabyś ją, Gabrysiu, zadedykować?
0: Siostrze i mamie.
1: To jeszcze podaj imiona w takim razie obu pani.
0: Mama się nazywa Ewelina i teraz idzie do sklepu, a siostra nazywa się Zosia.
1: To pozdrawiamy.
0: Będzie w domu.
1: Obie panie pozdrawiamy i ciebie też, Gabrysiu. No i zapraszamy do nas do studia. Jakbyś miała kiedyś ochotę i czas i możliwość, to wpadaj.
0: Właśnie próbowałam, chciałam właśnie namówić w tym roku rodziców, żeby przyjść właśnie do Warszawy na Dzień Dziecka i może w następnym roku wpadniemy.
1: Bardzo zapraszamy. Na pewno akcję powtórzymy, bo była świetna. Natomiast do Dnia Dziecka w 2027 roku został jeszcze prawie rok. To może wcześniej właśnie, podpowiada mi Daria. Może uda się w czasie wakacji albo jakoś w okresie świąteczno-noworocznym albo feryjnym, troszkę przed czerwcowym Dniem Dziecka do nas zajrzeć. Zapraszamy i czekamy, Gabrysiu.
0: Dobrze, dziękuję.
1: A to piosenka dla ciebie.
0: A mogę pozdrowić?
1: Pozdrawiaj.
0: Mamę.
1: Mamę Ewelinę. I siostrę Zosię.
0: Zosię, tatę, całe Polskie Radio Dzieciom, Misia, Michasia i Smoka, Adasia, Krasnoludki, Krasnoludki, Radiową Szczecinę i moje kuzynki, moich kuzynów, babcie Henie, dziadka Stasia, moje przyjaciółki Maję, Helenę, Różę i Hanie, Jolicę i to chyba moją nauczycielkę od tańców, nauczycielka od szkoły i to chyba będzie tyle.
1: Wspaniale. To taka lista jak lista zakupów. Wszyscy uwzględnieni, nikt nie został pominięty. I piosenka, o którą prosiłaś już teraz.

0: To był bajkowy hit, czyli piosenka z filmu Nasze muzyczne Encanto.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Dzisiaj w rodzinnym koncercie życzeń ja prezentuję piosenki do tekstów polskich poetek i poetów. Był już Julian Tuwim, był Jan Brzechwa, była pani Wanda Chotomska. To może teraz pora na panią Danutę Wawiłow. Czy wam mówi coś to nazwisko? No w ogóle jestem ciekawa, czy czasami sięgacie do poezji, jeżeli wybieracie jakieś książki w bibliotekach, albo jeżeli wybieracie książkę, którą postawicie sobie potem na swojej półce z książkami, na regale po prostu, to czy jest to książka z poezją. Bardzo jestem tego ciekawa. Gdyby ktoś jeszcze miał ochotę się do nas w tej sprawie odezwać, to czasu jest troszeczkę. A pani Danuta Wawiłow była poetką od A do Z, zapiętą na wszystkie guziki, od stóp do głów. Była panią poezją właściwie. No i poetycko potrafiła bawić się też ze swoimi dziećmi. Podobno mieli takie domowe zabawy w układanie wierszy, w rymowanie, w opowiadanie historii. No, my coś takiego też czasami robimy tutaj w Polskim Radiu Dzieciom we wtorkowe wieczory z Martą Kawalec. Ale układanie wspólne wierszy to dopiero coś, zwłaszcza z taką poetką jak pani Danuta Wawiłow, która napisała między innymi ten wiersz, do którego muzykę napisał zespół Nie Wiem Kto i on też tę piosenkę wykona.
1: Dobrze słychać!

0: tam po prostu miadzia.
1: No pani Danuta Wawiłow wiedziała, czym sprawić można radość dzieciakom, swoim czytelnikom, na przykład takim właśnie wierszem o zapachu czekolady. Od razu go poczułam. A wy? No to jest dopiero sugestia, siła sugestii, która drzemie w poezji. A ja wracam jeszcze raz do mojej zagadki, która chyba nie rozwiązana została do tej pory i zaraz ja sama rozwiążę. Chodziło o piosenkę, której tekst napisał, polski tekst napisał Konstanty Ildefons Gałczyński, czyli znów pan poeta, a w wersji francuskiej ta piosenka brzmi tak.
2: Sur la route blanche, marchait un sous-préfet. Sur les hautes branches, le soleil brillait. Il allait faire un discours dans la ville d'à côté, mais en voyant une clairière, il voulut s'arrêter.
1: Co to za utwór? Zaraz wszystko się wyjaśni. Przed państwem, młodszym i starszym, Maryla Rodowicz.

0: Śpiewała Maryla Rodowicz. I to była nasza zagadkowa piosenka. Zagadkowa do tego stopnia, że tylko ja się domyśliłam, o co mi chodziło. Nic dziwnego, że się domyśliłam, skoro sama tę zagadkę wymyśliłam. 2 minuty zostały do godziny 8, a to oznacza, że już teraz będziemy się żegnać, ale tylko po to, żeby powiedzieć wam, śpijcie dobrze i obudźcie się jutro na poranek Polskiego Radia Dzieciom, który zacznie się jak zawsze o godzinie 7 rano. A teraz razem z Darią Brzezińską mówimy wam dobranoc, Justyna Majchrzak. I przypomnę, że ta audycja, której właśnie słuchaliście, nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ach, może na chwilę bym się strzemnął?
7: Dobry pomysł.
4: Chyba jestem taki zmęczony.
7: Też mi się tak wydaje.
4: To ja się położę, a ty opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
7: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
7: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?

0: wiem, może o zwierzątkach, w lesie może sarenki, zajączki.
1: A lisy mogą spotykać jakieś sarenki?
0: No, o dzielnym lisku i pięknej łani. Albo o pięknym jelonku i sprytnej lisicy?
1: No, ciekawe, co jeszcze wymyślisz.
0: No i jakby był jeszcze jakiś groźny.
1: No już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
1: Nie tak dawno temu, nie tak daleko.
0: A gdzie to było?
1: Gdzieś pomiędzy wioskami Jerzynowo, Malinowo i Szyszki, w samym środku lasu.
0: Super się zaczyna.
1: Zaraz się super skończy, jak nie schowasz się pod kocem i nie zamkniesz oczu.
0: Ojej, no już, się po prostu nie mogłem doczekać.
1: Po długo trwającej ulewie nory wykopane na łące przez pokolenia lisów wypełniły się wodą, która spływając z wyżej położonej drogi i leżącego na wzniesieniu lasu, napędzana lecącymi z nieba potokami deszczu, tak długo płynęła, aż zamieniła soczyście zieloną łąkę we spokojne jezioro. Na szczęście następnego dnia chmury odpłynęły gdzieś poza horyzont, a na błękitnym niebie pojawiło się uśmiechnięte słońce. Lisy starały się doprowadzić do porządku potargane futerka, mamy troskliwie czesały maleństwa, poprawiały mech i liście, którymi wyłożone było legowisko pod rozłożystym dębem. Najsilniejsze lisy wyruszyły do pracy. Część rozpoczęła kopanie nowej nory, a pozostali ruszyli, aby zdobyć coś do jedzenia. Z bezpiecznej odległości przyglądały się temu sarny, Lusia i Litka.
2: No, popatrz, jak nam się zalisił las.
0: Jak to zalisił? Nie rozumiem,
1: odpowiedziała Lusia, nie przerywając skubania wyjątkowo pysznej koniczyny.
0: Chyba zaliśnił, znaczy zieleń lasu lśniła w promieniach słońca.
1: Oj, Lusia, jak ty nic nie rozumiesz, las się zalisił. To znaczy, że kiedyś mieszkała u nas jedna lisia rodzina, no wiesz, Grześ z Klarą i maluchami. A teraz tych lisów jest wszędzie pełno. Coraz więcej lisów w lesie, no zalisiło się nam. Wyjaśniła Litka.
0: A rzeczywiście, nawet tak pomyślałam, żeby porozmawiać, ale co jakiegoś lisa zobaczyłam, to wyglądał inaczej.
1: Uśmiechała się Lusia. Całe szczęście, że lisy zjadają co innego niż my, odetchnęła z ulgą Litka. I że nie są jak wilki, bo dopiero miałybyśmy się spyszna.
0: Ale wyrywają mech i razem z gałęziami i całymi stosami liści noszą gdzieś na górkę pod ten rozłożysty dąb.
1: Powiedziała zaniepokojona Lusia. Litka zaraz jej odpowiedziała. My też lubimy poleżeć na mięciutkich liściach i... No, nie wiem, czy zauważyłaś, ale bardzo często wylegujemy się na legowiskach pozostawionych przez lisy czy borsuki.
0: Same byśmy sobie ułożyły, gdybyśmy miały łapki zamiast kopytek.
1: Lusia zrobiła przerwę w jedzeniu, żeby napić się wody stojącej w zagłębieniu po wyrwanym drzewie.
0: Podobno... Wilki z lisami niezbyt się lubią, to prawda?
1: Zapytała Litkę. Tak, słyszałam od jednego Daniela, który to usłyszał od jakiejś sowy czy puszczyka.
0: To może byśmy pomogli tym lisom, no wiesz, my zwierzęta musimy się trzymać razem. Jak sądzisz?
1: Lusia aż przebierała kopytkami z emocji.
3: O, właściwie to czemu nie? Możemy chwycić zębami jakieś opadłe gałęzie z liśćmi i podciągnąć pod ich legowisko pod dębem.
0: Doskonały pomysł,
1: ucieszyła się Lusia.
0: A może jeszcze koledzy by nam pomogli? Ten koziołek z wielkimi rogami wydaje się być silny.
1: Lusia, oni pobiegli odciągnąć myśliwych, żeby nam nie strzelali nad głowami.
0: No wiesz co? Zupełnie ich nie rozumiem. Nie mogli przyjść do lasu, skubnąć, nie wiem, trawkę czy malinki, posiedzieć w cieniu nad sadzawką, posłuchać żabek czy świerszczy, a oni nic, tylko by strzelali i strzelali. W zeszłym tygodniu Jacuś, wiesz, ten malutki zajączek, aż musiał sobie wyciskać śród z pupy.
1: No to prawda, ludzie są dziwni. Zwożą do lasu jakieś śmierdzące śmieci, wyrzucają.

Mają dziwnie pachnące torebki, butelki. No, ciekawe, czy u siebie w domu też tak brudzą. Wszystkie nieszczęścia w lesie pochodzą od człowieka. A, nie ma co na

problem. Tymczasem lisy nieprzerwanie pracowały. Wszystkie miały coś do zrobienia. Młodzież uczyła najmłodsze liski, jak polować, jak chodzić tak, żeby nikt nie usłyszał, jak zachowywać się, kiedy pojawiają się ludzie. Uczyły maruszki kopania norek, radzenia sobie z większymi i mniejszymi gałęziami i patykami. Pomagały rozpoznawać ślady pozostawione przez zwierzęta, po których powinny pójść, a od których jak najdalej uciekać. Maluchy znudzone nauką zasypiały i obudziło je dopiero wołanie na obiad. Ruszyły jak najszybciej w kierunku legowiska, bo wiadomo, wśród lisów obowiązuje zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto złapie lepszy kąsek, ten się lepiej naje. Myszołów Konstanty, który przyjaźnił się z lisem Grzesiem, zataczał kółka nad lasem, wypatrując obiadu. Od dawna już żył w zgodzie z lisią rodziną. Mieli umowę, że lisy wskazują mu przysmaki biegające po lesie, a on w zamian ostrzega ich o niebezpieczeństwach. Grzesio z Klarą wcześniej wstali, nagonili Konstantemu kilka myszy i szczurów leśnych, dlatego później mógł tak długo odpoczywać. Ale że słoneczko przyjemnie przygrzewało, postanowił jeszcze wynaleźć sobie coś na deser. Krążył nad lasem, ptasim wzrokiem wypatrując przysmaków i z uwagą obserwował zapracowanych mieszkańców. Borsuki i jenoty czujnie wpatrujące się w niebo, zajączki, którym uszy wystawały z krzaków, widział lisice krzątające się wokół legowiska, wiele lisów kopiących norę i inne szukające jedzenia. Z wysokości kilkudziesięciu metrów miał wyjątkowy widok. Tylko ludziom wydaje się, że w lesie są drzewa i krzaki. Zapominają, że to dom dla wielu gatunków najróżniejszych zwierząt. Dom, do którego wchodząc należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać gospodarzom, czyli zwierzętom. Myszołów Konstanty widział i tych wyrzucających śmieci w lesie, i tych hałasujących, grających, krzyczących. Kiedy oni się nauczą, że jeśli zniszczą las, to znikną też zwierzęta, a kiedy zabraknie zwierząt, to ziemia pogniewa się na tych, którzy to zrobili. Coraz częściej zresztą ziemia sama ostrzegała ludzi, zsyłając burze, nawałnice, śnieżyce, mrozy i susze, a ludzie dalej nie widzą, jak niszczą wszystko dookoła siebie. Zwierzęta doskonale radzą sobie w lesie. Niczego nie niszczą. Jedzą tylko tyle, ile muszą. Dbają o czystość. Nie wyrzucają śmieci. Nie dymią, zanieczyszczając powietrze. Konstanty wiedział, że najłatwiej nauczyć najmłodszych. Że dzieci uczą się najszybciej i wszystko zapamiętują. Dzieci, kiedy dorosną, chciałyby mieć to wszystko, co jest teraz. Tylko żeby dorośli do tego czasu niczego im nie popsuli, nie zanieczyścili. Tak rozmyślał, krążąc nad lasem, widząc, jak większość zwierząt szuka sobie miejsca na sen. A widział, jak kładą się zajączki i sarenki, lisy i borsuki, a nawet bóbr Bogdan z rodziną. Zasypiali, kołysani szumem drzew i krzaków. Miś Michaś też, słuchając tego, zasnął i już śni piękny sen o wycieczce do zielonego, pachnącego lasu. A wy, basałyki? No proszę, nawet myszołów Konstanty sfrunął do gniazda i też szykuje się do snu. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w to, co chcą wam powiedzieć zwierzęta i drzewa, i liście, i krople deszczu. Musicie nabrać sił, kochani. Pa, pa. Ciii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Sandra Gałązka i Julian Osławski. Rzeczna przygoda Bobra Boba. Czyta Patryk Bartoszewski. Był piękny, letni, słoneczny dzień. Maciek wraz ze swoją siostrą Manią siedzieli w przydomowym ogródku i pili lemoniadę. Nagle przy ogrodzeniu ujrzeli swoją babcię. Cześć, babciu! Wykrzyknęły dzieci. Czołem, moje wnuki! Odpowiedziała babcia. Mam pomysł, jak spędzimy dzisiejsze popołudnie. Idziemy na spacer nad rzekę. Super pomysł, babciu! Ucieszyły się dzieci. Maciek, wstawaj! Idziemy spakować wodę i prowiant na naszą wycieczkę, dodała Mania i pobiegła w stronę domu. Chwilę później cała gromada szła ścieżką przez las, w stronę rzeki. W oddali słychać było już delikatne szumienie wody. Babciu, czy nad rzeką żyją jakieś ciekawe stworzenia? Zapytał Maciek. I to jakie? Ale o tym opowie wam może nasz ulubiony pan leśniczy, bo widzę, że idzie w naszą stronę, powiedziała babcia. Dzień dobry, przywitał się leśniczy. Cieszę się, że wybraliście się na wycieczkę nad naszą rzekę. Chcecie dowiedzieć się, jakie stworzenia tutaj mieszkają? Dzień dobry, tak, bardzo chcemy, odpowiedziały dzieci.
1: Musimy zachowywać się cicho, żeby ich nie spłoszyć. Uważnie się rozglądajcie, a zobaczycie piękne ptaki, kolorowe ważki i wielkie żaby. A jak nam się poszczęści, to może spotkamy nawet samego Bobra Boba, powiedział leśniczy. Bobra Boba? Zdziwiły się dzieci. Tak, opowiem wam teraz pewną historię o odważnym bobrze o imieniu Bob. Jesteśmy już nad rzeką, więc usiądźcie sobie wygodnie i przygotujcie się do opowieści, poprosił leśniczy. Mania z Maćkiem usiedli na powalonym pniu i z uwagą zaczęli słuchać historii. 10 lat temu, albo i nawet trochę więcej, nad naszą leśną rzeczką mieszkała rodzina bobrów. Zaczął mówić leśniczy. Mama bóbr, tata bóbr i ich dzieci. Wiedli spokojne i zarazem pracowite życie. Budowali nowe tamy, wykorzystując do tego okoliczne drzewa, które sami ścinali.
2: Jak to ścinali? Siekierą?
0: Zapytała Mania.
1: Nie, Maniu. Bobry mają wielkie i twarde zęby, którymi są w stanie ściąć nawet bardzo duże drzewa, chociaż zazwyczaj zadowalają się tymi trochę mniejszymi, odpowiedział leśniczy. Pewnego dnia do bobra przygalopowała pani Sarna. Kontynuował swoją opowieść.
2: Dzień dobry, Bobrze Bobie. Mam wielki problem w naszym lesie, powiedziała Sarna.
3: Co się stało, pani Sarno? W czym mogę pomóc? Zapytał Bóbr.
2: Niestety, wielkie nieszczęście.

nieszczęście może nas niebawem spotkać, Bobrze. Wielkie nieszczęście! – wykrzyknęła Sarna. Sum Stefan, płynąc wzdłuż naszej rzeki, ujrzał wielką blokadę. Wygląda jak tama, ale z tego, co wiem, żaden z bobrów jej nie stworzył. Jest pełna dziwnych przedmiotów. Wielkie, czarne opony, puszki po konserwach, dętki od roweru, a nawet, jak wspomniał Sum Stefan, stara lodówka. Wszystkie te przedmioty zablokowały naszą rzekę, a woda po drugiej stronie tej tamy wzbiera się niewiarygodnie wysoko. Skończyła zdenerwowana swoją opowieść pani Sarna. Rzeczywiście musimy coś szybko zaradzić. W innym wypadku woda zaleje część lasu, w której żyjemy. Żyją zwierzęta, stroniące od tak bliskiego kontaktu z naszą rzeką. Wszystkie nory i schronienia zostaną zniszczone, powiedział zmartwiony bóbr Bob. Czy pomożesz nam? Tylko ty znasz się na budowaniu tam, poprosiła Sarna. Oczywiście, idziemy natychmiast, odpowiedział bóbr. Pani Sarna zaprowadziła bobra do nienaturalnej tamy na rzece. Bóbr Bob obejrzał ją z każdej ze stron i poniuchał swym nosem. Kilkanaście minut później wyszedł na brzeg i powiedział: musimy natychmiast zwołać wszystkie zwierzęta żyjące w tej okolicy. I zaczął uderzać swoim potężnym ogonem o ziemię. Donośny dźwięk rozniósł się po rzece i lesie, przywołując do niego zwierzęta. Gdy wszyscy już się zebrali, bóbr zaczął mówić: drogie zwierzęta, zawołałem was, ponieważ jak widzicie, mamy problem. Ktoś zbudował tamę na naszej rzece i zagrożone są wasze domy. Żeby temu zapobiec, musimy wszyscy wziąć się do roboty i szybko usunąć tamę. Dobrze wiecie, że ja buduję tamę, ale są one zrobione z gałęzi, patyków i konarów drzew, a nie ze śmieci. Tamy, które robię ja, są pożyteczne dla was oraz dla innych zwierząt, które żyją w okolicy wody, a ta śmieciowa tama może tylko narobić szkód. Zwierzęta wysłuchały bobra Boba i od razu przystąpiły do pomocy. Bóbr wpływał pod wodę i po kolei usuwał elementy śmieciowej tamy. Żeby jednak śmieci nie krążyły nadal po rzece, przekazywał je pozostałym zwierzętom, które odnosiły je poza granice lasu. W taki sposób tama usuwana była cały dzień i całą noc. Wszystkie zwierzęta były bardzo zmęczone, w szczególności bóbr Bob, który zarządzał całą rozbiórką, a większość czasu spędził pod wodą, wyciągając poszczególne elementy. Jednak gdy już wszystkie śmieci opuściły granice lasu, zwierzęta mogły odetchnąć z ulgą, że ich domy nie zostały zniszczone. Zebrały się wszystkie i podrzucały radośnie Boba Bobra, który dzięki swojej znajomości budowania i rozbiórki tam uratował ich wszystkich.

Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą leży kosmita i chciałby spać. Nie może zasnąć, może policzy,

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: rodzinne.
1: Oparłabyś mnie.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
2: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
3: Cześć, witam.
2: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem, mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
3: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
2: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
3: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód

Muzyka wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje,

0: rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest, bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I tak, i przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
1: No jest to logistyka.
0: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te
1: Dwie nianie, rodzice.
0: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Haniem tylko jedną dobę, więc wiesz. No,
1: spod Elbląga,
0: a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
0: Może nie kraczmy, okej?
1: Okej, czyli nie było
0: nie kraczmy. Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
0: Moje doświadczenia z muzyką.
1: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat muzyki?
0: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henia jest wprowadzany w świat sportu.
0: No jasne.
1: Przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
0: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat i ludzie i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie ma. Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: I tak.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Więc no jakby się na to już inaczej z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować.
1: Henia rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on w ogóle przebudowuje. Tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?

0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką,
0: taką okay. Z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia,
0: no
1: czyli
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: To
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę
0: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w Kujawsko-Pomorskie.
1: Tak. Mhm.
0: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazw... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeje, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
0: No właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo... też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... i nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński,
0: jest,
1: matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz, lwica,
0: tak.
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
0: No właśnie, właśnie. I to
1: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
0: Oczywiście.
1: Cały czas musisz szukać wyjścia.
0: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ona jest i jakoś się tak z nim też...
1: Potarga nad Julii dziś z nami.
0: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
1: No tak.
0: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
1: No właśnie, żeby taką budować wrażliwość u Henia, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
0: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
1: No właśnie.
0: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja

0: tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z Podolsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
1: Dużo.
0: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem. No, nigdy mi na to pytanie nie odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: tak.
0: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
1: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
0: No,
1: ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
0: kończy. Już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który, no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
0: Totalnie, skrzypce, ja.
1: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
0: Mm-hmm.
1: Ale jednak to było mega wyzwanie.
0: Mm.
1: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar, lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
0: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
1: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
0: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
1: Chyba tak, prawda?
0: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
1: Ale nie, no facet ci to powiedział.
0: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
1: No,
0: więc
1: tak.
0: Więc tak.
1: Tak. Jeśli to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
0: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
1: No jasne.
0: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest tak, jeśli jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót.
1: Tak.
0: Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, że nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonia, no bo nie ma tu monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz,
1: no ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie pełne... Tak,

0: takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki. No to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, o może systematyczność. Systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle... Jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie. O takim romantycznym podejściu, wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was chwali. Zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale... To są dobre piosenki, wiesz, jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki, to są piękne melodie, więc niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie. W ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentalisty.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo dużo. Ostatnio słuchaliśmy Cezika też sporo.
1: No, tak.
0: Układ słoneczny i w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne. Ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
0: No właśnie, mam tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedziemy z Górki.
0: Z Górki na Pazurki. Tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną, ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem, zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodziną Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki i to jest w ogóle zagrane wszystko
1: to
0: na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my jeszcze
1: naprawdę
0: nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty?

0: momenty, że musiałeś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
1: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego, czy nawet inaczej. Być może, że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle. I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziało się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy, wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz,
0: no,
1: zostało wykreowane.
0: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
1: tak,
0: to się nie stało.
1: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
0: no to
1: i
0: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
1: No, no to właśnie to dlatego teraz chyba się nie dziwię, ale, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I
0: no tak.
1: No więc.
0: Znam to też.
1: Też tak pewnie miałeś.
0: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
1: No właśnie.
0: Tak, ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Mm-hmm. Więc no, bywa różnie. Mm-hmm. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
1: Ja w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
0: Tak.
1: Pierwsze, z czego to
0: no,
1: w ogóle wychodzi.
0: Tego nie da
1: z czego to nie wychodzi, wiesz,
0: tak.
1: bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągnęli z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, później wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
0: Jasne.
1: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że to musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobrze.
0: Dziecko brudne, dziecko
1: szczęśliwe. Ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
0: Jasne.
1: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
0: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
1: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
0: Tylko szczerze.
1: O tym to jest, wiesz, o tym
0: no tak.
1: ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
0: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
1: Bardzo trudne.
0: Tak.

0: to jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
0: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
1: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
0: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
1: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy. No tak. Po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko. Nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie. Może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi: guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
0: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja chciałem swoje wszystko.
1: No ty chciałeś, ja ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
0: No lekko nie mieli.
1: No widzisz,
0: szybko
1: no.
0: Się z domu wyprowadziłem, szybko. Uh-huh. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam trochę mnie nie będzie.
1: Ostro.
0: No, a miałem 18 lat.
1: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
0: jak
1: taka
0: wróciłem
1: żyłka.
0: Do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
1: Widzisz?
0: No.
1: To jest właśnie rodzicielstwo.
0: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
1: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
0: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
1: nie,
0: do domu. No, także...
1: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
0: no
1: wiesz, no nie wiem, jak zareaguje.
0: Będzie bardziej wylozowane, ty czy
1: może
0: Błażej.
1: Mi się to zmieni, nie?
0: Ale może Błażejowi, tacie.
1: Mi się spodoba?
0: Właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a
1: zobaczymy, to chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
0: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
1: Absolutnie. Nie, bo ja sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. Zamykała w takich jakichś ryzach.
0: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
1: No,
0: to są takie przegięcia.
1: Są przegięcia.
0: A ty jesteś tłuściutka?
1: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę taką.
0: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnie audycje. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy. I on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
1: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
0: Tak.
1: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
0: No ale czasem warto podpowiedzieć.
1: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby chciało się zapytać nas.
0: O właśnie.
1: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
0: To są chyba takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
1: bardzo,
0: przytuli
1: tak,
0: się,
1: tak.
0: Da buziaka, później jest takie, że
1: Trochę nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
0: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
1: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
0: Żeby
1: wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to,

0: wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Julii na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Julii, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Julii. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Julii?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... Myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to w zasadzie są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
0: Ale dopóki, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama, muzyk, Martyna Pawłowska z Julii była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

tu rządziła.

kija kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,

Zwyczajnie przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze